Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: prokurator i kontrolerzy zbadają sprawę astronomicznych zarobków lekarza. Paliwa dziś mogą być droższe, ale w dłuższej perspektywie stanieją. Wegeburger zostaje, za to kiełbasa będzie mogła być tylko mięsna. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynają się kontrole w warszawskich szpitalach. Są też doniesienia do prokuratury. To pokłosie afery związanej z 28-letnim lekarzem, byłym już politykiem Koalicji Obywatelskiej oraz warszawskim radnym. Premier zapowiedział, że rząd będzie zbierać dane o zarobkach lekarzy. Dlaczego? O tym Błażej Kulesza.
1: To też odpowiedź na aferę związaną z zarobkami Dawida Kacprzyka, lekarza bez specjalizacji, byłego radnego Koalicji, który w miejskim szpitalu zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
2: Prezydent zalecił pilny audyt.
1: Jak mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Urzędu, audytowane mają być nie tylko placówki, w których pracował pan doktor, ale wszystkie szpitalne oddziały ratunkowe w mieście.
2: Zakres działania jest dość szeroki. Przede wszystkim będą sprawdzać organizację obsady kadrowej.
1: Władze Warszawy już zapowiedziały, że wspomniany lekarz z każdej godziny będzie się musiał rozliczyć.
0: Kierowcy odczują już dziś pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa. Maksymalna cena benzyny wzrośnie dziś o 13 groszy do 6,10 zł za litr, a diesel zdrożeje o 7 groszy do 6,44. Są też dobre wiadomości. Cena ropy spadła już poniżej 80 dolarów za baryłkę i będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
3: W horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
0: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między USA a Iranem. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Zaczął się 1 czerwca. Kto się spóźni, straci pieniądze za czerwiec. Agnieszka Wynarska.
4: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
5: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
4: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
0: Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów. Startuje dzisiaj w Bangkoku. W pierwszym turnieju Polki wygrały 3 z 4 meczów. Wegeburger zostaje, za to kiełbasa będzie mogła być tylko mięsna. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy rozdzielające nazewnictwo produktów mięsnych i roślinnych. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. Powstała lista 30 nazw zastrzeżonych dla mięsa, na przykład schab, boczek, kiełbasa czy stek. Bardzo dużo pogodnego nieba, dziś opady możliwe tylko na północnym wschodzie i na południu Polski. Poza tym słonecznie, a temperatura od 18 do 24 stopni. Jutro cieplej, z południowego zachodu wpływa upalne powietrze. W piątek sięgnie temperatura nawet 30 stopni.
6: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 4,9 FM.
7: Dłonie mi drżą.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na funduszeue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.
7: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Lokalny handel po raz kolejny znalazł się na cenzurowanym, tym razem na łamach sztandaru ludu w numerze z 11 sierpnia 1971 roku. Dziennikarze donosili, że sypały się skargi na złe zaopatrzenie niektórych sklepów wiejskich w powiecie chełmskim, a szczególnie źle pod tym względem działo się we wsiach obsługiwanych przez GS w Cycowie. Handlowcy wpadli tam na pomysł organizowania narad z ekspedientkami w godzinach pracy. Nic więc dziwnego, że na przykład sklep w Ludwinowie jest bardzo często zamknięty. Ale i w Chełmie handel psuł krew klientom. Dziennikarze informowali, że mieli w swoich zasobach list pisany w imieniu załogi przedsiębiorstwa budownictwa rolniczego. Wędliny do pobliskiego kiosku MHD, czytano w liście, dostarczane są w małych ilościach i jak na złość dopiero po godzinie 14. Najczęściej przywożą podgardlaną o podejrzanym zapachu. Często brak tam również napojów chłodzących. W kiosku kefiru nie ma już od kilku miesięcy. Nie prowadzi się też tutaj sprzedaży pomidorów, ogórków i innych warzyw. Chleb dostarczany bywa zwykle o godzinie 10. Często jest tak twardy, że o spożyciu nie może być mowy.
1: Handel w czasach PRL-u był poważnym problemem. I w zasadzie, jeśli chodzi o ówczesną prasę, takim stałym tematem, że ciągle nie funkcjonuje tak, jak należy. No właściwie próbowaliśmy już wyjaśnić, z czego to wynikało. No nie ma co ukrywać, że ten system gospodarki nakazowo-rozdzielczej miał na to dosyć spory wpływ. Początkowo prześladowano inicjatywę prywatną w latach 50. i ona rzeczywiście funkcjonowała w bardzo ograniczonym zakresie. Po 1956 trochę sytuacja się zmieniła, ale nadal oczywiście dominowały takie instytucje uspołecznione, no i rzeczywiście ich funkcjonowanie było różne, tak jak zresztą i zakładów przemysłowych w tym czasie, gdzie z jednej strony dyscyplina pracy dosyć niska, sposób organizacji czasami zupełnie absurdalny, takie działania, które właściwie obecnie nie mieszczą się w głowie, no ale takie były konsekwencje, no jednak braku czy zwalczania gospodarki rynkowej i takiego założenia, że takie odgórne kierowanie rozwiąże wszystkie problemy, no okazywało się, że rodziło jeszcze więcej problemów. No i tym razem oczywiście handel w wymiarze gminnych spółdzielni, czyli GS Cyców, jak również miejsce handel detaliczny w Chełmie, posiadający sporo placówek, no a problemy typowe, brak towarów, jakość towarów, oceniana rzeczywiście bardzo skandalicznie, mnóstwo skarg klientów, brak reakcji na te skargi, a więc takie dosyć typowe problemy, właściwie takie obrazki co jakiś czas się pojawiały. Na tej stronie sztandaru ludu dotyczącej Chełma i redakowanej przez oddział w Chełmie, rzeczywiście, jeśli chodzi o handel, to dosyć często takie informacje krytyczne dotyczące handlu się pojawiały.

Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: reklama.
1: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Są głosy, które słyszymy i myślimy, musi mieć minimum 40 lat. Głosy pełne melancholii, doświadczenia i dymu papierosowego. A co jeśli powiem wam, że głos, który za chwilę usłyszycie w naszym hicie odkurzonym, należał do 19-letniej debiutantki? Dziś cofamy się do 1988 roku i odkurzamy pewną zagadkę.

Kiedy Brytyjka Tanita Tikaram wydała swój debiutancki album Ancient Heart, natychmiast stała się fenomenem. Był to jeden z tych rzadkich przypadków, gdy młody artysta osiąga międzynarodowy sukces z materiałem, który brzmi zadziwiająco dojrzale. Jej niski, dymny alt brzmiał, jakby przeżyła już trzy żywoty, a jej teksty stały się pożywką dla krytyków i fanów. Utwór Twist in My Sobriety to podróż przez enigmatyczne obrazy i frazy, które do dziś są interpretowane na dziesiątki sposobów. Sam tytuł Twist in My Sobriety, czyli wykrzywienie w mojej trzeźwości, sugeruje stan wewnętrznego zamętu. Tanita przyznała, że piosenka opowiada o poczuciu bycia wiecznym obserwatorem, o dystansie do świata i braku zaangażowania. Nie jest to piosenka o konkretnym romansie, ale o ciągłym obserwowaniu, jak inni przeżywają życie, podczas gdy ty sam stoisz z boku. Do tego dochodzi niezapomniane brzmienie, głęboki, jazzujący groove i ta smyczkowa, melancholijna melodia oboju. To właśnie te elementy sprawiły, że Twist in My Sobriety stał się ponadczasowym nastrojowym hitem i zaprzeczeniem cukierkowego popu lat 80. Piosenka tak dojrzała, że aż baśniowa. Hit, który udowodnił, że nie trzeba być starym, by brzmieć mądrze. No to co, odkurzamy Twist in My Sobriety i Tanita Tikaram w Radiu Bonton.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
6: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
7: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
6: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
7: Zadzwoń 664 775 457
6: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
0: Reklama.
8: Słuchacie Bonton Radio.

0: Polska i Niemcy podpiszą dziś umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Samozwańcze patrole legitymujące obcokrajowców pod lupą policji. I Małgorzaty, łączcie się w ten weekend w Krakowie. Zlot Małgorzat. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dziś w Warszawie ministrowie obrony Polski i Niemiec podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Spotkanie ministrów odbędzie się dokładnie w 35. rocznicę zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Umowa ma dotyczyć m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Policja bada sprawę samozwańczych patroli, które pojawiły się na warszawskim dworcu centralnym. W internecie są nagrania, na których mężczyźni przebrani w mundury mieli nagabywać obcokrajowców i kontrolować ich dokumenty. Fałszywi mundurowi mieli plakietki z napisem "Bronimy polskiej granicy". Grupa o tej nazwie jest powiązana z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. O szczegółach Ben O'Connor.
1: Policja bada obecnie, czy umundurowani mężczyźni popełnili przestępstwo, mówi aspirant Kamil Sobudka z Komendy Stołecznej Policji.
2: Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
1: Incydentami zaniepokojone są także organizacje, które na co dzień pomagają migrantom w Polsce. Kalina Czwarnuk z Fundacji Ocalenie mówił o atmosferze zagrożenia wśród cudzoziemców.
3: Te sygnały dotyczące tego, że w Polsce nie ma dla nich miejsca albo nie są mile widziane, płyną nie tylko ze strony skrajnie prawicowej, ale też często ze strony polityków partii rządzących.
1: Za bezprawne żądanie danych osobowych i podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia.
0: Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej ustawy, mówi premier Donald Tusk.
4: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
0: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus, Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali, mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Holenderski senat przyjął ustawę zakazującą tzw. terapii konwersyjnej, czyli praktyk mających zmienić orientację seksualną lub tożsamość płciową. Za złamanie nowych przepisów będzie grozić grzywna do 27 tysięcy euro lub kara do 2 lat więzienia. Profesjonaliści, którzy będą prowadzić lub oferować takie praktyki, mogą również stracić prawo wykonywania zawodu. A teraz Kraków, gdzie po raz 10 odbędzie się zlot Małgorzat. Wydarzenie w najbliższą sobotę w krakowskim magistracie. Będzie tort, występy artystyczne i prezentacja Super Małgorzaty, zapowiada Małgorzata Stuch.
5: Którą w tym roku została Małgorzata Bogajewska, dyrektorka Teatru Ludowego w Nowej Hucie.
6: W tym roku życie to jest teatr, takie hasło, i będzie Małgorzata związana z teatrem. Świetna reżyserka zresztą, taka nasza krakowska, więc tym bardziej jest ciepło w sercu.
0: Dodaje Małgorzata Jantos, jedna z inicjatorek zlotu, na którą od lat przyjeżdżają Małgorzaty z całej Polski.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Dzisiaj w całym kraju odbędzie się 2-godzinny strajk ostrzegawczy w ZUS. Pracownicy w godzinach 8:10 wstrzymają pracę, domagając się, możliwe są utrudnienia w obsłudze klientów. Rada Powiatu w Kresnym Stawie udzieliła zarządowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok. W 2025 na inwestycje przeznaczono w tej jednostce ponad 31 milionów złotych, w tym większość na drogi. Powiat wypracował też nadwyżkę budżetową i zmniejszył zadłużenie. Za niecałe pół godziny w lokalnych wiadomościach także zaproszenie na słowiańską magię, czyli wydarzenie, które odbędzie się w niedzielę w Miejskim Parku w Chełmie. W programie warsztaty, występy artystyczne, konkursy oraz strefa rękodzieła i gastronomii. Podczas imprezy prowadzona będzie również zbiórka charytatywna na rzecz leczenia Szymonka Zelenta. Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton o 7:30. Eliza Kudalska-Nowosad. Dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
10: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na północnym wschodzie i południu kraju później już więcej chmur. Tam miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą dziś od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum do 24 na południu i zachodzie.
9: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
10: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
12: Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy kolejny dzień tygodnia, a mianowicie dzisiaj już jest środa, 17 czerwca. Dzień dobry, tu Fox.

0: Jak człowiek wyspany, to od razu inaczej gada. No aż miło normalnie zajrzeć sobie do kartki z kalendarza, kiedy naprawdę człowiek jest po dobrej, spokojnej nocy. Mam nadzieję, że u was jest podobnie. Natomiast co dzieje się właśnie w kartce z kalendarza, już dla was to specjalnie sprawdzę. No, moi drodzy, mam już środę. Jesteśmy też już, przypominam, za połową czerwca i coraz bliżej kalendarzowego lata. No, tego już się nie uniknie. Faktycznie lato coraz bliżej. Ci, którzy nie lubią upałów, może być ciężko. Tym bardziej, że jak sami pewnie słyszeliście już w prognozach pogody, zapowiadamy upały. No dobra, dzisiaj pod 17 czerwca, pod środą, mamy informację, że swoje imieniny obchodzi Laura oraz Adolf, a także Agnieszka, Franciszek, Albert, Macjan, Adolfa, Rodymił, Izura i jeszcze Awit. Dość sporo takich nietypowych imion dzisiaj się tutaj pojawia. No ale ciekawe, czy podejdą wam nietypowe święta i czy będziecie chcieli brać w nich udział. Dzień walki z pustynnieniem i suszami. Święto wojsk pancernych i zmechanizowanych. No i w sumie takiego ciekawego, co można byłoby wziąć do siebie. Jak na przykład dzień jazdy na rowerze do pracy. Minęła już 7:11.
1: Bonton Radio i w

0: Reklama.
1: Ale ja przyjaźni dwa. Każdy kierowca w Chemie Motopol zna. Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
6: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.
9: Bon ton.

0: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Mamy już 20 minut po godzinie 7. Choć pustynia w sumie nam kojarzy się raczej z Afryką niż z Polską, to problem suszy dotyka nas coraz częściej. Wystarczy kilka zaledwie tygodni bez większych opadów, by rolnicy zaczęli już liczyć straty, a poziom wód w rzekach i zbiornikach wyraźnie spadł. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami, który ma trochę w sumie też przypomnieć, że woda nie jest zasobem niewyczerpalnym. Niektórzy chyba o tym zapominają, a co ciekawe, Polska należy do krajów o jednych z mniejszych zasobów wody w Europie na mieszkańca. Dlatego każda kropla naprawdę ma tutaj znaczenie. Kiedyś i dzisiaj aktualnie mówiło się i mówi się nie marnuj jedzenia, ale dzisiaj coraz częściej też słyszymy nie marnuj wody. A patrząc na jeszcze dodatkowo na ceny rachunków, to akurat naprawdę bardzo życiowa rada, więc warto się do niej zastosować. Tym bardziej, jeśli latem pojawią się jakieś komunikaty o tym, że faktycznie jest spora susza, to pamiętajcie, żeby do tych komunikatów się stosować. Aktualnie jeszcze raczej nam to nie grozi, aczkolwiek to się wszystko może lada moment zmienić, bo jak słyszycie, nadciągają upały.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Twoje, moje!
7: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
8: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
9: Co? Za darmo?
7: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
13: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
14: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
15: Zabierzemy Was teraz w świat najświeższych informacji lokalnych Radia Bon Ton. Minęła już 7.30.
16: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Jest 7.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Związki zawodowe działające w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w tym NSZZ Solidarność, rozpoczną dzisiaj protest. Jest on elementem trwającego sporu zbiorowego dotyczącego wynagrodzeń i warunków pracy w instytucji. Akcja obejmie placówki ZUS w całym kraju i potrwa 2 godziny, od 8 do 10. W tym czasie pracownicy mają wstrzymać wykonywanie obowiązków służbowych. O planowanym proteście poinformowano kierownictwo zakładu oraz premiera, do którego skierowano też pismo w sprawie sytuacji pracowników. Związkowcy podkreślają, że dotychczasowe rozmowy i mediacje nie przyniosły porozumienia. Ich głównym postulatem pozostaje podwyżka w wysokości 1200 zł brutto dla każdego pracownika. Pracodawca proponuje z kolei wzrost wynagrodzenia o 220 zł brutto oraz jednorazową nagrodę w wysokości 4000 zł brutto. W związku z protestem dzisiaj możliwe będą utrudnienia w obsłudze klientów.
17: W niektórych naszych placówkach na terenie całego kraju czas oczekiwania na obsługę klientów w tym terminie może się wydłużyć. Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, przy czym czas oczekiwania na kontakt z konsultantem też może być dłuższy niż zwykle. Przepraszamy naszych klientów za możliwe utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość i by w miarę możliwości planowali wizyty po godzinie 10. Zachęcamy też do korzystania z naszych elektronicznych usług, portalu EZUS i aplikacji mobilnych.
16: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka zakładu w województwie lubelskim. Podczas sesji absolutoryjnej Rady Powiatu w Kresnym Stawie radni udzielili zarządowi powiatu wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu. Przed głosowaniem wicestarosta Marek Nowosadzki przedstawił raport o stanie powiatu. Jak poinformował, w ubiegłym roku wydatki inwestycyjne przekroczyły 31 milionów złotych, z czego blisko 22 miliony przeznaczono na drogi. Powiat zmniejszył również zadłużenie o 1 800 000 złotych, a nadwyżka budżetowa wyniosła ponad 8 700 000. Jedną z największych inwestycji powiatu była modernizacja szpitalnego oddziału ratunkowego i pracowni diagnostycznych w krasnostawskim szpitalu. Ostatecznie za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało 16 radnych. Jeden był przeciw, jeden wstrzymał się od głosów. Następnie radni zapoznali się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej, które dotyczyły wykonania budżetu.

0: prezentować swoje prace. Uzupełnieniem programu będzie strefa gastronomiczna. Szczególny wymiar słowiańskiej magii nadaje jej cel charytatywny. Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka na rzecz leczenia Szymona Zalenta. Początek o godzinie 17. W minioną sobotę Rejowiec stał się areną powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych. O tytuł najlepszych jednostek w powiecie chełmskim rywalizowały 23 drużyny, w tym 9 kobiecych. Po emocjonujących zmaganiach zwycięstwo odniosły OSP Choreszkowice w kategorii mężczyzn oraz OSP Ruda w kategorii kobiet. Drugie miejsce w kategorii męskich drużyn zajęła OSP Kamień. Druhowie z Kamienia okazali się najszybsi w sztafecie pożarniczej. Na trzecim stopniu podium stanęła OSP Żalin. Tuż za podium uplasowały się OSP Kamień oraz Dubienka. Wśród drużyn kobiecych srebrne medale wywalczyła OSP Kamień. Zawodniczki tej jednostki uzyskały najlepszy czas w ćwiczeniu bojowym. Na trzecim miejscu plasowała się OSP Huta, która może pochwalić się najlepszym wynikiem w kobiecej sztafecie pożarniczej. W klasyfikacji odnotowano również drużynę kobiecą OSP Żmudź.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: daj mi znać.
1: Mnie te informacje aktualnie już nie dotyczą, już samochodem do pracy nie jeżdżę. Nie no, co wy, spokojnie, nie zabrali mi prawa jazdy, ani też nie ukradli samochodu, tylko dlatego, że przyjeżdżam do pracy hulajnogą, te informacje mnie nie dotyczą, ale ci, którzy właśnie słuchają Radia Bonton i jadą do pracy czy gdziekolwiek indziej autem, to warto teraz posłuchać to, co ma do powiedzenia nasz przyjaciel, czyli Marcin Petruk.
2: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, hełm Aleja Przyjaźni 2.
3: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
4: Jak wynika z danych serwisu Rankomat.pl, ceny polis OC w maju były jednymi z najniższych w ciągu ostatnich 2 lat. Najwięcej, bo średnio 718 zł płacili za nie kierowcy z województwa pomorskiego. Zmotoryzowani z Lubelszczyzny nie mają na co narzekać, bo mediana 569 zł sprawia, że jesteśmy 3. od końca regionem Polski, a taniej niż u nas jest tylko w Świętokrzyskim i Podkarpackim. Ta tanizna może niedługo stać się historią i to diametralnie, ponieważ Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił więcej odszkodowań i świadczeń i to na wyższe kwoty wynikające z tego, że uszkodzenia w nowych samochodach wymagają większych wydatków.
2: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, hełm Aleja Przyjaźni 2.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731 33 21 33.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Marek, szefowa Cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczyak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczyak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
18: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
17: Newsy, goście i Twoja muzyka.
19: Od poniedziałku do piątku, od 12.
20: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
0: Reklama.
21: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Czasami są takie historie, które brzmią jak scenariusz serialu komediowego. No i tak w sumie było ostatnio w gminie Izbica, jak czytamy na naszym portalu supertydzień.pl. 46-letni mężczyzna wykręcił sobie numer alarmowy, no, zgłosił problemy rodzinne, no i prosił o interwencję policji. Patrol przyjechał na miejsce, ale okazało się, że zgłoszenie nie miało potwierdzenia, a sam zgłaszający zniknął. Jak się później okazało, ukrył się w pobliskich zaroślach. Jakiś pewnie powód był, prawda? No tak, bo był osobą poszukiwaną do odbycia kary więzienia. Dodatkowo podczas kontroli jeszcze funkcjonariusze znaleźli przy nim narkotyki. Efekt? Interwencja zakończyła się z zatrzymaniem, ale autora zgłoszenia. Szczegóły, jak zwykle, tych czasami zabawnych w sumie historii, z naszego punktu widzenia dla osób, które biorą udział w tych akcjach, raczej nie, ale jednak szczegóły na naszym portalu supertydzień.pl. Za dosłownie 9 minut czas na 8 i na najświeższe informacje z kraju i ze świata.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Reklama.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
5: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
6: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
7: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Reklama.
8: Bonton Radio i

0: punktach ZUS-u w całym kraju rusza strajk ostrzegawczy. Rząd planuje wyższą akcyzę na alkohol i opłatę cukrową i mniejsze korki w stolicy Podhala w związku z otwarciem ważnej inwestycji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy właśnie rozpoczyna się w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju. Informacje w tej sprawie zebrał Grzegorz Kozioł.
1: Związkowcy zapowiadają, że pracownicy w całej Polsce na 2 godziny odejdą od swoich stanowisk pracy. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niski poziom płac, fatalne warunki pracy czy zbyt niski poziom zatrudnienia. Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą.
0: Kolejna próba wprowadzenia wyższej akcyzy na alkohol. Ministerstwo Finansów chce podnieść ją od przyszłego roku. W górę ma też pójść opłata cukrowa za słodzone napoje, gazowane i energetyki. Resort pracuje już nad odpowiednimi przepisami. Wszystkie wspomniane podwyżki mają dosypać pieniędzy nie tylko do dziurawej państwowej kasy, ale i do budżetu NFZ. Niemiecka policja skuła kajdankami w Berlinie Roberta Bąkiewicza i innych aktywistów ruchu obrony granic. Prawicowi działacze chcieli postawić krzyż przy głazie upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. Przeszkodzili im w tym policjanci, gdy wywiązała się szarpanina. Funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego. Berlińska policja przekazała, że zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały już zwolnione. A więcej o tym Błażej Kulesza.
2: Przedstawiciele ruchu obrony granic zostali powaleni na ziemi i skuci kajdankami. W trakcie zatrzymania słychać było okrzyki gestapo, gestapo pod adresem niemieckich funkcjonariuszy. Jak podała berlińska policja, nie było zgody na przemarsz z krzyżem i tabliczkami informującymi o niemieckich zbrodniach wojennych. Aktywiści chcieli się udać przed kamień upamiętniający Polaków zabitych podczas II wojny światowej. Gdy postanowili zrealizować swój plan, napotkali na opór niemieckiej policji. Teraz sprawę wyjaśnia polski konsul w Berlinie.
0: Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po ulicach.
3: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
0: A jak mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji, instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Dobre wiadomości dla kierowców i turystów. Dzisiaj rano drogowcy oddali do użytku dodatkowy wjazd do Zakopanego, a to oznacza mniejsze korki w stolicy Podhala, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
4: Myślę, że nam to znacznie ruch rozładuje na samym zwrocie do Zakopanego. Rondo wjazdowe, potem ulica Nowotarska, Chramcówki, to wszystko będzie ominięte i z perspektywy turysty do wyboru 2 drogi wjazdowe.
0: Budowa dodatkowego wjazdu do Zakopanego kosztowała około 6,5 miliona złotych.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Środa pod znakiem rozpogodzeń i słońca, tylko na północnym wschodzie i południu kraju. Później pojawi się więcej chmur, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie nawet burze. Termometry pokażą od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum i 24 na południu i zachodzie, a od jutra dużo, dużo cieplej.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: 6 po 8, cześć wszystkim, tu Radio Bonton i program Bonton na dzień dobry.

0: Słuchaj mnie.
1: Gość radia Bon Ton.
2: Dzień dobry Państwu, Kinga Miszczyk przy mikrofonie. Już wkrótce Siedliszcze ponownie zabrzmi mocnymi gitarowymi brzmieniami. Przed nami drugi przegląd zespołów rockowych Rockowa Przystań. Wydarzenie, które po udanej pierwszej edycji wraca z kolejną dawką muzycznych emocji i energii płynącej prosto ze sceny. Kto może wziąć udział w przeglądzie? Jak wygląda dziś młoda scena rockowa i dlaczego warto pojawić się na tym wydarzeniu? Nawet jeśli na co dzień nie słuchamy ciężkich brzmień, o tym porozmawiałam z panią Dorotą Oryż z Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani Doroto, pierwsza edycja okazała się sukcesem. A co sprawiło, że zdecydowaliście się kontynuować ten projekt i zorganizować drugą odsłonę Rockowej Przystani?
3: Rzeczywiście, pierwsza edycja to był strzał w dziesiątkę. Okazało się, że po pierwszym przeglądzie dostaliśmy mnóstwo ciepłych słów, opinii, właśnie, że fajnie, że na naszej muzycznej mapie w powiecie pojawia się tego typu inicjatywa. No i stąd pomysł i właściwie pewność już, że druga edycja musi nastąpić, do której przecież zbliżamy się wielkimi krokami.
2: Bo to będzie kiedy?
3: To już niedługo, bowiem 27 czerwca o godzinie 14 na plaży w Majdanie Zachorodyńskim widzimy się na drugim przeglądzie kapel rockowych Muzyczna Przystań, Rockowa Przystań.
2: Czym ta tegoroczna edycja będzie różniła się od ubiegłorocznej? Czy uczestników i publiczność czekają jakieś nowości?
3: Myślę, że najważniejszą nowością jest sama zmiana lokalizacji, a więc jesteśmy w miejscu, które jest piękne, urokliwe, zwłaszcza latem. Scena będzie ustawiona przy plaży. Zalew jest takim magicznym, fajnym miejscem, na pewno będzie dużo gości, letników. Dodatkowo przed konkursem będzie fajna impreza, bowiem motocykliści zawładną Siedliszczem i Majdanem również. Odbywać się będzie tego dnia motocyklowy piknik. Więc jak gdyby dwie fajne imprezy, które tak naprawdę łączy ten gatunek muzyki, będą tego dnia w Majdanie.
2: Czy po tym konkursie coś jeszcze czeka? Coś związane z piknikiem motocyklowym, może jakieś ogniska, coś takiego?
3: Oczywiście. Będzie na pewno coś pysznego do zjedzenia. Myślę, że lokalne koła tutaj pokażą się z jak najlepszej strony. W ogóle nie sądzę, żeby ta impreza odbywała się od do. Myślę, że to sama publiczność zdecyduje, kiedy ona się skończy. Liczę na to, że po prostu ludzie wezmą sobie piknikowe koce i będą z nami do późnych godzin.
2: I to jest ważne, żeby nie zapomnieć o tym. Jakieś krzesełko, coś takiego?
3: Polecamy, tak.
2: Pani Doroto, a jakiego rodzaju zespołów szukacie? Bo jeszcze otwarta jest linia, że tak powiem, zgłoszeniowa. I czy jest miejsce zarówno dla klasycznego rocka, jak i cięższych brzmień, czy bardziej alternatywnych brzmień? Czego oczekujecie?
3: Rzeczywiście, tutaj przekrój zespołów może być bardzo szeroki, bowiem chcemy, żeby ten rok rozbrzmiewał w całej tej swojej odsłonie. Poprzednio też oczywiście były i cięższe, i lżejsze brzmienia, były utwory nowe i były covery. I tego samego oczekujemy podczas tej edycji.
2: I zgłoszenia do kiedy są?
3: Zgłoszenia, można się jeszcze zgłaszać. Przyjmujemy zgłoszenia do 19 czerwca.
2: Jakim kanałem?
3: Przyjmujemy drogą e-mailową, a więc zapraszamy do kontaktu gokir@onet.pl. Tutaj to jest ten adres, pod który należy przesłać swoje zgłoszenia. Natomiast wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej, na naszym Facebooku, także zapraszamy do polubienia Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu.
2: To jest konkurs, tak? Czy może pani zwrócić uwagę na co ewentualnie jury będzie zwracało uwagę podczas tych występów i co może ewentualnie wyróżnić te zespoły?
3: Tak, powiedziała pani, że jest to konkurs, natomiast ja bardzo tego słowa nie lubię, ponieważ jest to konkurs, ale tak naprawdę chciałabym, żeby to było coś więcej niż konkurs, niż przegląd, tylko właśnie miejsce spotkań wszystkich miłośników rocka. Ale skoro jest to przegląd, oczywiście nie unikniemy ocen, nie unikniemy przyznawania nagród. Przewidujemy pierwszą, drugą i trzecią nagrodę i nagrodę specjalną dla zespołu, który czymś szczególnym nas zachwyci.
2: Czyli tutaj nie ma jakiejś stricte, że utwór musi trwać 2 minuty, musi być tematyka jakaś?
3: Nie. Dowolna tematyka, aby się mieścić w tym ogólnym kanonie rockowym, no i żeby ten występ jednak nie przekroczył tych 10 minut.
2: Czyli tyle będą miały zespoły na zaprezentowanie się, tak?
3: Tak.
2: Maksymalnie 10.
3: Oczywiście nie będziemy drobiazgowi, ale...
2: żeby porządek jakiś...
3: Musimy zachować jakiś porządek, oczywiście.
2: No to teraz z drugiej strony. Dlaczego warto przyjść na ten przegląd nawet wtedy, kiedy nie jest się fanem rocka?
3: Myślę, że tak naprawdę rock jest tak uniwersalną muzyką, jeśli chodzi o brzmienie, o tekst, że naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. Nie sądzę, żeby istniało takie muzyczne serce czy muzyczny umysł, który byłby oporny na ten gatunek muzyczny. Także zapraszam z całego serca wszystkich.
2: Wróćmy do początku. Czy pamięta Pani jakiś moment z pierwszej edycji, kiedy pomyślała Pani, tak, warto było to zrobić, robimy jeszcze raz?
3: To był eksperyment, rzeczywiście. Myślę, że takim pierwszym momentem, który utwierdził mnie w przekonaniu, że jakoś się uda, musi być dobrze, to było spotkanie z ludźmi, którzy przyjechali, żeby wystąpić na tej scenie. Oni wszyscy byli bardzo bezpośredni, z takim podejściem naprawdę, no takim mega pozytywnym. W ogóle zaczęło się od tego, że większość gratulowała pomysłu, że fajnie, że jest taka inicjatywa, że nawet jeżeli pierwszym razem nie wszystko się uda, no to zrobimy to po raz kolejny lepiej. I myślę sobie, no z takimi ludźmi naprawdę można robić tego typu przeglądy.
2: Bo tutaj w okolicach nie ma takich rzeczy, żeby były związane z muzyką rockową, metalową.
3: Stricte nic takiego cięższego, z tym cięższym brzmieniem nie ma. Nie ma takich przeglądów.
2: Zachód Polski ma Poland Rock, a my będziemy mieć przegląd w Siedliszczach.
3: No, może po kilku latach będziemy tak sławni jak kiedyś Jarocin. Zobaczymy.
2: I teraz ciężkie pytanie. Rock nie umarł?
3: Rock żyje. Wszystko zaczęło się od rocka.
2: Pani Drodo, dziękuję bardzo za poświęcony czas. Zapraszamy serdecznie oczywiście. Zabawa na pewno będzie przednia. Dużo będzie się działo.
3: Będzie się dużo działo. Zapraszam serdecznie wszystkich. Zapraszam gości, mieszkańców, zapraszam wszystkich miłośników rocka. Widzimy się 27 czerwca.
2: Gdzie?
3: Na plaży, przy Zalewie, w Majdanie Zachorodyńskim.
2: Jak Marcin Petruk mówi w swojej audycji, niech rok będzie z Wami. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję również.
1: Gość Radia Bon Ton. Reklama.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
5: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis. już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
8: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.

0: Mamy rok 2002 i dokładnie 20 października, kiedy to sześciu kandydatów na prezydenta Warszawy zmierzyło się w kultowej grze SimCity 3000, no i sprawdzili tam swoje umiejętności menedżerskie. Wydarzenie przyciągnęło przed ekrany około 3000 wyborców, na te czasy to było naprawdę dużo. Zgromadzona publiczność mogła na żywo śledzić postępy w budowie wirtualnych metropolii, słuchać bieżącego komentarza, a także zadawać pytania, no i podsuwać graczom własne pomysły. Wszyscy politycy pojawili się w towarzystwie doradców, głównie studentów, którzy jako eksperci od gier komputerowych pomagali im odnaleźć się w tym cyfrowym świecie. Zresztą większość kandydatów ograniczała się jedynie do wydawania poleceń, samo klikanie pozostawiali swoim młodszym pomocnikom. Każdy z uczestników wystartował dokładnie z taką samą mapą startową. W samym centrum umieszczono Empire State Building, który w tym scenariuszu miał udawać nawet Pałac Kultury i Nauki. Rozwój wirtualnej Warszawy u każdego z polityków potoczył się zupełnie inaczej. No ale o godzinie 14:30 na te wirtualne miasta spadła nagle plaga katastrof. No i politycy musieli błyskawicznie zareagować na zamieszki, na pożary, na tornada, a nawet inwazję UFO. Tak jest. Każdy radził sobie oczywiście z kryzysem tak dobrze, jak tylko potrafił, ale no, wyniki były różne w zasadzie. Zastanawiam się, czy nie można byłoby wdrożyć w sumie takiego programu, aby zostać sołtysem, żeby również podejść do takiej konkurencji, niż robić wybory.
1: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: kłama.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
6: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
7: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
6: Serio?
7: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
6: I co, udało Ci się sprzedać?
7: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
8: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
9: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
0: Reklama.
10: Gdy Marcin Petruk zbliża się do naszego studia o tej porze, to już czuć w powietrzu wiadomości sportowe. I faktycznie na pewno już coś dla Was przygotował, skoro już tutaj jest. Posłuchajcie uważnie. Zapraszam bardzo serdecznie.
11: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
12: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
13: Bonton Radio Sport.
14: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Bartłomiej Korbecki, dotychczasowy snajper trzecioligowej Chełmianki, przechodzi do wyższej klasy piłkarskiej. 24-letni napastnik podpisał umowę z Górnikiem Łęczna, który w przyszłym sezonie będzie walczył o punkty w drugiej lidze. Bartłomiej Korbecki spędził w Chełmiance 3 sezony i rozegrał w tym czasie 89 spotkań, w których zdobył 45 goli i zanotował 29 asyst. Ten zawodnik to wychowanek Akademii Ziomków Rzeszów, a w swoim sportowym CV ma także grę między innymi w barwach Ruchu Gorzów, Górnika Zabrze i Garbarni Kraków. Z drugoligowym Górnikiem Łęczna Korbi związał się 2-letnim kontraktem z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. Andrzej Łoiński, zawodnik sekcji biegowej Ruchu Izbica, wrócił już z hiszpańskiej Taragony, gdzie był jednym z reprezentantów Polski podczas Mistrzostw Europy Age Group w triatlonie. Jego udział w tych prestiżowych zmaganiach to efekt bardzo dobrych występów w tej dyscyplinie w ostatnich latach, mówi Paweł Zieliński.
15: Andrzej wystartował na dystansie olimpijskim. Jego czas, jaki uzyskał, to 2 godziny 16 minut i 32 sekundy. Pozwoliło mu to zająć 19 miejsce, czyli w gronie zawodników z całej Europy. Andrzej uplasował się na bardzo wysokim miejscu, bo pod koniec drugiej dziesiątki. Sam zawodnik przyznaje, że jest zadowolony, to dobry wynik. Andrzej to bardzo ambitny zawodnik, więc zawsze podchodzi do takich wyników dość spokojnie. Natomiast dla nas jako sekcji jest to ogromna duma. To jest pierwszy reprezentant z naszego regionu, który wystąpił na zawodach takiej rangi. Cieszymy się bardzo i bardzo mu gratulujemy tego wyniku.
14: Więcej o ostatnich dotychczasowych startach innych biegaczy ruchu Izbica powiemy w sobotnim magazynie sportowym. Pozostajemy w szeregach ruchu, ale przechodzimy do zespołu piłkarzy, który rozpoczął okres roztrenowania po kolejnym sezonie w chełmskiej klasie okręgowej. Drużyna zakończyła go na 5. miejscu z dorobkiem 40 punktów, a w ostatnim spotkaniu 2-3 uległa u siebie Astrze Leśniowice, mówi trener Roman Blonka.
16: To ogólnie nie był zły, ale ja bardziej chodzi mi o drugą rundę wiosenną. Runda wiosenna uważam, że była słabsza w naszym wykonaniu, początek rundy przynajmniej. Widać było duże zmęczenie, więc jakieś tam problemy musiały być. Aczkolwiek koniec rundy wyglądał tak, już się należało, troszeczkę oczywiście punktów brakuje, no ale mamy dużą analizę do dalszej pracy, bo mankamentów było też wiele w tym sezonie,
14: W sezonie 2025-2026

0: nadal ten gość tutaj jest. Nie chce wyjść ze studia. Więc może pozwólmy mu, niech powie to, co ma powiedzieć. Niech chłopak idzie odpocząć. Oczywiście chodzi o naszego kolegę Marcina, który jak zwykle o tej porze serwuje wam dawkę informacji dla zmotoryzowanych, więc posłuchajmy, może trochę z przymrużeniem. Nie, no żartuję oczywiście. Zapraszamy, Marcinku, czas na informacje drogowe.
1: 104,9 Bordon Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Czas chyba na kolejny odcinek do Benny Hilla, bo to kolejna sytuacja, która wydarzyła się tu blisko nas, bo we Włodawia jest naprawdę zabawna. Ale generalnie mówi się, że okazja czyni złodzieja, no i niestety właśnie we Włodawie to powiedzenie znalazło potwierdzenie w praktyce. Właściciel jednego ze sklepów po zakończonej robocie zamknął sobie lokal, no ale przez roztargnienie zostawił klucze w zamku. Dla złodziei była to oczywiście wręcz zachęta. Z kasy zniknęło, słuchajcie, 5000 zł. Jednak radość sprawców nie trwała zbyt długo, bo dzięki monitoringowi, no i szybkiej pracy policjantów, jeszcze tego samego dnia zatrzymano 4 osoby podejrzane o udział w kradzieży, a skradzione pieniądze odzyskano. Skoro było ich aż 4, to moim zdaniem te pieniądze już dawno powinny być wydane, ale ci mężczyźni byli chyba oszczędni, naprawdę, więc tu akurat trzeba ich pochwalić, no ale nie pochwalamy samego zachowania. Są ludzie, którzy zostawiają klucze pod wycieraczką? Są. Ten przedsiębiorca poszedł o krok dalej, no i zostawił je prosto w zamku. Co właśnie w takim wypadku grozi przestępcom, złodziejom, złodziejaszkom, możecie doczytać na naszym portalu supertydzień.pl.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Reklama.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: Zarobki lekarzy będą jawne dla rządu, jest projekt ustawy. Ważne przypomnienie dla rodziców, chodzi o 800+ i Kraków, który szykuje się na tegoroczne wianki. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd reaguje na głośną historię lekarza w trakcie specjalizacji, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, koordynując pracę SOR-u w jednym z warszawskich szpitali. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który umożliwi kontrolowanie wynagrodzeń medyków. W tej chwili Ministerstwo Zdrowia i NFZ nie mają ani możliwości sprawdzenia, ani uzyskania informacji, kto i ile zarabia. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca, radzi rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek.
1: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że rodzic, który złoży go w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec.
0: Więcej czasu na dopełnienie formalności mają rodzice nowonarodzonych dzieci. Wniosek mogą złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji. Rząd przygotowuje się na utworzenie stałej bazy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. W tej sprawie powstał już projekt uchwały. Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych i mieszkaniowych dla amerykańskich żołnierzy. To bardzo poważne przedsięwzięcie, ocenił premier Donald Tusk.
2: Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. Zaczynamy już o tym myśleć z wyprzedzeniem. Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
0: Donald Trump ogłosił skierowanie dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski po wcześniejszym ogłoszeniu wycofania części wojsk z Niemiec. To w jakiej formie będą stacjonować wojska, nie zostało jeszcze określone. W najbliższy weekend Kraków zamieni się w tętniącą życiem scenę. To z okazji wianków, które w tym roku odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą.
3: Od pokazów filmowych przez zabawy muzyczne, silent reading, przez silent disco, ale nie wszystko ciche, bo nie zabraknie też koncertów na Powiślu oraz wydarzeń sportowych w niedzielę. Także serdecznie zapraszamy.
0: Mówi Patty Just z krakowskiego biura festiwalowego, organizatora wianków. W programie stacje plecenia wianków, koncert Meli Koteluk i rejsy galarami. I jeszcze ciekawostka prosto od badaczy z University of Texas. Powstała kurtka zbierająca wodę pitną z powietrza. Naukowcy opracowali tkaninę, która wychwytuje parę wodną z powietrza i gromadzi ją w postaci pitnej wody. Kurtka może przydać się podczas pieszych wędrówek czy biwakowania, ale także rolnikom, żołnierzom czy służbom ratunkowym. W planach jest jeszcze stworzenie namiotów, plecaków i innych elementów ekwipunku.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Policjanci na drogach powiatu chełmskiego zatrzymali w ciągu jednego dnia 4 prawa jazdy za rażące przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Kierowcy Renault, BMW i Fiata jechali ponad 100 km na godzinę w miejscach, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. Wszyscy zostali ukarani wysokimi mandatami, otrzymali punkty karne i stracili uprawnienia. Najwyższy mandat, 3000 zł, otrzymał kierowca, który dopuścił się wykroczenia w warunkach recydywy. Radni gminy Wierzbica jednogłośnie udzielili wójt absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła realizację finansów tego samorządu, nie stwierdzając nieprawidłowości. Dochody wykonano w ponad 98%, a system gospodarowania odpadami zakończył rok niewielką nadwyżką. O szczegółach w lokalnych wiadomościach za niecałe pół godziny. W tym pełnym wydaniu wiadomości także o jubileuszowym pływającym weekendzie w Krasnymstawie. Organizatorzy na zbliżający się weekend przygotowali spotkania dotyczące bezpieczeństwa nad wodą, zawody pływackie oraz konkurs plastyczny. Celem wydarzenia jest promowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego wypoczynku.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
0: Nad morzem dziś najchłodniej, termometry pokażą tam 16 stopni, 20 będzie w centrum, a 24 na południu i zachodzie. Na północnym wschodzie i południu kraju pojawi się w ciągu dnia więcej chmur i tam miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie zagrzmi.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Są wyjątkowe momenty w czasie doby, w środku tygodnia, no i właśnie taki moment nadchodzi. Dzień dobry wszystkim, tu Fox, witam Was już 6 minut po godzinie 9, ale za chwilę ten wyjątkowy moment nastąpi, kiedy wejdzie nasz przyjaciel do naszego studia, czyli Jan Zieliński z najnowszym odcinkiem programu Witamina FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj mam dla was zaproszenie na sobotni zlot charytatywny w Krasnym Stawie, na którym zbierane będą środki na leczenie 7-letniego Oskara, który mierzy się z wieloma chorobami. Janek Zieliński, zapraszam. Od kilku lat krasnostawskie ziomki od zlotu organizują charytatywne imprezy, które mają pomóc różnym osobom. W tym roku jest to mały Oskar, który zmaga się z kilkoma przypadłościami. Jak podkreśla fundacja Moc Pomocy, najwięcej wyzwań w życiu Oskara powodują dwa rzadkie zespoły: Coffina Sirisa i Charcota Maritów. Powodują one problemy z mięśniami i generalnie rozwojem psychoruchowym, a ponadto Oskar cierpi też na dwie wrodzone wady serca, VSD i ASD, a także zmaga się z niedoczynnością tarczycy. To zaledwie kilka z chorób Oskara, a to są te najpoważniejsze, chociaż przy takim natłoku to ciężko to wartościować, jednak rodzice się nie poddają. Oskar jest w ciągłej rehabilitacji, uczęszcza do przedszkola dla niepełnosprawnych dzieci i mimo wszystko nie brakuje mu pogody ducha. To właśnie jemu będzie można pomóc w najbliższy weekend. O samym Oskarze, ale także imprezie, opowiedzieli dla Radia Bon Ton organizatorzy Ziomki od Zlotu.
3: Specjaliści, którzy się nim opiekują, to jest na przykład kardiolog, endokrynolog, genetyk i psychiatra nawet. Jest tego mnóstwo.
4: Zaczynamy już od rana. Startujemy od 10. Mamy na początek, wiadomo, rozstawiamy auta, bo mamy duży plac, na którym będziemy gościć świetne samochody. Podczas całego dnia będą konkursy, które zawsze, co roku cieszą się ogromnym powodzeniem, bo też nagrody mamy fajne, nie oszukujmy się. Konkursy, licytacje, też będzie można fajne fanty zlicytować. Będą food trucki oczywiście, będzie drift taxi, bo to, co nas wyróżnia spośród innych zlotów, to jest to, że mamy jeszcze drift.
2: Okej.
3: Na starym amfiteatrze.
4: No i oczywiście wieczorne koncerty jeszcze do tego dochodzą, a zawsze mamy fajny line-up. W zeszłym roku mieliśmy Chinola, polską wersję, a w tym roku zaczynamy od Arkeza starszego, Tomka. Tomek to jest najmłodszy raper w Polsce. I nasze gwiazdy, Dedis, Fenomen, Pich.
3: Legendy polskiej sceny hip-hopowej.
4: Dokładnie.
3: I starego i młodego pokolenia.
2: Pod dzisiejszym odcinkiem na radiobonton.pl załączę wam też odnośnik do pełnej rozmowy, do której wysłuchania was serdecznie zapraszam. Dziękuję oczywiście dzisiaj za wysłuchanie. Życzę wam dużo zdrowia i miłego dnia. Janek Zieliński, Witamina FM.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
5: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na funduszeue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Zbliżają się wakacje i gdybyście mieli w planach pojechać sobie do Holandii, to musicie znać kilka faktów o Holendrach, o samej Holandii, więc posłuchajcie uważnie tak na szybko. W 2018 roku Holendrzy planowali zamknąć 19 więzień, ponieważ zabrakło przestępców do odsiadki. Statystyczny Holender zjada podobno w ciągu roku około 15 kg sera. Holandia należy do grupy największych producentów sera na świecie, bo zajmują 5. miejsce. Obecnie populacja Holandii to ponad 18 milionów osób. Natomiast powierzchnia kraju to 41 tysięcy kilometrów kwadratowych. Biorąc te liczby pod uwagę, Holandia może pochwalić się największą gęstością zaludnienia na metr kwadratowy w Europie, więc jeśli myślicie, że weźmiecie sobie namiot i gdzieś tam rozbijecie, to od razu mówię, będzie ciężko, więc lepiej zarezerwować sobie wcześniej hotel, a tym bardziej urlop, żeby ktoś was nie uprzedził i żeby się nie okazało, że na wakacje to już wszystkie wolne terminy zostały zarezerwowane przez waszych kolegów i wasze koleżanki.
1: To jest Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
7: Mamy na zegarach już 9.30, więc nie będziemy trzymać Was dłużej, ani też nie będziemy trzymać dla siebie naszych informacji, które mamy do przedstawienia właśnie o tej porze. Lokalne wiadomości, Radio Ponton, proszę bardzo, czas zacząć.
8: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Ponton, Eliza Kudelska-Nowosad. To był kosztowny dzień dla kierowców, którzy zlekceważyli przepisy ruchu drogowego. W ciągu jednego dnia policjanci na drogach powiatu chełmskiego zatrzymali 4 prawa jazdy za znaczne przekroczenie dozwolonej prędkości. Każdy z kierujących jechał o ponad 50 km na godzinę szybciej niż pozwalały na to ograniczenia. Największą prędkość odnotowano u kierującej Renault. Kobieta pędziła przez teren zabudowany z prędkością 110 km na godzinę mimo obowiązującego ograniczenia do 50. Za niebezpieczne jazdę została ukarana mandatem w wysokości 1500 zł oraz 13 punktami karnymi. Policjanci zatrzymali również jej prawo jazdy. Niewiele wolniej poruszał się kierowca BMW. Został zatrzymany po tym, jak radar wskazał 109 km na godzinę. W obszarze zabudowanym za popełnione wykroczenie otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 13 punktów karnych. Również stracił uprawnienia do kierowania pojazdami na najbliższe 3 miesiące. Bardziej surowe konsekwencje spotkały kierowcę Fiata. Jechał przez teren zabudowany z prędkością 102 km i jak ustalili funkcjonariusze, nie było to jego pierwsze tego typu wykroczenie. W związku z recydywą mandat został podwojony i wyniósł 3000 zł. Na konto kierowcy trafiło również 13 czarnych punktów, a policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Podczas sesji Rady Gminy Wierzbica radni jednogłośnie udzielili wójt gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2025 rok. Decyzję poprzedziła szczegółowa analiza sprawozdania finansowego, a także analiza opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Jak poinformowano podczas sesji, skład orzekający Izby pod kierownictwem Agnieszki Pękały pozytywnie zaopiniował realizację ubiegłorocznego budżetu. Izba nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej ani naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Z przedstawionych danych wynika, że dochody budżetowe zostały wykonane na poziomie ponad 98% planu, natomiast wydatki osiągnęły ponad 94% zakładanej wcześniej puli. Zdaniem Izby świadczy to o stabilnej i odpowiedzialnej realizacji założeń budżetowych przy zachowaniu płynności finansowej samorządu. Jednym z elementów szczegółowo omówionych przez Regionalną Izbę była gospodarka odpadami komunalnymi. Dochody uzyskane z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów wyniosły prawie 1 191 000 zł przy planie ustalonym na poziomie 1 200 000. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu osiągnęły kwotę ponad 1 180 000. To oznacza, że na koniec roku system zamknął się nadwyżką w wysokości niespełna 9 000 zł. RIO przypomniała jednocześnie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami te środki nie mogą zostać przeznaczone na inne cele. Powinny zostać wykorzystane w tym roku wyłącznie na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
8: W najbliższy piątek w Krasnym Stawie ruszy kolejna edycja pływającego weekendu. Wydarzenie jest współorganizowane przez UKS Wodnik Krasny Staw, Urząd Miasta w Krasnym Stawie, Szkołę Podstawową nr 1 oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. O tej szczególnej cyklicznej akcji mówi Andrzej Miciuła, prezes klubu Wodnik.
9: Organizujemy ją przed wakacjami, kiedy pogoda sprzyja przebywaniu nad wodą, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, w celu przeciwdziałania nieszczęśliwym wypadkom, które mogą odbyć się z udziałem dzieci właśnie i młodzieży w środowisku wodnym, nad wodą. Mam wspomnienia ze swojego własnego dzieciństwa, które spowodowały właśnie tak może wzmożoną taką troskę o naszych podopiecznych, naszych dzieci, ponieważ sam jestem nauczycielem i ratownikiem wodnym, więc to w jakiś sposób spowodowało, że napisałem taki program właśnie o tym, żeby po prostu pomóc dzieciom, właśnie o tym, żeby po prostu pomóc dzieciom zrozumieć, jakie niebezpieczeństwo

0: Jak się bawić, to się bawić i
1: A nie, to nie, chyba nie, nie, to nie jest odpowiednie miejsce, żeby dokończyć. To nie było nawet przysłowie, tylko chyba powiedzenie. Natomiast nasza koleżanka z przyjemnością wam podpowie, co teraz ciekawego, modnego można porobić i w jaki sposób można spędzić miło sobie czas w ciągu najbliższych dni, może w czasie weekendu, kto wie. Także posłuchajcie najnowszego odcinka programu, w którym mamy dla was zapowiedzi zbliżających się wydarzeń kulturalnych.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
3: Bliżej kultury.
4: Zapraszam, Monika Łupkowska. W sobotę o godzinie 18 nad zalewem Maczuły w gminie Leśniowice odbędzie się wydarzenie, które celebruje najkrótszą noc w roku, czyli Noc Świętojańska. I jakie atrakcje przygotowali organizatorzy dla przybyłych gości, o tym opowie
5: Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. W programie znajdziecie Państwo warsztaty wiciawianków, rękodzieła oraz robienia i przygotowywania podpłomyków. Natomiast dla dzieci mamy atrakcję, będziemy przedstawiać baśń słowiańską. Później natomiast odbędzie się widowisko obrzędowe, jak również koncert na molo zaprezentowany przez Bartka Kazimierczaka i Pawła Pikuta. Na zakończenie odbędzie się taniec z ogniem, pokazy fire show. Całą imprezę, całą uroczystość zakończy dyskoteka DJ-em Toksikiem.
4: Zawsze te imprezy cieszą się dużą popularnością. Ludzi jest ogrom. Te wydarzenia są bardzo widowiskowe, bo to i na plaży, i woda. Także tu pełna energia pewnie tego sobotniego wieczora wybrzmi.
5: Jak najbardziej jest to bardzo widowiskowe. Samo widowisko obrzędowe już ma swoją taką atrakcyjność wielką, ponieważ wszystkie panny i kawalerowie z ogniem, którzy będą się przechadzali nad wodą, oczywiście rzucanie wianków do wody jest bardzo widowiskowe, natomiast później pokazy fire show również nad wodą są bardzo ekscytujące, więc wszystkich Państwa naprawdę bardzo serdecznie zapraszam.
4: To i dla Pani chyba to jest też takie ważne wydarzenie, które nad tymi Maczułami tak, no nie powiem, że rozpoczyna cały sezon letni, no ale jest takim stałym, klasycznym punktem, który rzeczywiście w wakacje, no musi w tym kalendarzu być tych wydarzeń.
5: Oczywiście, ponieważ samo miejsce na Maczułach jest bardzo bogate w odkrycia archeologiczne, gdzie tak naprawdę kiedyś żyli, mieszkali Słowianie i przywracanie tej pamięci o tym, co się działo kiedyś, kto zamieszkiwał. Właśnie chcemy pielęgnować tą tradycję, która niegdyś miała tam miejsce.
4: Teraz jeszcze jest amfiteatr.
5: Dokładnie. Jest to miejsce, które jest nam było bardzo potrzebne tak naprawdę do organizacji różnych uroczystości, wydarzeń, które tak naprawdę stało się teraz dla nas perełką i możliwości są dużo większe, bo tak jak nawet ostatnio właśnie na pikniku rodzinnym mógł się zaprezentować zespół pieśni i tańca. No kiedyś nie było takiej możliwości, nie było sceny do tego, by takie atrakcyjne występy mogły się odbywać.
4: Tych wydarzeń na pewno w wakacje nie zabraknie, także już możemy tutaj jakąś furtkę sobie otworzyć do tego, żeby zaglądać tutaj i do gminy Leśniowice po większą dawkę różnych atrakcji, bo na pewno tak jak w zeszłym roku tych wydarzeń szykuje się dosyć sporo.
5: Już od 20 rozpoczyna się sezon kąpielowy nad Zalewem, więc również miłośników wody, miłośników słońca zapraszam serdecznie przez całe lato. Miejmy nadzieję, że będzie słoneczko i będzie można wypocząć nad Zalewem, a też skorzystać będzie można z różnych imprez i uroczystości.
4: Bardzo Pani dziękuję za dzisiaj i wszystkich zapraszamy 20, czyli w sobotę nad Zalew Maczuły, na Noc Świętojańską.
5: Zapraszam serdecznie.
4: Zapraszam także na dzisiejszą popołudniową odsłonę Bliżej Kultury.
6: Zespół śpiewaczy Kumowianki od ponad 40 lat podbija serca publiczności oryginalnym repertuarem i przepięknym brzmieniem. Śpiewające w nim panie nie potrzebują akompaniamentu ani podkładu muzycznego. Wystarczą ich czyste, dźwięczne głosy. Ich atutem jest tak zwany biały śpiew. To tradycyjna, naturalna technika wokalna wywodząca się z dawnych kultur ludowych. W programie artystycznym zespołu znajdują się pieśni ludowe i religijne. Dominują jednak takie, które opowiadają o codziennym życiu wsi, ciężkiej pracy, odpoczynku, radościach i smutkach, zdrowiu i oczywiście o miłości. Te stare pieśni przekazywane z pokolenia na pokolenie kumowianki utrwalają od lat, by ocalić je od zapomnienia. W podcaście Bliżej Kultury usłyszycie więcej o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości kumowianek. Rozmowa z kierowniczką zespołu Agnieszką Rykałą. Zapraszam, Wanda Jaroszczuk.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
3: Reklama.
7: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
8: Tato, słyszałeś o ACR?
9: A co to jest ACR?
10: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
8: To tu, gdzie ten robot?
10: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
11: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
3: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: 10 minut nam brakuje do godziny 10, a wy już w tym momencie usiądźcie wygodniej i wyobraźcie sobie sobotę przed świętami. Kolejki do kas, pełne parkingi i komunikat. Uwaga, zamykamy sklep za 10 minut. No słuchajcie, taki scenariusz może kiedyś naprawdę stać się rzeczywistością. Do Sejmu trafiła petycja zakładająca zmniejszenie liczby niedziel handlowych z 8 do 4 rocznie oraz ograniczenie godzin pracy sklepów w soboty do 21. Na razie to tylko oczywiście propozycja, no a Sejmowi eksperci oceniają ją sceptycznie. Zwracają uwagę, że mogłoby to utrudnić przedświąteczne zakupy, no i zwiększyć tłok w sklepach. Jedno jest pewne, temat handlu w niedzielę wciąż budzi spore emocje. Więcej szczegółów w tym temacie, jak zwykle, mamy dla Was w pełnej lekturze w naszym artykule na portalu supertydzień.pl. Generalnie Polacy potrafią zrobić zakupy w 5 minut, no ale najczęściej wtedy, kiedy wiedzą, że sklep zamyka się za 4. Ale niestety są też wyjątki.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Reklama.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

0: problemy przy okienku i na infolinii. Od rana strajkowali pracownicy ZUS-u. Koniec prac policji na działce, na której znaleziono ludzkie płody. Powiemy też o historycznym powrocie pierścienia Zygmunta Starego do Polski. Paulina Nawrocka, zapraszam. Pracownicy odeszli od stanowisk, były też problemy na infolinii. W oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju skończył się właśnie dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Związkowcy domagają się m.in. 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę sześciokrotnie niższą, informuje Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie.
1: Następnym etapem jest strajk generalny. Strajk generalny to, jak Państwo wiecie, polega na całkowitym odstąpieniu od pracy, nie na 2 godziny jak teraz, tylko już po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Bo dzisiaj staramy się w całej Polsce ze wszystkich sił, żeby klienci nie odczuli tego faktu.
0: W chorzowskim ZUS-ie do strajku przystąpiło 70% załogi. Policja skończyła przeszukiwać działkę należącą niegdyś do 57-letniej patomorfolożki, która zakopała tam 34 ludzkie płody. Co dalej ze śledztwem? Marcin Starzec.
2: Prokuratura potwierdza zakończenie czynności na miejscu i zapowiada sekcję zwłok, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
3: Na chwilę obecną ujawniono m.in. 34 płody ludzkie bądź ich fragmenty. Będą teraz sukcesywnie wykonywane badania sekcyjne na zabezpieczonych szczątkach ludzkich.
2: Sprawa wywołała reakcję środowiska medycznego. Konsultant wojewódzka w dziedzinie patomorfologii profesor Ewa Kaznowska wskazuje, że procedury postępowania ze szczątkami istnieją i ktoś ich nie przestrzegał.
4: Trzeba będzie dokonać przeglądu zarówno w szpitalach, jak i w zakładach patomorfologii, również i w zakładach prywatnych.
2: Magdalena H. przebywa w tymczasowym areszcie. Grozi jej do 12 lat więzienia.
0: Komisja Europejska reaguje na morderstwo Siemona Skrepeckiego. 44-letni rosyjski artysta i krytyk Kremla został zastrzelony na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Bruksela pisze w oświadczeniu, że jest pewna, że polskie władze przeprowadzą w tej sprawie rzetelne dochodzenie. W sprawie zabójstwa są pierwsze zatrzymania, mówi prokurator Marcin Kozak.
5: Doszło do zatrzymania 2 obywateli Republiki Białoruś. Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
0: Na dziś zaplanowano sekcję zwłok zabitego Rosjanina. Pierścień Zygmunta Starego i najstarszy zapis Gauda Mater Polonia wrócą dziś do Polski. Skradzione podczas II wojny światowej przez Niemcy skarby przekazane zostaną Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez oba kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. Zdaniem historyków powrót do Polski pierścienia Zygmunta Starego ma przede wszystkim znaczenie symboliczne, mówi Dariusz Nowacki, kurator zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu.
6: Pierwszy ujawniony dotąd zabytek ukradziony przez żołnierzy hitlerowskich we wrześniu 1939 roku z Sieniawy ze szkatuły królewskiej wraca do Polski i to jest wielkie święto dla nas wszystkich.
0: Pierścień trafi do zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Ponad 3000 propozycji wpłynęło do tej pory w ogólnopolskim konkursie na nazwę nowego żaglowca szkoleniowego, który zastąpi Dar Młodzieży. Jeśli ktoś ma pomysł na nazwę statku, powinien się pospieszyć, bo termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy.
7: Bon Ton Radio. Sport.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hat-trick Messiego, dublety Mbappe i Haalanda, gwiazdy błysnęły na mundialu. Broniąca tytułu Argentyna pokonała Algierię 3-0. Leo Messi strzelił wszystkie 3 gole i dogonił Mirosława Klose na liście najlepszych strzelców w historii Mistrzostw Świata. Kylian Mbappe został z kolei najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji. Strzelił 2 gole, a trójkolorowi wygrali z Senegalem 3-1. Świetnie, mundial rozpoczęła Norwegia, pokonała Irak 4-1, a 2 gole strzelił Erling Haaland.
9: You saw the same energy.
8: Staram się zawsze grać z taką samą energią, niezależnie od tego, czy występuję w klubie, czy w reprezentacji. I mam nadzieję, że było to dzisiaj widać. Staram się za dużo nie myśleć, ale na mundialu to trudne. Cieszymy się bardzo, ale trzeba pozostać spokojnym. A w meczu zakończonym rano Austria pokonała Jordanię 3-1. Przed nami ostatnie 4 spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej, w tym hitowe starcie Anglii z Chorwacją. Trener wyspiarzy Thomas Tuchel wie, że będzie ciężko. Musimy się dostosować, musimy też odpowiednio ustawić nasz pressing, musimy przejąć inicjatywę. Potrzebujemy takiego wszechstronnego występu. Właściwie, aby wygrać, to musimy pokazać to wszystko. Wiemy, że Chorwacja to silna silny zespół. Podchodzimy do nich z pełnym szacunkiem, ale też z pewnością siebie. W pozostałych meczach Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, Ghana z Panamą, a Uzbekistan z Kolumbią. Polskie siatkarki rozpoczynają dziś drugi turniej Ligi Narodów w Bangkoku, wzmocnione swoją liderką Magdaleną Stysiak. W południe Polki zagrają z Bułgarią. W kolejnych dniach zmierzą się z Ukrainą, Holandią i Kanadą. Hubert Hurkacz zagra dziś ćwierćfinał turnieju ATP w Halle. Jego rywalem będzie Niemiec Daniel Altmaier. Wczoraj nasz tenisista pokonał rozstawionego z ósemką Andrija Rublowa. Pozostali Polacy grę w tym tygodniu już zakończyli. Magdalena Fręch w pierwszej rundzie w Londynie przegrała z Niemką Ewą Lis, a Kamil Majszak w pierwszej rundzie w Queen's Club przegrał z Czechem Jiřím Lecheczką. Dobre wyniki naszych sprinterek na meetingu lekkoatletycznym w Ostrawie. Ewa Swoboda wygrała bieg na 100 metrów, a Pia Skrzyszowska była druga na 100 metrów przez płotki. W rywalizacji płotkarzy Damian Czykier był czwarty, a Jakub Szymański szósty. Mateusz Kołodziejski był z kolei trzeci w konkursie skoków z wyż.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
0: Pogodna środa przed nami, tylko na północnym wschodzie i południu kraju może pojawić się później więcej chmur. Tam miejscami możliwe też przelotne opady deszczu, a lokalnie burze. Na termometrach od 16 stopni nad morzem, przez 20 stopni w centrum, do 24 stopni na południu i zachodzie kraju.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27. Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
11: Już za momencik podpowiem Wam, jak dobrze przygotować się do wakacji 2026. Tak jest. A impreza dosyć ciekawa też się szykuje, więc warto po prostu pozostać razem z nami. Słuchajcie Radia Bonton na 104,9 FM już 7 po 10.

0: Magazyn Lubelskie Fundusze Europejskie. Przekonaj się w 180 sekund, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje życie na lepsze. Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści.
1: Za nami finał Dni Funduszy Europejskich, Funduszowy Maj. W dzisiejszej audycji usłyszycie o atrakcjach, jakie odbyły się w Łęcznej i o roli funduszy europejskich w rozwoju województwa lubelskiego. Mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.
2: Unia Europejska to także fundusze europejskie, które mają służyć Polsce, Polakom, żeby szybciej dogonić starą Unię, zasypać te różnice, żeby Unia była spójna od Bugu aż po Ocean Atlantycki i te fundusze temu służą i pamiętajmy, że silna Unia to silna Polska i silne wszystkie te kraje, prawie 500 milionów ludzi, które wtedy, kiedy będą rozwinięte, nie będą obawiały się nikogo.
1: Mówi starosta łęczyński Łukasz Reszka.
3: Środki europejskie są dzisiaj niezbędne, żeby normalnie funkcjonować. My jako powiat realizujemy zadania, które są wykonywane w szkołach. Mamy różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, mamy warsztaty, doposażamy pracownie w ten sposób, aby zachęcić młodych ludzi do kształcenia i aby zapewnić im takie już stricte europejskie warunki nauki. Istotne jest to, że te środki europejskie są, ale przede wszystkim to, że potrafimy z nich skutecznie skorzystać.
1: Mówi burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski.
4: Polska nam pięknieje, staje się bardziej funkcjonalna dla mieszkańców, właśnie między innymi dzięki środkom unijnym. Bo jest to ogromne wsparcie w budżecie.
1: Mówi dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Małgorzata Romanko.
5: Głównym takim celem i ideą tych projektów jest to, aby tak wspierać mieszkańca województwa lubelskiego, tak wspierać mieszkańca gminy, powiatu, aby jak najdłużej mógł być aktywny społecznie, zawodowo, aby mógł jak najdłużej przebywać w swoim środowisku poprzez rozwój szerokiego katalogu usług, usług opiekuńczych, usług asystenckich, opieki wytchnieniowej, poprzez różne formy jego aktywizacji.
1: Mówią uczestnicy wydarzenia.
6: Piękna organizacja, miejsca dużo, naprawdę super. Kultura, oczywiście pieniądze na to też idą z Unii Europejskiej.
7: Mi się bardzo podoba. Byłyśmy tutaj na trampolinach. Bardzo fajnie. Ogółem chyba najbardziej mi się podoba jednak to, jak wiele jest tych stoisk, że można po prostu wybierać to, co chce się jeść.
8: Bardzo mi się podoba ta dzisiejsza impreza. Widać ten wysiłek Unii na rzecz tego, żebyśmy tutaj naprawdę mieli duży progres do kwadratu albo do sześcianu.
9: Fundusze europejskie dla lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej.
10: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama. Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
1: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
9: Bonton.

Wakacje za pasem, a więc pasuje się do nich powoli przygotować. No ale nie w szkolnej ławce, tylko podczas dobrej zabawy. No i już 27 czerwca w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej w Chełmie, jak czytam na naszym portalu supertydzień.pl, odbędzie się festyn Bezpieczne Wakacje. Będą dmuchańce? Będą. Karuzele też się pojawią, konkursy, pokazy służb mundurowych, ekowarsztaty, nawet teatr dla najmłodszych, a na zakończenie jeszcze pijana party. Organizatorzy chcą przypomnieć, że lato to nie tylko odpoczynek, ale też właśnie bezpieczeństwo nad wodą, na rowerze czy podczas podróży. A jak wiadomo, najlepiej uczymy się wtedy, gdy przy okazji dobrze się bawimy, więc może to być naprawdę świetna propozycja dla waszych pociech, drodzy rodzice słuchający w tym momencie radia Bonton. Za 9 minut pragnę zauważyć, że będzie już 10:30. Marcin Petruch oczywiście wparuje do naszego studia z aktualnościami sportowymi. Bonton Radio i wszystko.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
4: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
5: Newsy, goście i twoja muzyka.
1: Od poniedziałku do piątku, od 12.
6: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
0: Reklama.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio. Sport.
10: Sport, Marcin Petruk. Wojciech Kata i Wojciech Zalewski, siatkarze plażowi UKS-u Tempo Chełm, zajęli drugie miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego. Tym samym zapewnili sobie awans do Mistrzostw Polski Kinder, które w połowie lipca rozegrają się w Kołobrzegu. Mówi prezes chełmskiego Tempa Wojciech Miszczuk.
11: Dobrze wypadły też inne nasze pary, że mieliśmy 5. miejsce i 5. i 11. Także troszeczkę pechowo, bo one się same ze sobą eliminowały. Także no, cieszymy się bardzo, bo tutaj to taki będzie duży sprawdzian na arenie ogólnopolskiej. Zobaczymy, jak ci chłopcy wypadną. Tym bardziej, że to są z Chełma jedyni nasi reprezentanci na Mistrzostwach Polski w tym roku. Także no, wielka zagadka. No i widzimy, że tutaj na tym roczniku możemy też w ogóle w Chełmie liczyć tutaj na fajne wyniki przyszłości, bo mówimy tutaj o roczniku 2015.
10: Z kolei w najbliższy weekend o medale i awanse na arenie wojewódzkiej będą walczyli kadeci, wśród których nie zabraknie również reprezentantów UKS-u Tempo Chełm. 114 zawodników z 12 klubów zgromadził 5. ogólnopolski turniej Karate Kyokushin Iko o Puchar Ziemi Chełmskiej zorganizowany przez miejscowy klub Karate Kyokushin Kanku. Bardzo dobrze zaprezentowali się w nim gospodarze, którzy zajęli miejsca na podium, a w klasyfikacji drużynowej uplasowali się na 4. lokacie. O wynikach uzyskanych w Kumite mówi sensei Krzysztof Kozioł.
12: Marta Śliwińska wygrała kategorię Masters i zajęła pierwsze miejsce. Andrzej Podgórski po dwóch bardzo trudnych i ciężkich walkach wygrał kategorię Masters mężczyzn i również stanął na pierwszym miejscu podium. Na pierwszym miejscu podium stanął również Leon Szylkę. Był to jego pierwszy start w kategorii chłopców 6-7 lat. Na drugim miejscu podium w kategorii Kumite uplasowała się Monika Pradon, jest to masterka trenująca w naszym klubie. Antoni Grawiński, Paweł Podgórski, Oliwier Czuba i Mirosław Kowalczuk. Trzecie miejsca podium natomiast zajęli Lena Kulbicka, Barbara Śliwińska, Dawid Kowalczuk, Antoni Sawicki, Szymon Woźniak, Wojciech Szpunar, Jakub Kulbicki oraz Maciej Bożek.
10: Ponadto srebrne medale w swoich kategoriach wywalczyli w kata Lena Kulbicka i Estera Szopa, zaś brązowy Paweł Podgórski. 9. i przedostatnie zmagania w ramach wiosennej ligi mają już za sobą zawodnicy Stildart Helm. W turnieju rozegranym w Formule 301 Double Out przed tarczami zmierzyło się ze sobą 28 osób, w tym również reprezentanci Zamościa. 9. odsłonę zmagań wygrał Jarosław Nowosad, który w finale pokonał Piotra Jasiuka. O najwyższych rezultatach mówił Łukasz Duczmal.
13: W tym formacie nie notujemy szybkich lotek, a jedynie wysokie finisze i punktowanie. Punkty do klasyfikacji wyczynowców to piszą Grzegorz Cieślak, Max na 19, Andrzej Gula, Max na 20, Piotr Jasiuk, Max na 20, Sylwester Semeniuk, finisz 118 punktów, Rafał Sędłak, finisz 105 punktów, Jakub Wodyk, finisz 104 punkty, Jarosław Nowosad, finisz 116 i 112 punktów, Kacper Sowa, finisz 110 i finisz równo 100 punktów.
10: Ostatni i 10 turniej wiosennej Ligi Darta rozegra się w najbliższy piątek.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Helm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Zaplanuj bezpieczny urlop z EQUS. Kilka minut przygotowań może zaoszczędzić wiele stresu. Brzmi to w sumie jak trochę jak reklama, ale spokojnie, reklamo, a nie no, w sumie trochę to jest reklama, ale oczywiście mam nadzieję, że wiecie, co to jest EQUS. No bo przecież wiecie, co to jest paszport i zawsze go zabieracie na wakacje. Jest? No to jedziemy. Krem z filtrem? Jest. Rezerwacja hotelu? Jest. No ale właśnie, karta EQUS, tu może być problem. Przed wakacyjnym wyjazdem za granicę warto właśnie sprawdzić, czy mamy ważną europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki niej w razie nagłej choroby, czy nie daj Boże wypadku, możemy skorzystać z publicznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej i kilku innych państwach na takich samych zasadach jak ich mieszkańcy. To dokument oczywiście bezpłatny, no a jego wyrobienie zajmuje zaledwie kilka minut przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Więc kto jeszcze tego tematu nie przemyślał, to warto już się tym tematem po prostu zająć, bo wakacje oczywiście mają być pełne przygód, ale raczej tych z widokiem na plażę niż z jakimś tam widokiem na rachunek ze szpitala za kilka tysięcy euro. A naprawdę te rachunki mogą być srogie.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Wracamy do poważnych pytań. Myślałam, że będzie trudne, ale jednak odpowiadaliście szybko i pewnie. A co to było za pytanie? Co daje ludziom poczucie sensu? I o to, co mówiliście.
3: Na pewno rodzina.
4: Sens życia to jest praca i podróżowanie.
3: Miłość, rodzina, praca.
5: Poczucie sensu? Wydaje mi się, że to indywidualnie bardzo zależy od danej osoby. U niektórych to jest rodzina, u niektórych to jest Bóg, pieniądze. Także wydaje mi się, że to indywidualnie zależy po prostu.
3: A u ciebie jak powiesz?
5: U mnie na pewno przyjaciele, to, że jest na przykład dzisiaj ładna pogoda, to jest na przykład mój sens dzisiejszy na przykład.
6: Spokój.
7: Sensu w ogóle żadnego poczucia dzisiaj, nic pani nie powiem.
8: Jeżeli ma się cel w życiu, no to myślę, że i to nadaje życiu sens. No przede wszystkim cel.
9: Dzieci. Pewnie, że tak. Zdecydowanie.
10: Stabilność życiowa. Praca, dom, przede wszystkim spokój w domu.
11: Rodzina. Przyjaciele.
12: Ja też bym powiedziała, że rodzina i przyjaciele.
13: Rodzina.
14: Rodzina i przyjaciele.
15: Taka codzienność, radość, spełnianie swoich marzeń, dążenia do celów. Myślę, że przede wszystkim spokój taki wewnętrzny. To jest podstawą naszego życia.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Jedni, aby zarobić miliony, spędzają mnóstwo czasu w pracy, a drudzy szukają pomysłu, jak tu kogoś wykibać. No i właśnie czytam o litewskim oszuście, który przez lata wysyłał gigantycznym firmom technologicznym fałszywe faktury. Podszywał się pod prawdziwego dostawcę sprzętu komputerowego. Według śledczych Google i Facebook przelewały pieniądze, wierząc, że opłacają legalne usługi biznesowe. No schemat bardzo prosty, nawet banalnie prosty. Tworzył fałszywe umowy, podrobione faktury. Konta bankowe kontrolowane przez oszusta były na tyle sprytne, że nie udało się go szybko wychwycić i w ten sposób podobno udało mu się wyłudzić aż 100 milionów dolarów, zanim firmy odkryły oszustwo. No, niestety dla niego oczywiście, niestety dla sprawiedliwości, faceta odnaleziono i aresztowano. Został skazany przez amerykański sąd, ale trzeba przyznać facetowi, że nie był żadnym hakerem, nie stworzył nawet żadnego wirusa, tylko po prostu jakieś zwykłe fałszywe faktury i potrafił uzbierać naprawdę sporą sumkę. No to jednak tytuł przedsiębiorcy roku prawie moglibyśmy mu przyznać.
1: Bąk

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
6: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Reklama.
7: Słuchacie Bonton.

0: Od dziś koniec obniżonej akcyzy na paliwa. Projekt ustawy o artyście zawodowym dziś w Sejmie. I gwiazdy na mundialu błyszczą i sypią się bramki. Paulina Nawrocka, zapraszam. Kierowcy odczują już dziś pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa. Maksymalna cena benzyny wzrośnie dziś o 13 groszy do 6,10 zł za litr, a diesel zdrożeje o 7 groszy. Litr będzie kosztował 6,44. Są też dobre wiadomości. Cena ropy spadła już poniżej 80 dolarów za baryłkę i nadal będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
1: W horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
0: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ruszyło kolejne posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. ustawą o artystach zawodowych. Projekt zakłada, że osoby zajmujące się profesjonalnie twórczością i posiadające udokumentowany dorobek będą mogły ubiegać się o status artysty zawodowego, a co za tym idzie, jeśli nie przekroczą określonego limitu dochodów, o dopłaty do składek ZUS-owskich, co zagwarantuje im dostęp do publicznej ochrony zdrowia i przyszłej emerytury. Zaczynają się kontrole w warszawskich szpitalach. Są też doniesienia do prokuratury. To pokłosie afery związanej z gigantycznymi zarobkami młodego warszawskiego lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Rząd przyjął też projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Branża odzieżowa odetchnęła z ulgą, mówią jej przedstawiciele. Po decyzji Ministerstwa Finansów resort wyłączył ją na terenie kraju z systemu SENT, czyli systemu rejestrowania transportu towarów.
2: Po kraju bez zagrożenia karą możemy się poruszać z każdą ilością towaru, wozić na targowiska, do sklepów, z hurtowni, między magazynami, już z tym nie ma problemów.
0: Pierwszy sukces jest, ale przedstawiciele branży wciąż dyskutują z rządem o tych, którzy już zostali ukarani. Leo Messi najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Kylian Mbappe najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji. Gwiazdy błysnęły na mundialu, a dzięki nim faworyci nie zawiedli. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Broniąca tytułu Argentyna pokonała Algierię 3-0, ale Messi strzelił wszystkie trzy gole. Czyli łącznie ma ich na Mistrzostwach Świata już 16, więc dogonił prowadzącego na liście wszechczasów Miroslava Klose. To tylko liczby, mówi Messi. To oczywiście powód do dumy, z drugiej strony to nic nie znaczy. Dla mnie Ronaldo był najlepszy, a nie był na pierwszym miejscu. Zatem to tylko statystyka. 14 bramek na mundialach ma już Kylian Mbappé. Wczoraj strzelił dwie, a Francja pokonała Senegal 3-1. Napastnik Realu Madryt został najskuteczniejszym zawodnikiem trójkolorowych w historii. Bardzo się cieszę, że mogę stać się jeszcze większą częścią historii mojego kraju. To coś, co zawsze chciałem zrobić. Błysnął także debiutujący na mundialu Erling Haaland. Ustrzelił dublet, a Norwegia wygrała z Irakiem 4-1.
0: A wieczorem na mundialu Portugalia zmierzy się z Kongo, a Anglia z Chorwacją.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Pracownicy ZUS, którzy przyłączyli się do ogólnopolskiego protestu, dziś na 2 godziny odeszli od swoich stanowisk. Związkowcy domagają się podwyżek wynagrodzeń i zarzucają rządowi brak reakcji na zgłaszane postulaty. Jak podkreślają, dotychczasowe rozmowy nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 46-latek z gminy Izbica wezwał policję po kłótni z żoną, oskarżając ją o zaniedbywanie dziecka. Funkcjonariusze nie potwierdzili tych zarzutów, a samego zgłaszającego znaleźli ukrywającego się w zaroślach. Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany. Za co i jak zakończyła się ta sprawa, o tym więcej w wiadomościach lokalnych. Gmina Leśniowice żegna Krzysztofa Prokopa, wieloletniego pracownika samorządowego, który przez ponad 20 lat był związany z lokalnymi instytucjami. Współpracownicy wspominają go jako osobę życzliwą, odpowiedzialną i zawsze gotową do pomocy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Całkiem sporo dziś pogodnego nieba, opady deszczu możliwe tylko na północnym wschodzie i na południu kraju. Na termometrach od 18 do 24 stopni najcieplej na zachodzie, a od jutra zacznie do nas napływać upalne powietrze. W piątek może być 30 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
6: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Dokładnie 6 minut po godzinie 11. Witam Was bardzo serdecznie. To już ostatnia godzina naszego wspólnego spotkania w programie Bonton na dzień dobry. Kto zostaje z nami?

Bonton Radio i wszystko gra. Yes.

0: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry. Hit the beat and take it to the first level.

0: Panowie, wyobraźcie sobie teraz sytuację, że zbieracie wszystkie swoje oszczędności i przekazujecie na konto waszej żony, a wy znikacie. Wracacie sobie po kilku latach i co? I pewnie powiecie, a pieniędzy by już nie było, prawda? No to posłuchajcie tej historii. W 2014 roku raper Gucci trafił do więzienia, no i zostawił swojej dziewczynie około 2 milionów dolarów, żeby oczywiście mogła utrzymać siebie podczas jego odsiadki. Dziewczyna zamiast stracić kasiorę i wydać kasiorę na jakieś swoje, widzimisię, na jakieś fajne wakacje i tak dalej, zaczęła inwestować w swoje marki kosmetyczne i fitnessowe. Gdy Gucci wyszedł, słuchajcie, z więzienia 2 lata później, pieniądze były warte już około 6 milionów dolarów. Para do dzisiaj jest razem, a ich historia stała się dość mocnym, wiralowym symbolem lojalności. Według amerykańskich mediów Gucci siedział prawie 2 czy tam 3 lata. Dziewczyna zbudowała naprawdę świetną markę. No a internauci teraz żartują sobie, że on zostawił dziewczynę z 2 milionami, no i dostał zwrot z inwestycji lepszy niż na Wall Street.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Twoje, moje.com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
8: Po raz kolejny chcemy dzisiaj Wam przedstawić najświeższe informacje lokalne Radia Bonton. To, co dzieje się tu u nas blisko, jest dla Was na pewno istotne, więc też się wsłuchajcie w to, co mamy do powiedzenia. No i też zapraszamy w wolnej chwili do sprawdzenia naszych artykułów na portalu supertydzień.pl i radiobonton.pl.
9: Jest 11.30, czas na wiadomości lokalne. Eliza Kudelska-Nowosad. Dzisiaj na 2 godziny pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy dołączyli do akcji protestacyjnej, odeszli od swoich stanowisk między 8 a 10, nie realizowali swoich zadań. Jak tłumaczyła dziś Regina Borkowska, przewodnicząca Związku Zawodowego Solidarność w ZUS, doszło do tego z powodu braku reakcji rządzących na postulaty zatrudnionych w instytucji.
10: To jest kolejny etap po manifestacji w centrali 27 kwietnia, dość licznej, bo parę tysięcy było ludzi. Dzisiaj przystąpiliśmy właśnie do 2-godzinnego strajku ostrzegawczego. My w ten sposób strajkujemy. Głosy muszą być usłyszane, bo w walce o podwyżce doszliśmy od 170 zł do 220 w tej chwili, aczkolwiek to jest za mało. Tu musi być wsparcie Ministerstwa i Pracy i Ministerstwa Finansów, żebyśmy po prostu pozyskali większe środki. 1200 zł się domagamy. Chodzi o to, że państwo nakłada zbyt wiele zadań na Zakład Ubezpieczeń Społecznych i bez żadnych pieniędzy. To jest właśnie taka sytuacja, gdzie obciążenie jest większe.
9: Do tej pory protestujący w Polsce dowiedzieli się, że zakładu nie stać na sprostanie ich finansowym oczekiwaniom, a sama instytucja kilkukrotnie zwracała się do Ministerstwa Finansów o wzrost funduszu wynagrodzeń. Jak widać, bezskutecznie. Zadzwonił na numer alarmowy, a ostatecznie sam trafił w ręce policji. 46-letni mężczyzna z gminy Izbica wezwał patrol z powodu kłótni z żoną. Oskarżył ją o zaniedbywanie ich dziecka. Funkcjonariusze natychmiast przyjechali pod wskazany adres. Ustalili, że zarzuty wobec matki są całkowicie bezpodstawne. Na posesji nie było jednak samego zgłaszającego. Mężczyzna uciekł przed przyjazdem radiowozu i schował się w pobliskich zaroślach. Policjanci przeszukali okolice i po chwili odnaleźli uciekiniera. Sprawdzenie jego danych od razu wyjaśniło powód ucieczki. Okazało się, że sąd skazał go wcześniej na niemal rok więzienia. A to nie koniec problemów zatrzymanego. Podczas przeszukania mundurowi znaleźli w jego kieszeni amfetaminę. Mężczyzna trafi do zakładu karnego, a za posiadanie narkotyków grożą mu dodatkowe 3 lata za kratkami.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
9: Mieszkańcy Rudki w gminie Ruda Huta wkrótce będą mogli korzystać z nowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych. rolnych. Dzięki wsparciu finansowemu z budżetu województwa lubelskiego realizacja inwestycji nabiera tempa. Jej efekty odczują przede wszystkim lokalni rolnicy i użytkownicy okolicznych terenów. 15 czerwca w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie umów dotyczących modernizacji i budowy dróg dojazdowych. W gronie 16 samorządów z województwa znalazła się również gmina Ruda Huta. Na realizację zadania w Rudce samorząd otrzymał dotację w wysokości prawie 294 tysięcy. Środki zostaną przeznaczone na budowę niemal półkilometrowego odcinka drogi, dzięki której poprawi się dostęp do terenów rolniczych oraz usprawni znacząco komunikacja w tej części gminy. W ramach tegorocznego rozdania rozdysponowano ponad 2 800 tysięcy, które pozwolą na modernizację lub budowę łącznie ponad 8 km dróg w różnych częściach regionu. Społeczność gminy Leśniowice pogrążyła się w żałobie po śmierci Krzysztofa Prokopa, wieloletniego pracownika samorządowego. Przez ponad 2 dekady był związany z najważniejszymi instytucjami gminnymi. Wiadomość o jego odejściu poruszyła zarówno mieszkańców, jak i osoby, które przez lata miały okazję współpracować z nim na co dzień. Krzysztof Prokop rozpoczął swoją zawodową drogę w gminie Leśniowice jeszcze w 1998 roku. Przez kolejne lata był związany z kilkoma samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, gdzie swoją pracą i zaangażowaniem wspierał funkcjonowanie lokalnej społeczności. Pracował kolejno w szkole podstawowej w Leśniowicach, gminnym zakładzie komunalnym oraz urzędzie gminy. Niezależnie od miejsca zatrudnienia dał się poznać jako osoba odpowiedzialna, obowiązkowa i oddana swojej pracy. W 2019 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę i chociaż zakończył aktywność zawodową, w pamięci współpracowników pozostał człowiekiem, którego trudno było zastąpić. Dla wielu stał się przyjacielem, powiernikiem i osobą, która potrafiła znaleźć rozwiązanie nawet w najtrudniejszych sytuacjach.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Czas na najnowszy odcinek, na najnowsze spotkanie z historią muzyki. Tak jest, będziemy zaglądać sobie do muzycznej kartki z kalendarza. No, zrobi to za nas jak zwykle nasz Jarosław.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w środę na półmetku tygodnia, 17 czerwca w kalendarzach. Podkręcamy odbiorniki na 104,9 i sprawdzamy, jakie muzyczne skarby przygotowała dla nas dzisiejsza muzyczna kartka z kalendarza. Naszą podróż zaczynamy w 1947 roku. 17 czerwca na świat przyszedł brytyjski piosenkarz i muzyk Paul Young, wokalista pop-rockowych formacji Sad Cafe oraz Mike and the Mechanics. Choć odszedł od nas w 2000 roku, dziś wspominalibyśmy jego 79. urodziny oraz jego potężny, pełen pasji głos, który słyszycie w takich radiowych klasykach jak All I Need Is Some Miracle czy Over My Shoulder. Przenosimy się do roku 1969. 17 czerwca urodził się Mickey Muir, charyzmatyczny lider i wokalista crossover trashowej legendy Sui Salt and Dances. Mike kończy dzisiaj 57 lat. Jego nieokiełznana energia, drapieżność i buntowniczy styl na zawsze zmieniły oblicze kalifornijskiej sceny niezależnej na przełomie lat 80. i 90. W kalendarzu

zapisujemy rok 1983. Swoje 43. urodziny obchodzi dziś Lee Ryan, wokalista i jeden z filarów niezwykle popularnego na początku XXI wieku brytyjskiego boys bandu Blue. To jego charakterystyczny soulowy głos napędzał takie globalne radiowe hity jak All Rise, One Love czy przepiękny cover utworu Eltona Johna Sorry Seems to be the Hardest Word. Zaglądamy do roku 1987, dokładnie 39 lat temu amerykańska formacja Heart wydała swój 9. album studyjny zatytułowany po prostu Bad Animals. To właśnie z tego krążka pochodzi absolutne poprokowe arcydzieło i gigantyczny radiowy numer Alone, którym siostry Ann i Nancy Wilson pokazały niesamowitą wokalną potęgę, zdobywając szczyty list przebojów na całym świecie. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rocznicą premiery jednej z najpiękniejszych i najbardziej znanych poprokowych ballad w historii muzyki. Dokładnie 37 lat temu, w czerwcu w 1989 roku, a dokładnie w tym tygodniu czerwca na antenach radiowych, amerykański wokalista i kompozytor i producent Richard Marx zaprezentował światu swój drugi album studyjny zatytułowany Repeat Offender. Płyta okazała się gigantycznym międzynarodowym sukcesem, ale to, co wydarzyło się na singlach, przeszło najśmielsze oczekiwania. Świat usłyszał wtedy nieśmiertelny, ultraklimatyczny megahit Right Here Waiting. Ta oparta na genialnej partii fortepianu i pełnym tęsknoty chropowatym wokalu Richarda ballada z miejsca zabetonowała pierwsze miejsce na liście Billboardu i stała się absolutnym radiowym evergreenem. Utwór ten jest do dzisiaj definicją muzycznej elegancji. Zamykając to środowe spotkanie z muzyczną historią, stawiamy na 100% globalnego pewniaka, którego w naszym mieście zna po prostu każdy. Skoro mamy piękny czerwcowy środek tygodnia, w głośnikach Radia Bonton na 104,9 FM czas na odrobinę magii wielkich emocji. Przed Wami Richard Marx i Right Here Waiting.

0: Reklama.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry.
12: Słuchacie Radia Bonton. 10 minut przed godziną 12. No to na koniec taka wisienka na torcie, a mianowicie historia 50-letniego mieszkańca powiatu zgorzeleckiego. Facet jedzie sobie autkiem, patrzy, a tam worek. Zatrzymał się. Na szczęście się zatrzymał, a nie go przejechał. Okazało się, że w środku jest mnóstwo pieniędzy. Dokładnie, no dobrze, dokładnie to może nie, ale około 1 000 000 polskich złotych. Podobno komuś kasiorka wypadła z auta. Mężczyzna zabrał worek do swojego samochodu i sobie odjechał. Problem w tym, że zamiast zgłosić to znalezisko, no to jednak postanowił kasiorkę zatrzymać. Tak czy inaczej, wiecie, wszędzie kamery, policja szybko faceta znalazła, ustaliła jego tożsamość, zatrzymała, ale gotówki nie odnaleziono. Za ten czyn grozi facetowi maksymalnie rok pozbawienia wolności. Facet do tej pory się nie przyznał. Wyjdzie po roku, to można powiedzieć, że biznes dość opłacalny. No ale nielegalny, przypominam. Za chwilę 12, także zostawiamy temat w zamieszaniu. Uciekamy w sumie, zostawiamy was z dobrą muzyką. To znaczy ja uciekam, zostawiam was z dobrą muzyką. No i oczywiście w dobrych rękach. Pamiętajcie, o 12 też najświeższe informacje lokalne radia Bonton, prognoza pogody i tak dalej. A my słyszymy się jutro po 7. Cześć.
11: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
5: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
9: Minęła 12, zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
10: Poszkodowani i utrudnienia po karambolu pod Krakowem. W rękach policji jeden z szefów gangu okradającego na wnuczkę wpadł w Hiszpanii. Zajrzymy też na mundial. Dziś 4 ostatnie mecze pierwszej kolejki. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Karambol na S7 pod Krakowem. Na drodze ekspresowej pomiędzy węzłem Bieżanów a zjazdem na ulicy Śliwiaka zderzyło się 7 samochodów osobowych i ciężarówka. W pojazdach znajdowało się w sumie 11 osób, mówi Mariusz Duma, rzecznik małopolskich strażaków.
11: 3 zostały zabrane do szpitali, w tym jedna za pośrednictwem lotniczego pogotowia ratunkowego. I droga w kierunku Nowej Huty była początkowo całkowicie zablokowana. Od około godziny 9 ruch odbywa się jednym pasem w kierunku Nowej Huty.
10: Utrudnienia na drodze mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Pozostajemy na południu nie tylko Polski. Sukces krakowskich policjantów w walce z mafią okradającą seniorów metodą na wnuczka. W Hiszpanii wpadł jeden z szefów gangu, Piotr G., pseudonim Ferenc. To 24-letni Rom, mówi oficer operacyjny, który pracuje przy tej sprawie.
12: On odpowiadał za werbowanie tak zwanych logistyków, ale co najważniejsze, to do niego spływały wszystkie środki, które pochodziły z przestępstwa.
10: Policjanci nie ujawniają, jak wpadli na trop przestępcy, ale prawdopodobnie zgubił go luksusowy tryb życia, którym chwalił się w mediach społecznościowych. Gang, któremu szefował zatrzymany Piotr G., ma na koncie oszukanie co najmniej kilkudziesięciu starszych osób na kwotę co najmniej 2 milionów złotych. Wczoraj na rządzie, dziś już w Sejmie, ustawa, która ma monitorować zarobki lekarzy, jest już w parlamencie. Rządowym projektem ustawy o świadczeniach zdrowotnych, która ma pozwolić na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL, zajmie się Komisja Zdrowia na rozpoczętym dziś 3-dniowym posiedzeniu Sejmu. Projekt to pokłosie afery związanej z zarobkami 28-letniego lekarza, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Tymczasem pod obrady rządu wkrótce trafi projekt PSL o tak zwanym Safe 0%, poinformował wiceprezes Ludowców, minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Według PSL-u to poprawiona wersja prezydenckiego projektu. Argentyna i Francja pokazały moc. Finaliści poprzedniego mundialu rozpoczęli ten aktualny od efektownych zwycięstw. Na przed nami ostatnie 4 mecze pierwszej kolejki Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
13: To był błysk 3 geniuszy. Leo Messi strzelił 3 gole, a Kylian Mbappé i Erling Haaland po 2. Dzięki nim Argentyna, Francja i Norwegia dobrze weszły w turniej. Skoro gwiazdy błyszczą, to zobaczymy dziś, w jakiej formie jest Harry Kane. Anglicy zagrają wieczorem z Chorwacją. Mamy świetny balans, doskonałą mieszankę doświadczenia z gry w wielkich meczach i możemy się oprzeć na tym doświadczeniu, co nam pomoże, ale mamy też świetnych młodych zawodników. Mecz Anglia-Chorwacja zapowiada się jako jedno z najciekawszych spotkań pierwszej kolejki, którą kończymy dziś w nocy meczami Gany z Panamą i Uzbekistanu z Kolumbią. No dobrze, ale wróćmy do gwiazd, bo swój ostatni mundialowy taniec rozpoczyna dziś Cristiano Ronaldo. Ma już 41 lat, ale jest mocno zmotywowany, bo nigdy nie dotarł do finału mundialu. A to już jego 6.
10: Mecz Portugalia Demokratyczna, Republika Konga o 19:00.
14: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: No to tak, może nie wszyscy wiedzą, ale przed nami cały tydzień u kropu, że tak to powiem. Będzie gorąco, ale skupmy się na tym, co jest teraz. W tym momencie na termometrach jakieś 20 stopni. Oczywiście na plusie jest piękne słońce bez chmur. Ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali, co przekłada się na biometr korzystny. No i jako słońce nam żwawo tutaj świeci, będziemy patrzeć na indeks UV. Te jest wysokie, czyli zabieramy ze sobą kremy z filtrami oczywiście.
14: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
15: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
16: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Hełm, ulica Kopernika 52.
9: Dzień dobry, Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie dnia. Jesteśmy razem do godziny 17 na 104,9 FM oraz na radiobonton.pl. Teraz w głośnikach Kuba i Kuba stygnie lato, a ja przy okazji chciałabym pozdrowić Majkę, która gubi wszystko w sześciusieńko. Trzymaj się tam, dziewczyno.

0: reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
4: Marek, szefowa Cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Purple Disco Machine i Sophie and the Giants Hypnotized w Radiu Bonton w rytmie dnia. Takie rytmy lubimy, bo one przypominają nam o tym, że idzie lato, ale słuchajcie, nie ma tak fajnie, bo w sobotę 20 marca następuje tak zwana równonoc wiosenna, czyli już od następnego dni będą jakie? Coraz krótsze. I będziemy zbliżać się, wiadomo, jesień, zima, a potem znowu będzie wiosna. No i tak życie się toczy, tak jak u nas w Radiu Bonton, właśnie z fajną muzyką. Teraz Robin Schulz, następnie Kasia Cerekwicka, SOS i 12.30 to czas dla Marcina Petruka i sportu.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
2: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
5: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Bartłomiej Korbecki, dotychczasowy snajper trzecioligowej Chełmianki, przechodzi do wyższej klasy piłkarskiej. 24-letni napastnik podpisał umowę z Górnikiem Łęczna, który w przyszłym sezonie będzie walczył o punkty w drugiej lidze. Bartłomiej Korbecki spędził w Chełmiance 3 sezony i rozegrał w tym czasie 89 spotkań, w których zdobył 45 goli i zanotował 29 asyst. Ten zawodnik to wychowanek Akademii Ziomków Rzeszów, a w swoim sportowym CV ma także grę m.in. w barwach Ruchu Gorzów, Górnika Zabrze i Garbarni Kraków. Z drugoligowym Górnikiem Łęczna Korbi związał się 2-letnim kontraktem z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. Andrzej Łoiński, zawodnik sekcji biegowej Ruchu Izbica, wrócił już z hiszpańskiej Taragony, gdzie był jednym z reprezentantów Polski podczas Mistrzostw Europy Age Group w triatlonie. Jego udział w tych prestiżowych zmaganiach to efekt bardzo dobrych występów w tej dyscyplinie w ostatnich latach, mówi Paweł Zieliński.
9: Andrzej wystartował na dystansie olimpijskim. Jego czas, jaki uzyskał, to 2 godziny 16 minut i 32 sekundy. Pozwoliło mu to zająć 19 miejsce, czyli w gronie zawodników z całej Europy. Andrzej uplasował się na bardzo wysokim miejscu, bo pod koniec drugiej dziesiątki. Sam zawodnik przyznaje, że jest zadowolony, to dobry wynik. Andrzej to bardzo ambitny zawodnik, więc zawsze podchodzi do takich wyników dość spokojnie. Natomiast dla nas jako sekcji jest to ogromna duma. To jest pierwszy reprezentant z naszego regionu, który wystąpił na zawodach takiej rangi. Cieszymy się bardzo i bardzo mu gratulujemy tego wyniku.
8: Więcej o ostatnich dotychczasowych startach innych biegaczy Ruchu Izbica powiemy w sobotnim magazynie sportowym. Pozostajemy w szeregach Ruchu, ale przechodzimy do zespołu piłkarzy, który rozpoczął okres roztrenowania po kolejnym sezonie w chełmskiej klasie okręgowej. Drużyna zakończyła go na 5. miejscu z dorobkiem 40 punktów, a w ostatnim spotkaniu 2-3 uległa u siebie Astrze Leśniowice, mówi trener Roman Blonka.
10: No ogólnie nie był zły, ale ja bardziej chodzi mi o drugą rundę wiosenną. Runda wiosenna uważam, że była słabsza w naszym wykonaniu, początek rundy przynajmniej. Widać było duże zmęczenie, więc jakieś tam problemy musiały być, aczkolwiek aczkolwiek koniec rundy wyglądał tak, już się należało, troszeczkę oczywiście punktów brakuje, no ale mamy dużą analizę do dalszej pracy, bo mankamentów było też wiele w tym sezonie.
8: W sezonie 2025-2026 ruch Izbica zanotował 12 zwycięstw, 8 remisów i 10 porażek.
5: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Bonton Radio.

obchodzą Laura oraz Adolf. Wszystkiego najlepszego, a nietypowe święta całe dwa. Dzień walki z pustynieniem i suszami oraz święto wojsk pancernych i zmechanizowanych. No, próbowałam znaleźć połączenie jakoś jedno z drugim, no ale nie udało się, więc zostawiam to was, to wam, przepraszam bardzo. Jeżeli chodzi o słońce, to osobiście zaczyna się czas, którego nie lubię najbardziej, czyli upały, ale wiem, że tutaj druga część radiowej braci się cieszy i przebiera nóżkami.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

złą pracę komunikacji miejskiej w Chełmie wciąż napływają skargi. Mimo to poprawy nie widać. Tak rozpoczęto krótką notatkę na łamach sztandaru ludu zamieszczoną w numerze z 4 sierpnia 1971 roku. Problem polegał na tym, że autobusy kursowały w kratkę. Kursy były odwoływane z przyczyn obiektywnych, a były to tylko niektóre z mankamentów. O kolejnym przykładzie igraszek komunikacyjnych doniósł dziennikarzom Czytelnik. Napisał: w dniu 27 lipca od godziny 15.30 do 16.00 kilkunastu pracowników cementowni czekało przed zakładem na odjazd autobusu, który winien odjechać o godzinie 15.45. Dyspozytor zakładu komunikacji miejskiej na moją interwencję odpowiedział: teraz ludzie są wykształceni i mogą pisać, jeśli się im coś nie podoba. W dniu 29 lipca na przystanku przy ulicy Słowackiego czekałem godzinę. Do pracy musiałem dojechać innym środkiem lokomocji, mimo że mam bilet miesięczny. I inny problem. Kierowcy na przystanku końcowym mają zwyczaj urządzania narad, a później wszyscy jednocześnie podjeżdżają, pozostawiając pasażerom około minuty na wejście.

0: do autobusu i skasowanie biletów.
1: Zwykle zwracamy uwagę na takie materiały, gdzie właściwie mieszkańcy i redaktorzy zwracają uwagę na różnorodne problemy. Bardzo często pojawiała się gastronomia, stan dróg, funkcjonowanie handlu, no ale trzeba też dodać, że jednym z takich dyżurnych tematów była komunikacja i różnorodne problemy z tego wynikające. Miasto się rozwijało demograficznie, więc rzeczywiście potrzeby w tym zakresie były dosyć znaczące, szczególnie tutaj dojazdy młodzieży do szkół, pracowników do zakładu pracy, szczególnie do cementowni, która zatrudniała sporą ilość pracowników, więc komunikacja była ważną częścią funkcjonowania miasta, no ale niestety co jakiś czas pojawiały się problemy. No i właściwie artykuł ma taki charakter, czy rzeczywiście było to aż tak specyficzne, że można było to zatytułować dojazdy po Chełmsku. No zestaw problemów takich dosyć charakterystycznych, czyli jakby dyscyplina przestrzegania harmonogramu przejazdów, postawa kierowców niestety. No nie ma co ukrywać, że przedsiębiorstwa i różnorodne zakłady funkcjonowały w czasach PRL-u w sposób bardzo różnorodny, jednak ta dyscyplina pracy, łagodnie mówiąc, była dosyć różnorodna. No i stąd rzeczywiście mnóstwo problemów. Ten artykuł zawiera jakieś takie konkretne przykłady, jak to wyglądało, ale czasami rzeczywiście były to wydarzenia, zjawiska dosyć abstrakcyjne z naszego punktu widzenia. Zresztą nie tylko komunikacja miejska była obiektem takiej krytyki, również i ówczesny PKS, już nieistniejący, gdzie też te dojazdy do różnych miejscowości na terenie powiatu chełmskiego były czasami skomplikowane i korzystający z usług tych instytucji ludzie musieli tutaj interweniować, bo oczywiście punktem wyjścia w przypadku tego rodzaju materiałów były interwencje mieszkańców, którzy zwracali uwagę, że coś tutaj w tym zakresie nie gra. Generalnie, jeśli chodzi o komunikację miejską, to w zasadzie przez cały okres PRL-u były problemy, ciągle tutaj wskazywano na jakieś braki, ciągle oczywiście obiecywano poprawę, uporządkowanie zagadnienia, no ale w zasadzie chyba do końca czasu okresu PRL-u. Tak to mniej więcej wyglądało z dojazdami po Chełmsku.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Przychodnia Dentado. Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117 zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
7: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja.
8: Bonton Radio. W rytmie.

Foco del Foco, czyli po polskiemu łogień. Haha, no tak, przygłupawka trochę taka mała. Mamy godzinę już 13 za minut 6, więc będą wiadomości, a tam dobre wiadomości, bo paliwo od jutra tańsze. Jeżeli się gdzieś wybieracie, to zostańcie z nami, będziecie wiedzieć co i jak. Muzycznie teraz Years and Years i Shine. Kurczę, wszystko mi się kojarzy teraz ze słońcem. Ogień oczywiście z nieba, Shine oczywiście błyszczy, świeci słońce z nieba. No i tak będzie, słuchajcie, bo teraz numerem jeden będzie to, że jest nam gorąco i jest strasznie i jest susza, będziemy marudzić. O tak.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
5: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
6: Salonik VIP w stołecznym szpitalu jest rządowa zapowiedź konsekwencji. Jutro tańsze paliwo, za chwilę sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też o dwugodzinnym strajku w ZUS-ie. Marcin Krzemiński, szef kancelarii premiera Jan Grabiec, zapowiada konsekwencje dla wszystkich, którzy mieli związek ze sprawą tzw. saloniku VIP w warszawskim szpitalu południowym, w tym polityków Koalicji Obywatelskiej.
7: Rozliczenie, pełne rozliczenie, ujawnienie wszystkich faktów do wszystkich, którzy za to odpowiadają, bez względu na to, czy są dyrektorzy szpitali, osoby nadzorujące, lekarze.
6: O sprawie napisał dziś Portal Zero, ale jak mówi Jakub Kośkowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, sytuacja w szpitalu południowym to tylko wierzchołek góry lodowej.
8: To jest zjawiskiem powszechnym, że właściciel szpitala dzwoni do dyrektora czy któregoś z ordynatorów, że jedzie jakiś VIP i trzeba się nim zająć.
6: Tak zwany salonik VIP to kolejna odsłona nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Wcześniej media informowały o lekarzu bez specjalizacji, radnym Koalicji Obywatelskiej Dawidzie Kacprzyku, który w rok zarobił 1 600 000 zł, pracując, jak deklarował, po 11 godzin każdego dnia. Jeszcze informacja sprzed kilku minut. Premier poinformował, że zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o całościową kontrolę, tu cytat, tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia. Przypomnę, że dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie, a w piątek głosowanie ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy. Jutro zapłacimy za paliwo mniej. Mowa o cenach maksymalnych. Jak wynika z obwieszczenia resortu energii, za litr benzyny 95 w czwartek nie zapłacimy więcej niż 6,06 zł, to 4 grosze mniej niż dziś. Benzyna 98 będzie za 6,72, a olej napędowy za 6,36 zł i tu najwyższy, aż 8-groszowy spadek. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przeprowadziły go rano 4 organizacje związkowe. Grzegorz Kozioł.
9: Akcja miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niski poziom płac, fatalne warunki pracy czy niski poziom zatrudnienia. Związkowcy domagają się m.in. 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą, mówił Damian Eksterowicz, szef Solidarności w chorzowskim ZUS-ie.
10: Poparcie dla tej akcji wśród pracowników jest olbrzymie. Takiej mobilizacji pracowników nie mieliśmy chyba od lat 80. tamtego stulecia.
9: Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie, podkreśla, że pensje pracowników ZUS-u są głodowe.
11: Podstawowe potrzeby to są pieniądze na zakupy spożywcze, żywnościowe, spłatę kredytów. I tego pracownicy ZUS-u nie mają. Tajemnicą Poliszynela jest to, że pracownicy, żeby żyć, pracują na kolejne etaty.
9: Związkowcy nie wykluczają strajku generalnego.
6: Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Halle. Po południu jego rywalem będzie Niemiec Daniel Altmaier. Wczoraj nasz tenisista pokonał rozstawionego z ósemką Andrija Rublowa. Pozostali Polacy grę w tym tygodniu już zakończyli. Magdalena Fręch w pierwszej rundzie w Londynie przegrała z Niemką Iwą Lis. A Kamil Majszak w pierwszej rundzie w Queen's Club przegrał z Czechem Jiřím Lecheczką.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
12: W Chełmie 78-letni kierowca Fiata nie ustąpił pierwszeństwa na przejeździe dla rowerzystów i potrącił 32-latkę na hulajnodze elektrycznej. Kobieta trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja apeluje o ostrożność w rejonach przejść i przejazdów. 11 lipca w Chełmie odbędzie się czwarty bieg patriotyczny pamięci ofiar Wołynia. Uczestnicy zmierzą się na dystansach 1943 metrów oraz 5 kilometrów. Zapisy trwają do 10 lipca, a liczba miejsc jest ograniczona do 250 osób. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki we Włodawie obchodzi 90-lecie swojej działalności. Uroczystości połączone z 7. zjazdem absolwentów zgromadzą uczniów i absolwentów z wielu pokoleń. W programie przewidziano mszę świętą, apel przy pomniku patrona, część oficjalną we Włodawskim Domu Kultury oraz spotkania rocznikowe i bal absolwentów. Więcej powiemy w wiadomościach za niecałe pół godziny.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
5: Tak patrzę na to, co mam przed oczami i już mi gorąco. Słuchajcie, zacznę od najważniejszego, indeks UV, czyli te słońce, które tutaj nam pięknie świeci, jest bardzo wysokie, czyli trzeba już zakładać okulary przeciwsłoneczne, filtry i już dzisiaj nie ma żartów ze słońcem. Na termometrach mamy w tym momencie 21 stopni, odczuwalna 23 i rośnie oczywiście. Jest słonecznie, bez chmur, ciśnienie atmosferyczne bez zmian, 1015 hektopaskali, czyli biometr bardzo korzystny.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
13: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
14: Bonton Radio. 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
5: No i zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Dzień dobry, witam bardzo, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Odnośnie tego słońca, ostatnio mówiłam wam, żebyście brali parasole na deszcz, a teraz może takie, wiecie, delikatne parasolki na słońce, takie koronkowe, takie śliczne. Teraz Armin van Buuren.

0: Reklama.
1: Tomlux polskie składy budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9 FA w Lublinie.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Tato, słyszałeś o ACR?
7: A co to jest ACR?
8: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
6: To tu! Gdzie ten robot?
8: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
9: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
10: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
0: Reklama.
11: Bonton Radio.

Nawet przyjemne. Kasia Sienkiewicz i Były momenty. Za chwileczkę Tina Turner i Look Me in the Heart. Później Shakira, Waka Waka, nie no, Hips Don't Lie. 13.30 to oczywiście czas na wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. A dzisiaj jest środa, a jeżeli środa, to oczywiście żebranie o lajki. Wchodzicie, moi drodzy, na radiobonton.pl. Mniej więcej w połowie strony internetowej macie odnośnik do naszego Facebooka. Klikacie follow page, lajkujecie, komentujecie, jesteście na bieżąco z różnymi fajnymi rzeczami, na przykład takimi, co odbędzie się teraz w weekend. A przypominam, że będzie bardzo dużo imprez związanych z Nocą Świętojańską.

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: W domu weselnym Zaborkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym Zaborkiem?
5: Dom weselny Zaborkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22-23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.
7: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Wczoraj na ulicy Rejowieckiej w Chełmie 78-letni kierowca Fiata nie ustąpił pierwszeństwa na przejeździe dla rowerzystów i potrącił 32-letnią użytkowniczkę hulajnogi elektrycznej. Kobieta z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala, jednak jak informują służby, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło w rejonie oznakowanego przejścia dla rowerzystów i przejścia dla pieszych. Kierujący Fiatem, zbliżając się do przejazdu, nie zachował należytej ostrożności i doprowadził do zdarzenia z prawidłowo jadącym jednośladem. 11 lipca odbędzie się 4. bieg patriotyczny w pamięci ofiar Wołynia. Organizatorem przedsięwzięcia jest Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie. Tegoroczna edycja została objęta honorowym patronatem prezydenta RP Karola Nawrockiego. W organizację wydarzenia włączyli się także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie, Urząd Miasta Chełm, Grupa Biegowa Chełm Biega oraz Lasy Państwowe. Uczestnicy będą mogli wystartować na 2 dystansach. Pierwszy to honorowy bieg na 1943 metry. Liczba ta symbolicznie nawiązuje do roku kulminacji zbrodni wołyńskiej. Trasa poprowadzi alejkami parkowymi znajdującymi się na terenie siedziby muzeum przy ulicy Hrubieszowskiej. Drugą propozycją jest bieg główny na dystansie 5 km. Jego trasa przebiegać będzie ulicami miasta, ścieżkami rowerowymi oraz leśnymi alejkami w Lesie Borek. Start i meta zlokalizowane zostaną przy siedzibie muzeum. Bieg honorowy wystartuje o godzinie 10, natomiast uczestnicy biegu głównego ruszą na trasę o godzinie 10.50. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą internetową do 10 lipca. Liczba miejsc jest ograniczona do 250 uczestników. Każdy zawodnik, który ukończy bieg w wyznaczonym limicie czasu, otrzyma pamiątkowy medal, koszulkę oraz profesjonalnie zmierzony wynik. 4. bieg patriotyczny pamięci ofiar Wołynia będzie jednym z głównych wydarzeń towarzyszących obchodom Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
7: Moto Siano Kosy w Ludwinowie to kolejne wydarzenie, którego głównym celem jest wsparcie finansowe dla Szymona Zelenta. Jego organizatorem jest Paweł Wawrzyniak, który rozpocznie samotny rajd crossem w sobotę o godzinie 9.
8: To po prostu jest tak, że jest moja prywatna łąka, na której ja będę jeździł przez 24 godziny, a kto tam zechce do mnie przyjechać, to może przyjechać również dzieci, ze względu na to, że jakieś tam gry i zabawy, powiedzmy, będą, jakaś dodatkowa loteria i cała kasa idzie po prostu na Motosiano Kosy, czyli dla Szymonka Zelenta, na jego rehabilitację i leczenie.
7: Mówił Paweł Wawrzyniak. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki we Włodawie przygotowuje obchody 90-lecia swojej działalności. Uroczystości połączone z 7. zjazdem absolwentów odbędą się w sobotę i zgromadzą szkolną społeczność z wielu pokoleń. Jak podkreślają organizatorzy, jubileusz ma być okazją nie tylko do wspomnień, ale również do podkreślenia znaczenia szkoły w życiu Włodawy i całego regionu. Program jubileuszu rozpocznie się o godzinie 9 w budynku szkoły. Następnie o 10.30 zaplanowano mszę świętą w kościele pod wezwaniem świętego Ludwika we Włodawie, a o godzinie 11.30 uczestnicy przejdą ulicami miasta, by przy pomniku patrona szkoły uczestniczyć w apelu kościuszkowców. Główna część uroczystości rozpocznie się o 12.00 w sali Włodawskiego Domu Kultury. W jej trakcie przewidziano promocję publikacji jubileuszowej oraz koncert pod hasłem 90 lat szkoły, ilustrowany piosenkami z poszczególnych dekad. W wykonaniu uczniów i absolwentów. Po południu zaplanowano przemarsz do szkoły oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej w budynku placówki, a także przewidziano spotkania rocznikowe w salach lekcyjnych. Całość zwieńczy bal absolwentów.
0: Bonton Radio w rytmie dnia.
9: Find the timing.

Nea Somsay w Radiu Bon Ton w rytmie dnia. Taka głupawka tutaj nastała, powiem wam, no ale taka niegroźna, bo tutaj w ruch poszły lody różnego rodzaju pyszne, z czekoladą lub bez i teraz jak?

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś porozmawiamy o czymś, co jeszcze niedawno było nieodłącznym elementem wakacji. O pocztówkach. Dla młodszych słuchaczy może to być zaskoczenie, ale przez dziesięciolecia była to jedna z najpopularniejszych form dzielenia się podróżami. Dziś robimy setki zdjęć telefonem, wrzucamy relacje, publikujemy posty, wysyłamy zdjęcia znajomym w czasie rzeczywistym. Kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej. Najpierw trzeba było znaleźć kiosk lub sklep z pamiątkami. Potem wybrać jedną kartkę spośród dziesiątek dostępnych wzorów, następnie napisać kilka zdań, kupić znaczek i odnaleźć skrzynkę pocztową. A potem pozostawało już tylko czekać. Czasem kilka dni, czasem tydzień. Co ciekawe, pocztówka zmuszała do wyboru. Nie można było pokazać wszystkiego. Trzeba było zdecydować, który widok najlepiej oddaje miejsce, które odwiedzamy. Być może właśnie dlatego wiele osób pamięta takie kartki do dziś. Dziś mamy tysiące zdjęć zapisanych w telefonach i chmurach internetowych. Paradoksalnie jednak często wracamy do nich rzadziej niż do jednej starej pocztówki schowanej w szufladzie. Tutaj nosem czujemy sentyment. Psychologowie zwracają uwagę, że ograniczenia pomagają budować wspomnienia. Gdy nie możemy zatrzymać wszystkiego, zaczynamy bardziej doceniać to, co wybieramy. Dotyczy to również przyrody. Kiedyś podczas wakacji ludzie częściej zatrzymywali się, by po prostu patrzeć na zachód słońca, na jezioro, na góry, nie dlatego, że byli bardziej romantyczni. Po prostu nie mieli w kieszeni urządzenia, które nieustannie walczyło o ich uwagę. Oczywiście nie ma nic złego w robieniu zdjęć. Dzięki nim możemy zachować wiele pięknych chwil. Może jednak czasem warto zrobić jedno zdjęcie mniej, a jeden widok zapamiętać bezpośrednio, bo najpiękniejsze obrazy naszej planety nie zawsze mieszczą się w galerii telefonu. Czasem zostają po prostu w pamięci. Miłego popołudnia, do usłyszenia następnym razem. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Bonton Radio. 100.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Nie marznij. Składy opału u Buczka Hełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Hełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
0: Reklama.

Wodny Teddy Swims i Mr. Know It All w radiu Bonton w rytmie dnia tuż przed godziną 14. Za 4 minuty dokładnie będzie 14. Wtedy będą wiadomości. Zapraszam Was serdecznie. Teraz Bajm o Tobie. To jest jeden z tych utworów, który, że tak powiem, niekoniecznie lubię Bajm, ale ten dokładnie to jest właśnie to takie... No wiecie, o co mi chodzi. Takie nie można tego wyrazić słowami. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi i też to czujecie.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
1: Reklama.
7: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
8: Zarobki medyczne pod lupą NIK-u. Kontrolę zlecił premier. Znamy rywali Lecha i Górnika Zabrze na start eliminacji do Ligi Mistrzów. Najpierw jednak nowe informacje w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Marcin Krzemiński. Dwaj Białorusini zatrzymani w związku z zabójstwem rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej zostali zwolnieni i nie mają statusu podejrzanych, bo zebrane dowody nie wskazują, by mieli związek ze sprawą. Zabity w poniedziałek mężczyzna to 44-letni satyryk i karykaturzysta znany pod pseudonimem Simon Skrepecki, który krytykował rosyjskie władze i kilka lat temu wyemigrował do Polski. Sprawca uciekł. Wszystko na to wskazuje, że to było zabójstwo polityczne, mówi premier Donald Tusk, zastrzegł jednak.
9: Musimy czekać na dowody czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest także bardzo poważny fakt, powiedziałbym o wymiarze międzynarodowym. To jest terroryzm państwowy.
8: Podkreślał premier, który na dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedział też inną ważną rzecz, że zarobki medyczne znajdą się pod lupą kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.
9: Zwróciłem się przed chwilą do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie, ale nie wyrywkowych, tylko całościowych kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia, żeby mieć dokładny raport, możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć.
8: Decyzja premiera to pokłosie afery z zarobkami młodego lekarza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Już za pół godziny w Warszawie rozpocznie się spotkanie ministrów obrony Polski i Niemiec. Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Dotyczy ona m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Nie będzie w niej natomiast gwarancji bezpieczeństwa. Susza coraz dotkliwiej dotyka rejon Kampinoskiego Parku Narodowego. Od początku roku spadło tam tylko 40% opadów notowanych zwykle w tym okresie. Aby zatrzymać wodę, powstały bystrza, czyli urządzenia hydrotechniczne, będące w istocie nasypami z kamieni i żwiru. Robimy co możemy, aby spowolnić odpływ wody, mówi dyrektorka parku Anna Wilińska.
10: Kiedyś w całej Europie, nie tylko w Polsce, taki dominował pogląd, że tereny należy zmeliorować, osuszyć, wykorzystać do celów nawet ekstensywnego rolnictwa. Zmienia się nam jednak ten reżim opadów. Próbujemy, żeby nasze kanały, które kiedyś dawno temu powstały, żeby one nie odprowadzały tej wody, nie drenowały, tylko wręcz przeciwnie.
8: Od wielu lat wody w Kampinoskim Parku Narodowym jest coraz mniej, a średnie temperatury roczne są coraz wyższe, co powoduje wzmożone parowanie wody z mokradeł. Polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. To czwarte zwycięstwo drużyny Stefana Lawariniego w rozgrywkach. Jutro w południe zmierzy się z Ukrainą. Najlepszy w minionym sezonie piłkarskiej ekstraklasy Lech Poznań zagra z duńskim Olchus GF, a drugi w tabeli Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Losowanie odbyło się dziś w siedzibie UEFA w szwajcarskim Lyonie. Oba polskie zespoły rozegrają pierwsze spotkania na wyjeździe. Mecze odbędą się w dniach 21-22 lipca, a rewanże tydzień później.
0: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
11: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semmelrock.
7: Wiecie co, zmieniam zdanie, niech będzie cieplutko, wytłumaczę się później. A teraz przechodzę do prognozy pogody. W tym momencie mamy około 21 na termometrach stopni oczywiście. Odczuwalna to już prawie 25. Jest słonecznie, pięknie i bezchmurnie. Wiatr, no nie jest silny, ale coś tam sobie powiewa. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1016 hektopaskali i indeks UV bardzo wysoki, także kremy z filtrem, okulary przeciwsłoneczne i można wychodzić.
0: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
11: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do ciepleń Termoorganika. Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
12: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
7: Dzień dobry, jesteśmy po godzinie 14. Kinga Miszczyk, witam Was serdecznie. Teraz Mike Oldfield, później gość Radia Bonton.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Dzień dobry Państwu, Kinga Miszczyk przy mikrofonie. Już wkrótce Siedliszcze ponownie zabrzmi mocnymi gitarowymi brzmieniami. Przed nami drugi przegląd zespołów rockowych Rockowa Przystań. Wydarzenie, które po udanej pierwszej edycji wraca z kolejną dawką muzycznych emocji i energii płynącej prosto ze sceny. Kto może wziąć udział w przeglądzie? Jak wygląda dziś młoda scena rockowa i dlaczego warto pojawić się na tym wydarzeniu? Nawet jeśli na co dzień nie słuchamy ciężkich brzmień, o tym porozmawiam z panią Dorotą Oryż z Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Doroto, pierwsza edycja okazała się sukcesem. A co sprawiło, że zdecydowaliście się kontynuować ten projekt i zorganizować drugą odsłonę Rockowej Przystani?
2: Rzeczywiście, pierwsza edycja to był strzał w dziesiątkę. Okazało się, że po pierwszym przeglądzie dostaliśmy mnóstwo ciepłych słów, opinii, właśnie, że fajnie, że na naszej muzycznej mapie w powiecie pojawia się tego typu inicjatywa. No i stąd pomysł i właściwie pewność już, że druga edycja musi nastąpić, do której przecież zbliżamy się wielkimi krokami.
1: Bo to będzie kiedy?
2: To już niedługo, bowiem 27 czerwca o godzinie 14 na plaży w Majdanie Zachorodyńskim widzimy się na drugim przeglądzie kapel rockowych Muzyczna Przystań, Rockowa Przystań.
1: Czym ta tegoroczna edycja będzie różniła się od ubiegłorocznej? Czy uczestników i publiczność czekają jakieś nowości?
2: Myślę, że najważniejszą nowością jest sama zmiana lokalizacji, a więc jesteśmy w miejscu, które jest piękne, urokliwe, zwłaszcza latem. Scena będzie ustawiona przy plaży. Zalew jest takim magicznym, fajnym miejscem, na pewno będzie dużo gości, letników. Dodatkowo przed konkursem będzie fajna impreza, bowiem motocykliści zawładną Siedliszczem i Majdanem również. Odbywać się będzie tego dnia motocyklowy piknik. Więc jak gdyby dwie fajne imprezy, które tak naprawdę łączy ten gatunek muzyki, będą tego dnia w Majdanie.
1: Czy po tym konkursie coś jeszcze czeka? Coś związane z piknikiem motocyklowym, może jakieś ogniska, coś takiego?
2: Oczywiście. Będzie na pewno coś pysznego do zjedzenia. Myślę, że lokalne koła tutaj pokażą się z jak najlepszej strony. W ogóle nie sądzę, żeby ta impreza odbywała się od do. Myślę, że to sama publiczność zdecyduje, kiedy ona się skończy. Liczę na to, że po prostu ludzie wezmą sobie piknikowe koce i będą z nami do późnych godzin.
1: I to jest ważne, żeby nie zapomnieć o tym. Jakieś krzesełko, coś takiego?
2: Polecamy, tak.
1: Pani Doroto, a jakiego rodzaju zespołów szukacie? Bo jeszcze otwarta jest linia, że tak powiem, zgłoszeniowa. I czy jest miejsce zarówno dla klasycznego rocka, jak i cięższych brzmień, czy bardziej alternatywnych brzmień? Czego oczekujecie?
2: Rzeczywiście, tutaj przekrój zespołów może być bardzo szeroki, bowiem chcemy, żeby ten rok rozbrzmiewał w całej tej swojej odsłonie. Poprzednio też oczywiście były i cięższe, i lżejsze brzmienia, były utwory nowe i były covery. I tego samego oczekujemy podczas tej edycji.
1: I zgłoszenia do kiedy są?
2: Zgłoszenia, można się jeszcze zgłaszać. Przyjmujemy zgłoszenia do 19 czerwca.
1: Jakim kanałem?
2: Przyjmujemy drogą e-mailową, a więc zapraszamy do kontaktu gokir@onet.pl. Tutaj to jest ten adres, pod który należy przesłać swoje zgłoszenia. Natomiast wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej, na naszym Facebooku, także zapraszamy do polubienia Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu.
1: To jest konkurs, tak? Czy może pani zwrócić uwagę, na co ewentualnie jury będzie zwracało uwagę podczas tych występów i co może ewentualnie wyróżnić te zespoły?
2: Tak, powiedziała pani, że jest to konkurs, natomiast ja bardzo tego słowa nie lubię, ponieważ jest to konkurs, ale tak naprawdę chciałabym, żeby to było coś więcej niż konkurs, niż przegląd, tylko właśnie miejsce spotkań wszystkich miłośników rocka. Ale skoro jest to przegląd, oczywiście nie unikniemy ocen, nie unikniemy przyznawania nagród. Przewidujemy pierwszą, drugą i trzecią nagrodę i nagrodę specjalną dla zespołu, który czymś szczególnym nas zachwyci.
1: Czyli tutaj nie ma jakiejś stricte, że utwór musi trwać 2 minuty, Musi być tematyka jakaś?
2: Nie. Dowolna tematyka, aby się mieścić w tym ogólnym kanonie rockowym. No i żeby ten występ jednak nie przekroczył tych 10 minut.
1: Czyli tyle będą miały zespoły na zaprezentowanie się, tak?
2: Tak.
1: Maksymalnie
2: tak.
1: 10.
2: Oczywiście nie będziemy drobiazgowi, ale...
1: żeby tak, porządek jakiś
2: żeby, był. Musimy zachować jakiś porządek, oczywiście.
1: No to teraz z drugiej strony. Dlaczego warto przyjść na ten przegląd nawet wtedy, kiedy nie jest się fanem rocka?
2: Myślę, że tak naprawdę rock jest tak uniwersalną muzyką, jeśli chodzi o brzmienie, o tekst, że naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. Nie sądzę, żeby istniało takie muzyczne serce, czy muzyczny umysł, który byłby oporny na ten gatunek muzyczny. Także zapraszam z całego serca wszystkich.
1: Wróćmy do początku. Czy pamięta Pani jakiś moment z pierwszej edycji, kiedy pomyślała Pani, tak, warto było to zrobić, robimy jeszcze raz? Bo to był eksperyment taki.
2: To był eksperyment, rzeczywiście. Myślę, że takim pierwszym momentem, który utwierdził mnie w przekonaniu, że jakoś się uda, musi być dobrze, to było spotkanie z ludźmi, którzy przyjechali, żeby wystąpić na tej scenie. Oni wszyscy byli bardzo bezpośredni, z takim podejściem naprawdę, no takim mega pozytywnym. W ogóle zaczęło się od tego, że większość gratulowała pomysłu, że fajnie, że jest taka inicjatywa, że nawet jeżeli pierwszym razem nie wszystko się uda, no to zrobimy to po raz kolejny lepiej. I myślę sobie, no z takimi ludźmi naprawdę można robić tego typu przeglądy.
1: Bo tutaj w okolicach nie ma takich rzeczy, żeby były związane z muzyką rockową, metalową.
2: Stricte nic takiego cięższego, z tym cięższym brzmieniem nie ma takich przeglądów.
1: Zachód Polski ma Poland Rock, a my będziemy mieć przegląd w Siedliszczach.
2: No, może po kilku latach będziemy tak sławni jak kiedyś Jarocin, zobaczymy.
1: I teraz ciężkie pytanie. Rock nie umarł?
2: Rock żyje. Wszystko zaczęło się od rocka.
1: Pani Drodo, dziękuję bardzo za poświęcony czas. Zapraszamy serdecznie oczywiście. Zabawa na pewno będzie przednia. Dużo będzie się działo.
2: Będzie się dużo działo. Zapraszam serdecznie wszystkich, zapraszam gości, mieszkańców, zapraszam wszystkich miłośników rocka. Widzimy się 27 czerwca.
1: Gdzie?
2: Na plaży, przy Zalewie, w Majdanie Zachorodyńskim.
1: Jak Marcin Petruk mówi w swojej audycji, niech rok będzie z Wami. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: Gość Radia Bon Ton. Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
0: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

TLC No Scrubs, tak jest, to jest ten stary hicior. No i teraz powiem wam, dlaczego chciałabym, żeby było ciepło, gorąc, żeby z okna, no tak, bo mam duże okno, żeby z nieba tutaj się lał, bo wtedy woda będzie ciepła na żółtańcach, a jak będzie ciepła woda na żółtańcach, będzie oznaczało to to, że można zacząć bawić się w wodzie, a ja w tym roku zamierzam na desce SUP popływać. Tak, deska SUP to jest ta duża taka, mam nadzieję, że kilka osób jeszcze tam też będzie, więc będzie wesoło, także tak, niech będzie ciepło. Teraz Komodo, później Miley Cyrus, no i 14, o, to miłość? Tak jest, 14.30, Marcin Petruk ze sportem.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na funduszeue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Recepta na udany dzień?
9: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
8: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
13: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
14: Bonton Radio Sport.
15: Sport Marcin Petruk. Wojciech Kata i Wojciech Zalewski, siatkarze plażowi UKS-u Tempo Chełm, zajęli drugie miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego. Tym samym zapewnili sobie awans do Mistrzostw Polski Kinder, które w połowie lipca rozegrają się w Kołobrzegu. Mówi prezes chełmskiego Tempa Wojciech Miszczuk.
16: Dobrze wypadły też inne nasze pary, że mieliśmy 5 miejsce i 5 i 11. Także troszeczkę pechowo, bo one się same ze sobą eliminowały. Także no, cieszymy się bardzo, bo tutaj to taki będzie duży sprawdzian na arenie ogólnopolskiej. Zobaczymy, jak ci chłopcy wypadną. Tym bardziej, że to są z Chełma jedyni nasi reprezentanci na Mistrzostwach Polski w tym roku. Także no, wielka zagadka. No i widzimy, że tutaj na tym roczniku możemy też w ogóle w Chełmie liczyć tutaj na fajne wyniki przyszłości, bo mówimy tutaj o roczniku 2015.
15: Z kolei w najbliższy weekend o medale i awanse na arenie wojewódzkiej będą walczyli kadeci, wśród których nie zabraknie również reprezentantów UKS-u Tempo Chełm. 114 zawodników z 12 klubów zgromadził 5. ogólnopolski turniej Karate Kyokushin Iko o Puchar Ziemi Chełmskiej zorganizowany przez miejscowy klub Karate Kyokushin Kanku. Bardzo dobrze zaprezentowali się w nim gospodarze, którzy zajęli miejsca na podium, a w klasyfikacji drużynowej uplasowali się na 4. lokacie. O wynikach uzyskanych w Kumite mówi sensei Krzysztof Kozioł.
17: Marta Śliwińska wygrała kategorię Masters i zajęła 1. miejsce. Andrzej Podgórski po 2 bardzo trudnych i ciężkich walkach wygrał kategorię Masters mężczyzn i również również stanął na pierwszym miejscu podium. Na pierwszym miejscu podium stanął również Leon Szylka. Był to jego pierwszy start w kategorii chłopców 6-7 lat. Na drugim miejscu podium w kategorii kumite uplasowała się Monika Pradon, jest to masterka trenująca w naszym klubie. Antoni Grawiński, Paweł Podgórski, Oliwier Czuba i Mirosław Kowalczuk. Trzecie miejsca podium natomiast zajęli Lena Kulbicka, Barbara Śliwińska, Dawid Kowalczuk, Antoni Sawicki, Szymon Woźniak, Wojciech Szpunar, Jakub Kulbicki oraz Maciej Bożek.
15: Ponadto srebrne medale w swoich kategoriach wywalczyli w kata Lena Kulbicka i Estera Szopa, zaś brązowy Paweł Podgórski. Dziewiąte i przedostatnie zmagania w ramach wiosennej ligi mają już za sobą zawodnicy Steel Dirt Helm. W turnieju rozegranym w formule 301 Double Out przed tarczami zmierzyło się ze sobą 28 osób, w tym również reprezentanci Zamościa. Dziewiątą odsłonę zmagań wygrał Jarosław Nowosad, który w finale pokonał Piotra Jasiuka. O najwyższych rezultatach mówił Łukasz Duczmal.
0: W tym formacie nie notujemy szybkich lotek, a jedynie wysokie finisze i punktowanie. Punkty do klasyfikacji wyczynowców to piszą Grzegorz Cieślak, Max na 19, Andrzej Gula, Max na 20, Piotr Jaszuk, Max na 20, Sylwester Semeniuk, finisz 118 punktów, Rafał Sędłak, finisz 105 punktów, Jakub Wodyk, finisz 104 punkty, Jarosław Nowosad, finisz 116 i 112 punktów, Kacper Sowa, finisz 110 i finisz równo 100 punktów.
15: Ostatni i dziesiąty turniej wiosennej Ligi Darta rozegra się w najbliższy piątek.
14: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
18: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Helm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Ja z jej przepięknym szandelierem w Radiu Bonton oczywiście za chwileczkę mamam i po to jesteś na świecie. No i informacje dla kierowców od Marcina Petruka. No i teraz wracamy do rzeczy ważnych. Byliśmy już dzisiaj na stronie radiobonton.pl. Teraz przenosimy się na stronę supertydzień.pl i do mojej ulubionej zakładki Nie Przegap. Tam znajdziecie super ekstraśne rzeczy, które w ten weekend nas czekają, a uwierzcie mi, tego jest sporo, także hop siup, przenoście się tam, patrzycie i zapisujecie w kalendarzu.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Do niedzieli włącznie na drogach w całej Europie policja prowadzi akcję Alcohol and Drugs wycelowaną w kierowców, którzy wsiedli za kółko pod działaniem promili i substancji odurzających. Niestety dane z zeszłego roku pokazują, że przedsięwzięcie to jest jak najbardziej potrzebne, ponieważ po używki alkohol stale sięga zbyt wielu kierowców. Zwłaszcza tych, którzy mają prawo jazdy od niedawna lub średnio od 2 lat, co przekłada się również na statystyki kolizji i wypadków. Widać to również w Polsce, gdzie to właśnie najmłodsi stażem zmotoryzowani przodują w niechlubnych statystykach. Pozostaje mieć nadzieję, że prowadzona w Europie akcja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, ale dane poznamy po weekendzie.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Hey! Bon Ton Radio.

0: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
7: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
8: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
15: Bonton Radio. W rytmie dnia.
16: Every bite just kept me glued to my seat. I worried.

Daria Zawiałow i Z Tobą na chacie. No tak, to można na przykład sprzątać, oglądać Netflixa, rozmawiać i różne takie rzeczy robić. Słuchajcie, mamy godzinę 14.53, za chwileczkę Eben i Hollow, najnowsza nowość od kolegi DJ-a z Finlandii. Jest prześwietny, polecam. No i jeżeli 15, to oczywiście wiadomości, a tam bardzo ważna rzecz. Będzie o apteczkach na wyjazd wakacyjny. Ja tu od siebie mogę tylko powiedzieć tyle, że apteczka w samochodzie zawsze może się przydać. Najlepiej, żeby nie, ale jeżeli, to warto ją po prostu mieć.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
5: Sprzedaję mieszkanie po mamie, na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
6: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
5: Serio?
6: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
5: I co, udało Ci się sprzedać?
6: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
7: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
8: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
9: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
1: Reklama.
11: Minęła 15. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
12: Trwają poszukiwania sprawcy morderstwa w Białej Podlaskiej. Potem zarzuty za rzut tortem prezydenta Poznania i apteczka na wyjazd wakacyjny.
13: Środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe
12: przydadzą się nie tylko, gdy jedziemy z dziećmi. Marcin Krzamiński. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy morderstwa 44-letniego Roberta Kuzokowa. Rosyjski artysta i krytyk Kremla, znany jako Simon Skrepecki, zginął w poniedziałek od kilku strzałów w Białej Podlaskiej. Zatrzymani w sprawie dwaj obywatele Białorusi zostali dziś zwolnieni. W sprawie wciąż przesłuchiwani są inni świadkowie. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje, może je przekazać anonimowo służbom, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
14: Apeluję raz jeszcze także o kamery z nagrań, z wideorejestratorów samochodów. Ponawiam ten apel, ponieważ za chwilę najprawdopodobniej te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych i później już nie będą żadnym materiałem dowodowym. Po prostu możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
12: Na dziś zaplanowana jest sekcja zwłok ofiary. Sprawę nadzoruje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tragiczny wypadek na Krajowej 11 w Jastrowiu pod Złotowem w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła w zdarzeniu osobówki z samochodem ciężarowym. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Pozostajemy w Wielkopolsce. Są zarzuty po ataku tortem na prezydenta Poznania. Do zdarzenia doszło wczoraj podczas sesji Rady Miasta. Jak informuje policja, 40-latek, który rzucał tortem, odpowie za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej prezydenta, a także uszkodzenie jego garnituru, koszuli i krawata. Drugi z zatrzymanych, 22-latek, z kolei usłyszał zarzut ułatwienia popełnienia czynu, bo otrzymając transparent i mówiąc do Jacka Jaśkowiaka, miał odwrócić uwagę prezydenta i innych osób od osoby z tortem. Obu mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Ukraina może się cieszyć z ustaleń szczytu G7 we francuskim Evian. Dziś przywódcy grupy kończą trzydniowe obrady, o czym więcej Tomasz Orchowski.
1: We wspólnym, podpisanym też przez prezydenta Donalda Trumpa oświadczeniu, liderzy G7 zobowiązali się do wspierania Ukrainy, m.in. przekazania jej systemów obrony powietrznej. Zadeklarowali też zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę poprzez wzmocnienie sankcji między innymi na sektory ropy oraz gazu. Premier Kanady Mark Carney.
15: The change in tone.
1: Zmieniły się poglądy Amerykanów w sprawie Ukrainy na bardziej realistyczne. Na dzisiaj zaplanowano rozmowy o stosunkach z USA. Wygląda na to, że uległy one poprawie. Pytanie na jak długo, bo Donald Trump przyzwyczaił nas do częstej zmiany zdania także w sprawie Ukrainy.
12: Wakacje coraz bliżej. Do wyjazdu z dziećmi warto odpowiednio się przygotować. Oprócz ubrań i dokumentów ważnym elementem bagażu powinna być dobrze spakowana apteczka, mówi lekarka Katarzyna Męza.
16: Na wyjazdy jako mama i lekarka zabieram zawsze podstawową apteczkę, która zawiera środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, tym też na przykład krople na ból ucha. U dzieci występuje to dosyć często. Na pewno termometr, doustne preparaty nawadniające na wypadek biegunki lub wymiotów.
12: Warto mieć też ze sobą ubezpieczenie turystyczne na wypadek nagłych zdarzeń podczas urlopu.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
11: W Osowie we włodawskich lasach odnaleziono 3 granaty moździerzowe z okresu II wojny światowej. Teren zabezpieczyła policja, a nie wybuchy zostały podjęte przez patrol minerski. Służby przypominają, że takich znalezisk nie wolno dotykać ani przenosić. Należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby. W sobotę przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej powróci Psy Witanie Lata. W programie znalazły się konkursy dla psów, pokazy, spotkania ze specjalistami oraz akcje charytatywne na rzecz starszych zwierząt. Zaprasza hospicjum Starego Psa u Psiej Mamy. A w niedzielę we Włodawie odbędzie się symboliczny pogrzeb hetmana wielkiego litewskiego Ludwika Konstantego Pocieja. Uroczystości połączone będą z otwarciem odrestaurowanych krypt kościoła świętego Ludwika oraz inauguracją Panteonu Włodawskiego poświęconego osobom zasłużonym dla miasta.
2: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
11: W pogodzie stabilnie, na termometrach mamy około 21 stopni, odczuwalna to 25. Jest pięknie i słonecznie, bez chmur. Jakieś tam, patrzę przez okno, nie, coś tam białego jest, ale takie niegroźnie. Ciśnienie atmosferyczne 1016 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr. Indeks UV nadal bardzo wysoki, czyli chronimy się przed słońcem.
2: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
7: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: Kinga Miszczyk, Radio Bonton. W rytmie dnia zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania w głośnikach Sonic i Sky, czyli zostajemy w tematach niebieskich.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Wracamy do poważnych pytań. Myślałam, że będzie trudne, ale jednak odpowiadaliście szybko i pewnie. A co to było za pytanie? Co daje ludziom poczucie sensu? I o to, co mówiliście.
3: Na pewno rodzina.
4: Sens życia to jest praca i podróżowanie.
3: Miłość, rodzina, praca.
5: Poczucie sensu? Wydaje mi się, że to indywidualnie bardzo zależy od danej osoby. U niektórych to jest rodzina, u niektórych to jest Bóg, pieniądze. Także wydaje mi się, że to indywidualnie zależy po prostu.
3: A u ciebie jak powiesz?
5: U mnie na pewno przyjaciele, to, że jest na przykład dzisiaj ładna pogoda, to jest na przykład mój sens dzisiejszy na przykład.
6: Spokój.
7: Sensu w ogóle żadnego poczucia dzisiaj, nic pani nie powiem.
8: Jeżeli ma się cel w życiu, no to myślę, że i to nadaje życiu sens, no przede wszystkim cel.
9: Dzieci. Pewnie, że tak. Zdecydowanie.
10: Stabilność życiowa. Praca, dom, przede wszystkim spokój w domu.
11: Rodzina. Przyjaciele.
12: Ja też bym powiedziała, że rodzina i przyjaciele.
13: Rodzina.
14: Rodzina i przyjaciele.
15: Taka codzienność, radość, spełnianie swoich marzeń, dążenia do celów. Myślę, że przede wszystkim spokój taki wewnętrzny. To jest podstawą naszego życia.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dilera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
3: Fino Market. Hełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Hełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
8: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
9: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. W rytmie

Ależ to była noc, Korona i The Rhythm of the Night. Pamiętacie, na pewno pamiętacie Sylwestra, kurczaki, ależ się działo. Ludzi było od multum było ludzi, śnieg padał, tak, to takie fajne rzeczy zapamiętać, to jest fajnie, ale żem powiedziała, bo siedzenie w domu i narzekanie to jest niedobre, to jest niedobre. Teraz Michał Szpak i maj, no ale panie Michale, my już mamy czerwiec, tak gdybyś nie wiedział. No i następnie Gromi i Jordan Grace, Say My Name. No i oczywiście 15.30 to wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. Jeżeli macie wspomnienia jakieś swoje z Sylwestra tego roku, to możecie do nich wrócić, bo na pewno macie filmy i zdjęcia.

0: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
2: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
3: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istoficiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istoficiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
0: Reklama.
5: Jest 15.30, lokalne wiadomości Radia Bonton, Eliza Kudelska-Nowosad. Trzy granaty moździerzowe z okresu II wojny światowej ujawniono w Osowie podczas prac poszukiwawczych prowadzonych przez członka Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego. Na miejsce skierowano policję oraz patrol minerski. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren, uniemożliwili też dostęp osobom postronnym. Następnie saperzy podjęli niebezpieczne znalezisko. Sprawdzili też okoliczny obszar pod kątem kolejnych niewybuchów. Służby przypominają, że tego typu przedmioty mimo upływu lat wciąż stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia. W przypadku ich odnalezienia nie wolno ich dotykać, przenosić czy próbować rozbrajać. Materiały wybuchowe z okresu wojny mogą mieć duży zasięg rażenia i stanowią poważne zagrożenia, nawet po wielu dekadach od ich powstania. Przywitanie lata jest już znanym cyklem w naszym regionie. Sezonowymi spotkaniami hospicjum starego psa u wsi mamy chce skupić społeczność wrażliwą na potrzeby czworonogów. Edyta Kister ze stowarzyszenia mówi, że to ważny moment w dziejach tej organizacji.
6: Pomysł naradzał się tak pomaleńku, bo najpierw zaczynałam takie wydarzenia na mniejszą skalę robić tutaj na terenie hospicjum. No i w pewnym momencie jakoś narodził się taki pomysł, że może iść za uderzeniem, skoro to wychodzi na taką mini skalę, tak fajnie. Rzuciliśmy się na bardzo głęboką wodę i uczyliśmy się pływać tak naprawdę. Nie potonęliśmy, wydarzenie nam się fajnie udało. Na tyle fajnie właśnie, że zaraz powtórzyliśmy psy witanie jesieni. No i tak trwamy do dzisiaj. Niemniej impreza już przede wszystkim skierowana w stronę psów i właścicieli psów. Także no zmieniło się bardzo od samego początku.
5: Psy witanie lata 2026 odbędzie się już w sobotę. W gościnie w innych terenach Chełmskiej Biblioteki Publicznej. W programie znalazły się atrakcje dla rodzin, konkursy dla psów i działania charytatywne na rzecz starszych zwierząt. Wśród atrakcji wymieniono obecność specjalistów takich jak groomer, behawiorysta i zoofizjoterapeuta, co może zainteresować właścicieli psów poszukujących praktycznej wiedzy o pielęgnacji, zachowaniu i zdrowiu swoich zwierząt. Na uczestników czekać mają także wybory Psie Pięknego Lata, pokaz noseworku oraz prezentacja psa policyjnego. Start zaplanowano na 11.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: We Włodawie odbędzie się wydarzenie nawiązujące do historii miasta i jego najważniejszych postaci. W niedzielę mieszkańcy oraz goście będą mogli uczestniczyć w uroczystym, symbolicznym pogrzebie hetmana wielkiego litewskiego Ludwika Konstantego Pocieja, fundatora miejscowego klasztoru i jednej z najbardziej znaczących postaci związanych z dziejami Włodawy. Uroczystości rozpoczną się kwadrans przed 14:00 wyprowadzeniem trumny z klasztoru Ojców Paulinów we Włodawie. Następnie już o 14:00 w kościele pod wezwaniem świętego Ludwika odprawiona zostanie msza święta pogrzebowa. Po zakończeniu ulicami miasta przejdzie kondukt żałobny, który odprowadzi doczesne szczątki hetmana do odrestaurowanych krypt znajdujących się pod świątynią. Wydarzenie będzie jednocześnie oficjalnym otwarciem zrewitalizowanych podziemi kościoła świętego Ludwika. Szczególnego znaczenia uroczystości nada fakt inauguracji Panteonu Włodawskiego. Powstająca w kryptach przestrzeń ma służyć upamiętnianiu osób szczególnie zasłużonych dla miasta, które na przestrzeni wieków przyczyniły się do jego rozwoju i budowania lokalnej tożsamości. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie będzie nie tylko formą oddania hołdu wybitnemu fundatorowi i mecenasowi, ale także okazją do przypomnienia bogatej historii Włodawy.
0: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Kolońska i Szlugi w Radiu Bon Ton. Słuchajcie, tak patrzę przez te swoje okno i widzę, że Miś Chełmiś ma konkurencję w postaci Duszka Witlinuszka, bo tutaj wycieczki całe przychodzą, żeby robić sobie z nim zdjęcie, fotki, wiecie, na FaceTime'ie czy na jakichś innych komunikatorach z rodzinami, rozmawiają przez wideo i się chwalą pięknie. To jest bardzo dobre. Teraz James Arthur i Impossible.

0: program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Polscy kierowcy szukają oszczędności. Tak przynajmniej można wywnioskować z sytuacji, która dzieje się na rynku samochodów używanych. A to dlatego, że w ostatnich tygodniach najszybciej znikają z niego auta wyposażone w instalację LPG. Na nowego właściciela czekają dokładnie niecały miesiąc, podczas gdy benzyniaki i diesle potrafią być omijane przez ponad 40 dni. Pokazał to zwłaszcza maj, gdzie sprzedaż samochodów z gazem przebiła inne i to znacząco. Zupełnie inaczej sprawa ma się, kiedy spojrzymy na pojazdy elektryczne. Średnio oczekują one na potencjalnego kupującego ponad 2 miesiące.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Hełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

w głośnikach Radia Bonton Holly Humberstone i To Love Somebody. To jest taka nowość, można powiedzieć. A za chwilę Gabriel Fleszar i Kroplą deszczu. O, to jest starocie takie. Pamiętam teledysk. Pamiętacie 30 ton lista przebojów? Oczywiście, że pamiętacie, kto nie pamięta. I tak Gabriel tam występował za 6 minut, 16, więc czas na wiadomości. Teraz zostawiam Was z

0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
1: Reklama.
8: Minęła 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
9: Strajk w ZUS-ie. Powiemy, czego domagają się pracownicy. Droższe małpki, za chwilę o rządowych planach. Sprawdzimy też, co dziś na Mundialu. Marcin Krzemiński. Sparaliżowana obsługa i pracownicy, którzy na 2 godziny odeszli od biurek. Tak dziś rano wyglądały oddziały ZUS-u w całej Polsce podczas strajku ostrzegawczego. Protestujący domagają się nie tylko podwyżek w wysokości 1200 zł dla każdego, no ale także poprawy warunków pracy, większego zatrudnienia i ograniczenia nadmiaru obowiązków. Jak twierdzi Danuta Łukasik z oddziału w Chorzowie, pracownicy ZUS-u mają najniższe zarobki w całej administracji państwowej.
10: To jest nasze wołanie do rządu, do pracodawcy, o godne warunki pracy.
9: Jeśli nie dojdzie do nowych rozmów i porozumienia z pracodawcą, kolejnym krokiem może być strajk generalny. Dawid Kasprzyk został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie, podają stołeczne media. To efekt burzy, jaka przetoczyła się po informacjach o jego zarobkach. W rok lekarz miał zarobić 1 600 000 zł. W Szpitalu Południowym był koordynatorem SOR-u, jest radnym na warszawskim Ursusie. Dwa skorodowane niewybuchy znalazł spacerowicz w lesie w rejonie miejscowości Stanisław Górny w powiecie wadowickim w Małopolsce. Zneutralizowali je saperzy z Krakowa. Znalezisko to prawdopodobnie pociski z czasów II wojny światowej. Rząd wróci do sprawy podatku cukrowego. W efekcie może to się przełożyć na wyższe ceny tzw. małpek, czyli alkoholu sprzedawanego w małych butelkach. Rząd chce jesienią przyjąć projekt dotyczący podwyższenia stawki opłaty alkoholowej. Miałaby ona wzrosnąć 4-krotnie. Premier potwierdził, że rząd na pewno zajmie się kwestią tego podatku.
11: Ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby jeśli mamy gdzieś ściągać pieniądze, to z alkoholu i cukru, bo to powinno przynieść też te korzyści zdrowotne. Ale jak pojawi się na rządzie, to będę informował o nas. naszą stanowisko precyzyjnie.
9: Według deklaracji rządu środki uzyskane z wyższego podatku niemal w całości mają zasilić system ochrony zdrowia. Na mundialu zagrają dziś Anglia z Chorwacją. Anglicy jedyne mistrzostwo świata wywalczyli w 1966 roku. Teraz znów przyjeżdżają na turniej jako jeden z faworytów i pytanie, jak poradzą sobie z presją. Zwłaszcza, że na początek czeka ich trudne starcie z trzecią drużyną świata. Michał Waszkiewicz.
12: Anglicy na każdym turnieju powtarzają jak mantrę "Football is coming home", ale coś nie chce wrócić. W Katarze już w ćwierćfinale zatrzymała ich Francja, 8 lat temu w Rosji w półfinale lepsza okazała się Chorwacja. I to właśnie brązowi medaliści z Kataru będą dziś pierwszym rywalem Anglików. Trudnym, mówi selekcjoner Thomas Tuchel. Musimy się dostosować, musimy też odpowiednio ustawić nasz pressing, musimy przejąć inicjatywę. Właściwie, aby wygrać, to musimy pokazać to wszystko. Wiemy, że Chorwacja to silny zespół, podchodzimy do nich z pełnym szacunkiem, ale też z pewnością siebie. Anglia ma naprawdę mocny skład, ale Chorwaci na ostatnich dwóch mundialach pokazali, ile znaczy kolektyw. Hitowe starcie pierwszego tygodnia mundialu o 22.
9: W drugim meczu w tej grupie Gana zagra o 1:00 w nocy z Panamą.
13: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Jest pięknie i cudownie i cieplutko. Na termometrach 22 stopnie odczuwalna, to nadal około 25. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1016 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr. I już patrzę na indeks UV. Ten jest wysoki, czyli o, słońce zaczyna się z nami żegnać.
13: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
14: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
3: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Hełm, ulica Kopernika 52.
8: W sumie południe było dawno temu, więc co tu ukrywać, oszukiwać. Bardzo wysoki indeks UV był 3-4 godziny temu. Kingam jeszcze dzień dobry Wam bardzo. Radio Bonton w rytmie dnia. Zaczynamy ostatnią godzinę naszego spotkania. W głośnikach teraz Depeche Mode i Enjoy the Silence. Później dodaj melodia ta. No i będzie coś też o deszczu.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900.

0: samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Cherry GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
5: Tato, słyszałeś o ACR?
6: A co to jest ACR?
7: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
5: To tu, gdzie ten robot?
7: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama.

Imani w Radiu Bonton, za chwileczkę Sonic, It Feels So Good, One Republic, Give Me Something, tak to mówię wam, co fajnego będziemy grać. No i 16.30 oczywiście sport z Marcinem Petrukiem. Tak patrzę przez to swoje okno, a te okno mam duże, jak zdążyliście zauważyć, jeżeli przechodzicie tutaj obok naszego radia. No i naprawdę duszek Wiklinuszek jest sławnym duszkiem, robią sobie z nim zdjęcia i to dobrze. Wiecie dlaczego? Bo to idzie później w świat, w świat dokładnie, że jest taki fajny hełm i warto go odwiedzić.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
0: Reklama.
5: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła.

0: Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio Sport.
2: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Bartłomiej Korbecki, dotychczasowy snajper trzecioligowej Chełmianki, przechodzi do wyższej klasy piłkarskiej. 24-letni napastnik podpisał umowę z Górnikiem Łęczna, który w przyszłym sezonie będzie walczył o punkty w drugiej lidze. Bartłomiej Korbecki spędził w Chełmiance 3 sezony i rozegrał w tym czasie 89 spotkań, w których zdobył 45 goli i zanotował 29 asyst. Ten zawodnik to wychowanek Akademii Ziomków Rzeszów, a w swoim sportowym CV ma także grę m.in. w barwach Ruchu Gorzów, Górnika Zabrze i Garbarni Kraków. Z drugoligowym Górnikiem Łęczna Korbi związał się 2-letnim kontraktem z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. Andrzej Łoiński, zawodnik sekcji biegowej Ruchu Izbica, wrócił już z hiszpańskiej Taragony, gdzie był jednym z reprezentantów Polski podczas Mistrzostw Europy Age Group w triatlonie. Jego udział w tych prestiżowych zmaganiach to efekt bardzo dobrych występów w tej dyscyplinie w ostatnich latach, mówi Paweł Zieliński.
3: Andrzej wystartował na dystansie olimpijskim. Jego czas, jaki uzyskał, to 2 godziny 16 minut i 32 sekundy. Pozwoliło mu to zająć 19 miejsce, czyli w gronie zawodników z całej Europy. Andrzej uplasował się na bardzo wysokim miejscu, bo pod koniec drugiej dziesiątki. Sam zawodnik przyznaje, że jest zadowolony, to dobry wynik. Andrzej to bardzo ambitny zawodnik, więc zawsze podchodzi do takich wyników dość spokojnie. Natomiast dla nas jako sekcji jest to ogromna duma. To jest pierwszy reprezentant z naszego regionu, który wystąpił na zawodach takiej rangi. Cieszymy się bardzo i bardzo mu gratulujemy tego wyniku.
2: Więcej o ostatnich dotychczasowych startach innych biegaczy Ruchu Izbica powiemy w sobotnim magazynie sportowym. Pozostajemy w szeregach Ruchu, ale przechodzimy do zespołu piłkarzy, który rozpoczął okres roztrenowania po kolejnym sezonie w chełmskiej klasie okręgowej. Drużyna zakończyła go na 5. miejscu z dorobkiem 40 punktów, a w ostatnim spotkaniu 2-3 uległa u siebie Astrze Leśniowice, mówi trener Roman Blonka.
4: Sezon ogólnie nie był zły, ale ja bardziej chodzi mi o drugą rundę wiosenną. Runda wiosenna uważam, że była słabsza w naszym wykonaniu, początek rundy przynajmniej. Widać było duże zmęczenie, więc jakieś tam problemy musiały być, aczkolwiek koniec rundy wyglądał tak, już się należało, troszeczkę oczywiście punktów brakuje, no ale mamy dużą analizę do dalszej pracy, bo mankamentów było też wiele w tym sezonie.
2: W sezonie 2025-2026 Ruch Izbica zanotował 12 zwycięstw, 8 remisów i 10 porażek. Wojciech Kata i Wojciech Zalewski, siatkarze plażowi UKS-u Tempo Chełm, zajęli 2. miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego. Tym samym zapewnili sobie awans do Mistrzostw Polski Kinder, które w połowie lipca rozegrają się w Kołobrzegu, mówi prezes chełmskiego Tempa Wojciech Miszczuk.
5: Dobrze wypadły też inne nasze pary, że mieliśmy 5. miejsce i 5. i 11. Także troszeczkę pechowo, bo one się same ze sobą eliminowały. Także no, cieszymy się bardzo, bo tutaj to taki będzie duży sprawdzian na arenie ogólnopolskiej. Zobaczymy, jak ci chłopcy wypadną. Tym bardziej, że to są z Chełma jedyni nasi reprezentanci na Mistrzostwach Polski w tym roku. Także no, wielka zagadka. No i widzimy, że tutaj na tym roczniku możemy też w ogóle w Chełmie liczyć tutaj na fajne wyniki przyszłości, bo mówimy tutaj o roczniku 2015.
2: Z kolei w najbliższy weekend o medale i awanse na arenie wojewódzkiej będą walczyli kadeci, wśród których nie zabraknie również reprezentantów UKS-u Tempo Chełm. 114 zawodników z 12 klubów zgromadził 5. ogólnopolski turniej Karate Kyokushin Iko o Puchar Ziemi Chełmskiej zorganizowany przez miejscowy klub Karate Kyokushin Kanku. Bardzo dobrze zaprezentowali się w nim gospodarze, którzy zajęli miejsca na podium, a w klasyfikacji drużynowej uplasowali się na 4. lokacie. O wynikach uzyskanych w Kumite mówi sensei Krzysztof Kozioł.
6: Marta Śliwińska wygrała kategorię Masters i zajęła 1. miejsce. Andrzej Podgórski po 2 bardzo trudnych i ciężkich walkach wygrał kategorię Masters mężczyzn i również stanął na 1. miejscu podium. Na 1. miejscu podium stanął również Leon Szylkę. Był to jego pierwszy start w kategorii chłopców 6-7 lat. Na 2. miejscu podium w kategorii Kumite uplasowała się Monika Pradon, jest to masterka trenująca w naszym klubie. Antoni Grawiński, Paweł Podgórski, Oliwier Czuba i Mirosław Kowalczuk. 3. miejsca podium natomiast zajęli Lena Kulbicka, Barbara Śliwińska, Dawid Kowalczuk, Antoni Sawicki, Szymon Woźniak, Wojciech Szpunar, Jakub Kulbicki oraz Maciej Bożek.
2: Ponadto srebrne medale w swoich kategoriach wywalczyli w kata Lena Kulbicka i Estera Szopa, zaś brązowy Paweł Podgórski. Dziewiąte i przedostatnie zmagania w ramach wiosennej ligi mają już za sobą zawodnicy z Tildart Helm. W turnieju rozegranym w Formule 301 Double Out przed tarczami zmierzyło się ze sobą 28 osób, w tym również reprezentanci Zamościa. Dziewiątą odsłonę zmagań wygrał Jarosław Nowosad, który w finale pokonał Piotra Jasiuka. O najwyższych rezultatach mówił Łukasz Duczmal.
7: W tym formacie

0: notujemy szybkich lotek, a jedynie wysokie finisze i punktowanie. Punkty do klasyfikacji wytrzymałców dopiszą: Grzegorz Cieślak, Max na 19, Andrzej Gula, Max na 20, Piotr Jaszuk, Max na 20, Sylwester Semeniuk, finisz 118 punktów, Rafał Sendłak, finisz 105 punktów, Jakub Wodyk, finisz 104 punkty, Jarosław Nowosad, finisz 116 i 112 punktów, Kacper Sowa, finisz 110 i finisz równo 100 punktów.
1: Ostatni i 10 turniej wiosennej Ligi Darta rozegra się w najbliższy piątek.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
4: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Jesteś serem, tak to się kiedyś śpiewało, prawda? Jesteś serem, tak. Dopiero człowiek jak przysłuchał się porządnie, zerknął na tekst, zobaczył, że tam jest sterem. Bajm i Biała Armia w Radiu Bon Ton. Za chwileczkę Keira i Upgrade. No i kiedyś wspominałam wam o El Niño, że zapowiada się na takie...

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj mam dla was zaproszenie na sobotni zlot charytatywny w Krasnym Stawie, na którym zbierane będą środki na leczenie 7-letniego Oskara, który mierzy się z wieloma chorobami. Janek Zieliński, zapraszam. Od kilku lat krasnostawskie ziomki od zlotu organizują charytatywne imprezy, które mają pomóc różnym osobom. W tym roku jest to mały Oskar, który zmaga się z kilkoma przypadłościami. Jak podkreśla Fundacja Moc Pomocy, najwięcej wyzwań w życiu Oskara powodują dwa rzadkie zespoły: Coffina Sirisa i Charcota Maritów. Powodują one problemy z mięśniami i generalnie rozwojem psychoruchowym, a ponadto Oskar cierpi też na dwie wrodzone wady serca, VSD i ASD, a także zmaga się z niedoczynnością tarczycy. To zaledwie kilka z chorób Oskara, a to są te najpoważniejsze, chociaż przy takim natłoku to ciężko to wartościować, jednak rodzice się nie poddają. Oskar jest w ciągłej rehabilitacji, uczęszcza do przedszkola dla niepełnosprawnych dzieci i mimo wszystko nie brakuje mu pogody ducha. To właśnie jemu będzie można pomóc w najbliższy weekend. O samym Oskarze, ale także imprezie opowiedzieli dla Radia Bon Ton organizatorzy Ziomki od Zlotu.
3: Specjaliści, którzy się nim opiekują, to jest na przykład kardiolog, endokrynolog, genetyk i psychiatra nawet. Jest tego mnóstwo.
4: Zaczynamy już od rana. Startujemy od 10. Mamy na początek, wiadomo, rozstawiamy auta, bo mamy duży plac, na którym będziemy gościć świetne samochody. Podczas całego dnia będą konkursy, które zawsze, co roku cieszą się ogromnym powodzeniem, bo też nagrody mamy fajne, nie oszukujmy się. Konkursy, licytacje, też będzie można fajne fantasy zlicytować. Będą food trucki oczywiście, będzie drift taxi, bo to, co nas wyróżnia spośród innych zlotów, to jest to, że mamy jeszcze drift.
2: Okej.
3: Na starym amfiteatrze.
4: No i oczywiście wieczorne koncerty jeszcze do tego dochodzą, a zawsze mamy fajny line-up. W zeszłym roku mieliśmy Chinola, polską wersję, a w tym roku zaczynamy od Arkeza starszego, Tomka. Tomek to jest najmłodszy raper w Polsce. I nasze gwiazdy, Dedis, Fenomen, Pich.
3: Legendy polskiej sceny hip-hopowej.
4: Dokładnie.
3: Starego i młodego pokolenia.
2: Pod dzisiejszym odcinkiem na radiobonton.pl załączę wam też odnośnik do pełnej rozmowy, do której wysłuchania was serdecznie zapraszam. Dziękuję oczywiście dzisiaj

0: za wysłuchanie. Życzę Wam dużo zdrowia i miłego dnia. Janek Zieliński, Witamina FM.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
3: Reklama.
1: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości, własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botox. Dentado, Helm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracje pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
3: Reklama.
2: Autopromocja.
4: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja.

Kasia Kowalska i Antidotum. Ja mam dla Was Antidotum, najlepsze na świecie. Jest to słońce nad głową, niebieskie, piękne niebo, tak jak teraz. I oczywiście Radio Bonton z naszą muzyką, wiadomościami i wszystkimi tymi dobrociami, które Wam przynosimy. A propos dobroci w postaci muzyki, teraz będzie Kygo i Heaven on Your Mind, a ja już chciałam się z Wami pożegnać. Dziękuję Wam za te 5 godzin. Kinga Miszczyk, tak to ja. Dziękuję, że ze mną wytrwaliście. My słyszymy się w piątek, a jutro jest z Wami Janek Zieliński. Udanego popołudnia. Pa!

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Reklama.
4: Bon Ton Radio.

Polska i Niemcy podpisały nową umowę o współpracy obronnej. Potem kolejne kroki po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Zajrzymy też na stację paliw. Marcin Krzemiński. Polska i Niemcy podpisały dziś nową umowę o współpracy obronnej. Okazją do tego jest 35. rocznica zawarcia traktatu o dobrym sąsiedztwie. Podpisy pod dzisiejszą umową złożyli ministrowie obrony obu państw Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius.

0: Umowa w dziedzinie obronności, przed chwilą przez nas podpisana, otwiera nowe pola do współpracy. W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnej odpowiedzialności, wspólnego dowództwa na Bałtyku, w dziedzinie nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie.
1: Umowa dotyczy także współpracy w mobilności militarnej i rozwoju infrastruktury wsparcia logistycznego. Choć niemiecki rząd był chętny na porozumienie z gwarancjami bezpieczeństwa, polskie władze nie zgodziły się na taki wariant, by uniknąć sporu politycznego. Są kolejne kroki, także personalne, po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk, który był koordynatorem SOR-u i zarobił w rok 1 600 000 zł, został zwolniony. Szpital przygotowuje także zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Chodzi o nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku. Prezydent Rafał Trzaskowski zwrócił się też do Rady Nadzorczej szpitala, by odwołała z funkcji członka zarządu i dyrektora do spraw medycznych placówki dr Agatę Kusz-Rynkun. Zarobki medyczne znajdą się pod lupą kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, mówi premier.
2: Zwróciłem się przed chwilą do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie, ale nie wyrywkowych, tylko całościowych kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia, żeby mieć możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć.
1: Tymczasem od 1 lipca po raz kolejny wzrosną zarobki pracowników medycznych. Dla dyrektorów szpitali oznacza to jednak, że po podwyżki zgłoszą się do nich nie tylko lekarze etatowcy, no ale w krótkiej perspektywie także ci pracujący na kontraktach. I jeszcze informacja sprzed chwili. Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w zakresie narażenia ludzi na niebezpieczeństwo i poświadczenia nieprawdy. Chodzi o sprawę lekarza radnego Dawida Kacprzyka. Jutro zapłacimy za paliwo mniej. Mowa o cenach maksymalnych, jak wynika z obwieszczenia resortu energii, za litr benzyny 95. W czwartek nie zapłacimy więcej niż 6 zł 6 groszy, a za olej napędowy 6 zł 36 groszy. Sport. W drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Raków Częstochowa zagra z maltańskim Valletta FC. Z kolei GKS Katowice z przegranym meczu kwalifikacji do Ligi Europy Hajduk Split MSK Żlina. Raków pierwszy mecz rozegrał u siebie, katowiczanie na wyjeździe. Spotkania tej rundy zaplanowano na 23 i 30 lipca. Dodam, że losowanie par rozgrywek odbyło się dziś w Szwajcarii.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Policjanci z powiatu chełmskiego zatrzymali w ciągu jednego dnia 4 prawa jazdy za rażące przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym. Wszyscy kierowcy jechali o ponad 50 km w godzinę szybciej niż pozwalały przepisy. Oprócz utraty uprawnień otrzymali wysokie mandaty i punkty karne. Radni gminy Wierzbice jednogłośnie udzielili wójt wotum zaufania po debacie nad raportem o stanie gminy. Samorząd podsumował inwestycje warte miliony, w tym modernizację gospodarki wodno-ściekowej, przebudowę dróg oraz utworzenie mieszkania wspomaganego. O szczegółach opowiemy Wam też w lokalnych wiadomościach. O 17.30 także zapowiedź kolejnego powiatowego dnia konia zimnokrwistego, który odbędzie się w niedzielę w Żalinie Kolonii w gminie Ruda Huta. Głównym punktem programu będzie 8. przegląd hodowlany koni ras zimnokrwistych czy zawody zaprzęgowe.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
1: Nocą chmurzyć będzie się na zachodzie i północy, tam może padać deszcz, z kolei na południu lokalnie mgły. Na północnym wschodzie termometry pokażą 8 stopni, w centrum 10, na południowym zachodzie 15.
6: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm ceramiczna 32C.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam w środę na półmetku tygodnia, 17 czerwca w kalendarzach. Podkręcamy odbiorniki na 104,9 i sprawdzamy, jakie muzyczne skarby przygotowała dla nas dzisiejsza muzyczna kartka z kalendarza. Naszą podróż zaczynamy w 1947 roku. 17 czerwca na świat przyszedł brytyjski piosenkarz i muzyk Paul Young, wokalista pop-rockowych formacji Sad Cafe oraz Mike and the Mechanics. Choć odszedł od nas w 2000 roku, dziś wspominalibyśmy jego 79. urodziny oraz jego potężny, pełen pasji głos, który słyszycie w takich radiowych klasykach jak All I Need Is Some Miracle czy Over My Shoulder. Przenosimy się do roku 1969. 17 czerwca urodził się Mickey Muir, charyzmatyczny lider i wokalista crossover trashowej legendy Suicide and Dances. Mike kończy dzisiaj 57 lat. Jego nieokiełznana energia, drapieżność i buntowniczość

styl na zawsze zmieniły oblicze kalifornijskiej sceny niezależnej na przełomie lat 80. i 90. W kalendarzu zapisujemy rok 1983. Swoje 43. urodziny obchodzi dziś Lee Ryan, wokalista i jeden z filarów niezwykle popularnego na początku XXI wieku brytyjskiego boys bandu Blue. To jego charakterystyczny soulowy głos napędzał takie globalne radiowe hity jak All Rise, One Love czy przepiękny cover utworu Oldona Johna Sorry Seems to be the Hardest Word. Zaglądamy do roku 1987. Dokładnie 39 lat temu amerykańska formacja Heart wydała swój 9. album studyjny zatytułowany po prostu Bad Animals. To właśnie z tego krążka pochodzi absolutne poprokowe arcydzieło i gigantyczny radiowy numer Alone, którym siostry Ann i Nancy Wilson pokazały niesamowitą wokalną potęgę, zdobywając szczyty list przebojów na całym świecie. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rocznicą premiery jednej z najpiękniejszych i najbardziej znanych poprokowych ballad w historii muzyki. Dokładnie 37 lat temu, w czerwcu w 1989 roku, a dokładnie w tym tygodniu czerwca na antenach radiowych, amerykański wokalista i kompozytor i producent Richard Marx zaprezentował światu swój drugi album studyjny zatytułowany Repeat Offender. Płyta okazała się gigantycznym międzynarodowym sukcesem, ale to, co wydarzyło się na singlach, przeszło najśmielsze oczekiwania. Świat usłyszał wtedy nieśmiertelny, ultraklimatyczny megahit Right Here Waiting. Ta oparta na genialnej partii fortepianu i pełnym tęsknoty chropowatym wokalu Richarda ballada z miejsca zabetonowała pierwsze miejsce na liście Billboardu i stała się absolutnym radiowym evergreenem. Utwór ten jest do dzisiaj definicją muzycznej elegancji. Zamykając to środowe spotkanie z muzyczną historią, stawiamy na 100% globalnego pewniaka, którego w naszym mieście zna po prostu każdy. Skoro mamy piękny czerwcowy środek tygodnia, w głośnikach Radia Bonton na 104,9 FM czas na odrobinę magii i wielkich emocji. Przed Wami Richard Marx i Right Here Waiting.

0: Reklama. Twoje,
1: moje! .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
2: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
3: Co? Za darmo?
1: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
6: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
0: Reklama.
6: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad, jest 17.30. To był kosztowny dzień dla kierowców, którzy zlekceważyli przepisy ruchu drogowego. W ciągu jednego dnia policjanci na drogach powiatu chełmskiego zatrzymali 4 prawa jazdy za znaczne przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym. Największą odnotowano u kierującej Renault. Kobieta pędziła przez teren zabudowany z prędkością 110 km na godzinę. Za niebezpieczną jazdę została ukarana mandatem w wysokości 1500 zł. Dostała też 13 punktów karnych. Policjanci zatrzymali również jej prawo jazdy. Niewiele wolniej poruszał się kierowca BMW. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak radar wskazał 109 km na godzinę, również w zabudowanym obszarze. Za popełnione wykroczenie mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i również 13 punktów. Stracił też uprawnienia do kierowania pojazdami na najbliższe 3 miesiące. Bardziej surowe konsekwencje spotkały kierowcę Fiata. Mężczyzna jechał przez teren zabudowany z prędkością 102 km na godzinę, a jak ustalili funkcjonariusze, nie było to jego pierwsze tego typu wykroczenie. W związku z recydywą mandat został podwojony i wyniósł już 3000. Na konto kierowcy trafiło również 13 punktów karnych, a policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Podczas ostatniej sesji w Wierzbicy radni dokonali szczegółowej oceny działalności samorządu w 2025 roku. Ta debata nad raportem o stanie gminy była okazją do podsumowania najważniejszych inwestycji, omówienia problemów demograficznych oraz przedstawienia planów na kolejne lata. Po wielogodzinnej dyskusji rada jednogłośnie udzieliła wójt wotum zaufania, potwierdzając pozytywną ocenę działań władz samorządowych. Prezentując raport o stanie gminy, wójt Anna Flisiuk podkreśliła, że minione 12 miesięcy było okres intensywnej pracy i odpowiedzialnych decyzji. Dochody budżetu gminy osiągnęły poziom blisko 44 milionów, a rok zakończył się dodatnim wynikiem finansowym.

0: Jak zaznaczono podczas sesji, stabilna sytuacja budżetowa pozwoliła na realizację wielu długo oczekiwanych inwestycji. Do najważniejszych należała modernizacja gospodarki wodno-ściekowej. W ramach zadania przeprowadzono szeroki zakres prac modernizacyjnych, także wymieniono 137 tradycyjnych wodomierzy na nowoczesne urządzenia cyfrowe. Łączna wartość inwestycji przekroczyła 7 600 000. Znaczące środki przeznaczono również na poprawę infrastruktury drogowej. Zakończono przebudowę dróg we Włady, Sławowie i Kamiennej Górze. W obu miejscowościach zmodernizowano po około 1,5 km nawierzchni. Samorząd inwestował także w rozwój usług społecznych. Utworzono mieszkanie wspomagane o wartości ponad 500 000 zł, które ma służyć osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: W niedzielę w Żalinie Kolonii w gminie Ruda Huta odbędzie się powiatowy Dzień Konia Zimnokrwistego. Wydarzenie rozpocznie się o 13:00. Centralnym punktem programu będzie 8. przegląd hodowlany koni ras zimnokrwistych.
2: Koń zimnokrwisty to jest koń ciężki, koń roboczy. Używany do zaprzęgu, do zrywki drewna w lesie, do transportu. To nie jest koń sportowy, wierzchowy, choć jest też używany w hipoterapii. Bo to jest koń charakteru łagodnego. Brane są pod uwagę konie w kategorii koni rocznych i koni dwuletnich. Jak również klaczki i ogierki w takim właśnie wieku.
0: Wyjaśnia Jarosław Dąbrowski, prezes terenowego koła hodowców koni na miasto i powiat chełmski oraz gminę Ruda Huta. Jak dodaje, podczas wydarzenia hodowcy będą mogli skorzystać z pomocy obecnych na miejscu ekspertów.
2: Komisja ocenia typ, okrój, ruch tego konia. Hodowcom podpowiada, szkoli hodowców w dobrym kierunku hodowlanym. Podpowiedzieć hodowcom, na co szczególną uwagę trzeba zwrócić, szczególnie kopyta, bo to jest bardzo ważne u tych koni, bo to są konie ciężkie.
0: Nie zabraknie także elementów bardziej widowiskowych. Na uczestników będą czekały zawody zaprzęgowe. Dodatkowo przygotowano turniej Hobby Horse. Rodzinny charakter imprezy podkreślą również przejażdżki bryczką oraz stoiska kół gospodyń wiejskich. Uzupełnieniem będzie również dzień otwarty wiatraka Koźlaka w Żalinie. To zabytkowy drewniany młyn wietrzny zbudowany jeszcze w latach 30. XX wieku, a odrestaurowany w 2013 roku.

0: rzeczywistym. Kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej. Najpierw trzeba było znaleźć kiosk lub sklep z pamiątkami. Potem wybrać jedną kartkę spośród dziesiątek dostępnych wzorów. Następnie napisać kilka zdań, kupić znaczek i odnaleźć skrzynkę pocztową. A potem pozostawało już tylko czekać. Czasem kilka dni, czasem tydzień. Co ciekawe, pocztówka zmuszała do wyboru. Nie można było pokazać wszystkiego. Trzeba było zdecydować, który widok najlepiej oddaje miejsce, które odwiedzamy. Być może właśnie dlatego wiele osób pamięta takie kartki do dziś. Dziś mamy tysiące zdjęć zapisanych w telefonach i chmurach internetowych. Paradoksalnie jednak często wracamy do nich rzadziej niż do jednej starej pocztówki schowanej w szufladzie. Tutaj nosem czujemy sentyment. Psychologowie zwracają uwagę, że ograniczenia pomagają budować wspomnienia. Gdy nie możemy zatrzymać wszystkiego, zaczynamy bardziej doceniać to, co wybieramy. Dotyczy to również przyrody. Kiedyś podczas wakacji ludzie częściej zatrzymywali się, by po prostu patrzeć na zachód słońca, na jezioro, na góry. Nie dlatego, że byli bardziej romantyczni. Po prostu nie mieli w kieszeni urządzenia, które nieustannie walczyło o ich uwagę. Oczywiście nie ma nic złego w robieniu zdjęć. Dzięki nim możemy zachować wiele pięknych chwil. Może jednak czasem warto zrobić jedno zdjęcie mniej, a jeden widok zapamiętać bezpośrednio, bo najpiękniejsze obrazy naszej planety nie zawsze mieszczą się w galerii telefonu. Czasem zostają po prostu w pamięci. Miłego popołudnia, do usłyszenia następnym razem. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: sorry, no.
1: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwe.

0: zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
1: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
2: Reklama.

0: Zabójstwo Rosjanina w Polsce zleciły obce służby, mówi minister sprawiedliwości. Afera w warszawskim szpitalu. Politycy mieli być obsługiwani poza kolejnością. Europejscy członkowie NATO zadeklarowali więcej wojsk szybkiego reagowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwaj Białorusini zatrzymani w sprawie zabójstwa rosyjskiego satyryka krytykującego Moskwę zostali zwolnieni. Policja wciąż poszukuje sprawcy. To było zabójstwo polityczne na zlecenie. Tak zdarzenie w Białej Podlaskiej komentuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Takie zabójstwa organizują służby specjalne. Ogromna jest trudność w każdym demokratycznym kraju, żeby znaleźć takiego sprawcę. W Polsce przebywa wielu dysydentów, osób, które otwarcie krytykują reżimy zarówno z Białorusi, jak i z Rosji.
0: Policja ma już rysopis sprawcy, jednak ze względu na możliwy polityczny charakter służby nie podają szczegółów. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. To w związku z kolejną odsłoną afery w stołecznym szpitalu.

0: grudniowym. To tam lekarz bez specjalizacji jako koordynator SOR-u zarobił w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych. W dodatku, jak wynika z ustaleń portalu Zero, prominentni działacze Koalicji Obywatelskiej byli na tym oddziale przyjmowani bez kolejki, a na przeprowadzenie badań czekali zaledwie kilkanaście minut. Cezary Jaszczyk.
1: Doniesienia o nieprawidłowościach oburzyły miejską opozycję. PiS oprócz nadzwyczajnej Rady Miasta domaga się też dymisji w Radzie Nadzorczej Szpitala.
2: Wiemy, że w radach nadzorczych zasiadają prominentni politycy Platformy Obywatelskiej. Jest to na przykład burmistrz Ursynowa, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w Szpitalu Południowym.
1: Mówił radny Damian Kowalczyk. Jak dodał, jeśli wyniki kontroli potwierdzą wszystkie ustalenia mediów, odpowiedzieć za sytuację powinna też wiceprezydent odpowiedzialna za sprawy zdrowotne. Konsekwencji wobec Renaty Kaznowskiej domaga się też Jan Mencfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
3: Ale też wobec Marcina Kierwińskiego, szefa stołecznych struktur Koalicji Obywatelskiej, który dopuścił do tak skrajnej patologii w obrębie swojej partii.
1: Ewentualną dymisję Marcina Kierwińskiego wykluczył dziś premier Donald Tusk.
0: Są kolejne kroki, także personalne, po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk, główna postać afery w szpitalu, został zwolniony. Szpital przygotowuje też zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Chodzi o nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się do Rady Nadzorczej szpitala, by odwołała z zarządu placówki dr Agatę Kusz-Rynkun. Europejscy członkowie NATO zwiększyli deklaracje dotyczące wojsk, które mogą zostać postawione do dyspozycji w sytuacji kryzysowej. Chodzi o działania po ograniczeniu wkładu Stanów Zjednoczonych. Poinformował o tym sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jutro w Brukseli odbędzie się spotkanie ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Powstała kurtka zbierająca wodę pitną z powietrza. Naukowcy z Teksasu opracowali tkaninę, która wychwytuje parę wodną z powietrza i gromadzi ją w postaci pitnej wody. Uszyli z niej kurtkę, planują jeszcze zrobić namioty, plecaki i inne elementy ekwipunku do różnych zastosowań. W ciągu doby taka kurtka może zgromadzić od 400 do 900 ml pitnej wody.
4: Bon Ton Radio. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś kończy się pierwsza kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata. Hitem będzie wieczorne starcie Anglii z Chorwacją. Potem Gana zagra z Panamą, a nad ranem Kolumbia, której zabrakło na mundialu w Katarze, zmierzy się z debiutującym na tym poziomie Uzbekistanem. Trener Kolumbijczyków Nestor Gabriel Lorenzo chce widzieć u swoich piłkarzy pełne zaangażowanie.
6: Chcemy cieszyć się tą chwilą. Jesteśmy wdzięczni, ale też chciałbym, żeby moi piłkarze gryźli trawę, wręcz umierali za koszulkę Kolumbii na boisku. Tak, powtarzam im od samego początku. Dzięki Bogu po 8 latach wracamy na Mistrzostwa Świata. Mamy sobie wielką nadzieję, ogromną chęć, by pokazać się z jak najlepszej strony i to jest przesłanie, które towarzyszy nam każdego dnia.
5: Ostatni mecz pierwszej rundy rozpocznie się o 4, a pierwszy Portugalia Demokratyczna Republika Konga już o 19. Polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Bangkoku. To 4 zwycięstwo drużyny Stefana Lavariniego w rozgrywkach. Jutro w południe kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina. Polki w Tajlandii zmierzą się jeszcze z Holandią i z Kanadą. Belgijski kolarz Wout van Aert nie wystartuje w nadchodzącym Tour de France z powodu przedłużającej się kontuzji łokcia, ogłosił jego zespół Wisma Liza Bike. 31-letni zwycięzca 10 etapów Tour de France w piątek wycofał się z wyścigu w Alpach, będącego ostatnim testem przed Wielką Pętlą, z tego samego powodu, a wycofanie poprzedził upadek podczas treningu. Van Aert to także zwycięzca wiosennego wyścigu Paryż-Roubaix, a w swoim bogatym dorobku ma łącznie 53 zwycięstwa, w tym tak prestiżowe jak w Strade Bianche, Mediolan Sanremo czy Amstel Gold Race. Tour de France zacznie się 4 lipca i potrwa 3 tygodnie.
0: Pogodny wieczór, tylko na północnym wschodzie i na południu Polski możliwe opady deszczu, a temperatura około 20 stopni. Jutro już gorąco, na południowym zachodzie Polski nawet 27 stopni. W centrum około 24, a na północy do 20 najwyżej. Sporo słońca, ale także trochę deszczu.
4: Bon Ton Radio. Po godzinach 104,9 FM.

0: reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
6: Spotkaj się z nami na 104.9 FM.
5: Newsy, goście i twoja muzyka.
7: Od poniedziałku do piątku od 12.
8: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. W sobotę o godzinie 18 nad zalewem Maczuły w gminie Leśniowice odbędzie się wydarzenie, które celebruje najkrótszą noc w roku, czyli Noc Świętojańska. I jakie atrakcje przygotowali organizatorzy dla przybyłych gości, o tym opowie
3: Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. W programie znajdziecie Państwo warsztaty wiciarianków, rękodzieła oraz robienia i przygotowywania podpłomyków. Natomiast dla dzieci mamy atrakcję, będziemy przedstawiać baśń słowiańską. Później natomiast odbędzie się widowisko obrzędowe, jak również

0: również koncert na molo zaprezentowany przez Bartka Kazimierczaka i Pawła Pikuza. Na zakończenie odbędzie się taniec z ogniem, pokazy fire show. Całą imprezę, całą uroczystość zakończy dyskoteka DJ-em Toksikiem.
1: Wszystkich zapraszamy 20, czyli w sobotę, nad Zalew Maczuły, na Noc Świętojańską.
0: Zapraszam serdecznie.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
3: W podcaście Bliżej Kultury usłyszycie więcej o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Kumowianek. Rozmowa z kierowniczką zespołu Agnieszką Rykałą. Zapraszam, Wanda Jaroszczuk. Pochodzą z gminy Leśniowice w powiecie chełmskim, ale znaję cały region, a za sprawą udziału w ogólnopolskich konkursach także spora część naszego kraju. Od ponad 40 lat zachwycają oryginalnym repertuarem i przepięknymi głosami. O Kumowiankach i ich drodze do sukcesu rozmawiam z kierowniczką zespołu Agnieszką Rykałą. Każdy, kto widział i słyszał Wasze koncerty, jest zadziwiony tym, że można uzyskać taki efekt bez akompaniamentu czy podkładu muzycznego. Czy Kumowianki zawsze tak śpiewały?
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Zespół Kumowianki zawsze tak śpiewał. Śpiewał bez podkładu muzycznego, bez orkiestry, bez kapeli. Zespół śpiewa zazwyczaj białym głosem, czyli taką tradycyjną, naturalną techniką wokalną, wywodzącą się z dawnych kultur ludowych.
3: Kiedy i jak zaczęła się śpiewacza przygoda Kumowianek? W jakich okolicznościach?
4: Zespół Kumowianki powstał w 1984 roku. Jego założycielką była pani Kazimiera Bielak. Kobiety postanowiły założyć zespół, ponieważ wszystkie okoliczne miejscowości miały koła gospodyń wiejskich, więc w Kumowie również spotykały się i właśnie taką inicjatywą było założenie zespołu. Zespół przez 20 lat śpiewał praktycznie w stałym składzie. Były też osoby, które dochodziły do zespołu. Później my, jako nowe pokolenie, młodsze pokolenie, w 2004 roku zmieniłyśmy skład. Starsze panie przekazały nam cały dorobek, swoich pieśni, stroje. Zakończyły działalność. Było pań coraz mniej, bo to już były panie w starszym wieku. No i my, młodsze koleżanki, założyłyśmy nowy skład zespołu.
3: Przy kołach gospodyń wiejskich, które działają w wielu wsiach, powstają zespoły, które grają raczej i śpiewają muzykę biesiadną. Skąd akurat wybór białego śpiewu w Kumowie Majerackim?
4: Chcemy kultywować to, co było kiedyś. Taki śpiew naturalny. No tak się śpiewano na wsi. Jak się szło do pracy, czy przy spotkaniach wieczornych, czy przy obrzędach takich wiejskich. No po prostu kobiety, też i panowie, spotykali się, śpiewali wtedy pieśni, takie, które pamiętali z dzieciństwa. No po prostu, żeby sobie umilić czas, żeby było wesoło. Ale to taki był śpiew też taki, no taki, który porywał, który miał coś w sobie, taki, no taki z duszą. No na pewno nie jest to muzyka do tańca, o tak.
3: Ale opowiada na pewno historię.
4: O tak, tak. Pani Braktor, właśnie nie dodałam tego, że te pieśni to były takie opowieści, czy ballady, czy takie różne inne, opowiadające o tym, co się wydarzyło wcześniej, czy nawet jeszcze sięgając do tych wcześniejszych pieśni, one mają zawsze jakąś taką historię, czy ewentualnie nawet jakby to powiedzieć, jakiś taki przekaz. No, takie mądrości ludowe były też w tych pieśniach ujęte i przekazywane właśnie w formie pieśni.
3: Skąd Kumowianki czerpią inspirację? Mówię tutaj o inspiracji muzycznej, ale i tekstowej. Czy to są teksty własne, czy zapożyczone?
4: Szukamy tego repertuaru. Korzystamy z pieśni, które były śpiewane wcześniej przez nasze babcie, prababcie. Kumowianki we wcześniejszym składzie też szukały, nagrywały. Dostały właśnie chyba magnetofon z jakiegoś występu i tym magnetofonem pani Kasia Bielak nagrywała, i to bardzo dobrze, że już w tamtych latach nagrywała, od osób starszych jeździła do tych osób. Też część pieśni właśnie pozyskałyśmy z takich nagrań. Ja osobiście również prowadzę takie poszukiwania, umawiam się ze starszymi osobami. Ja nagrywam, rozmawiam z tymi osobami, śpiewają mi piosenki. Dla tych osób te piosenki mogą być takie po prostu proste, banalne, które pamiętają z dzieciństwa, ale jak ja już usłyszę, to

0: wiem, czy to jest perełka. Potrafię już odnaleźć taką naprawdę też i wartościową pieśń, chociaż na tą chwilę muszę powiedzieć, że bardzo ciężko już jest znaleźć taki repertuar, ale ja go dalej szukam. Naprawdę dalej szukam. Jeżeli gdyby ktoś z Państwa pamiętał takie pieśni, to ja bym była bardzo wdzięczna, jakby o jakiś kontakt prosiłabym o kontakt. Ja to wtedy przyjadę, umówię się, posłucham i nagram. I może się okazać, że to jest naprawdę wartościowy tekst czy melodia. Czego mi najbardziej żal, no to tak już mówię teraz z serca od siebie. Miałam naprawdę plany z paroma osobami umówić się. Już byłam w trakcie umawiania, że przyjadę, ale ciągle obowiązki, a to praca, bo każda z nas jest osobą pracującą, czy ma jakieś zajęcia, ale mimo wszystko znajdziemy ten czas, żeby się spotkać. Po prostu osoby, z którymi się chciałam spotkać, niestety już odeszły i te pieśni, które mogły akurat znać, które były gdzieś w ich pamięci, no już odeszły razem z nimi i tego nie mogę sobie darować, że jednak nie spotkałam się z niektórymi osobami, no po prostu już ich nie ma.
1: A w jakim składzie dzisiaj Kumowianki śpiewają?
0: W zespole Kumowianki śpiewają Halinka Semczuk, Małgosia Szymańska, Iwona Zalewska, Marta Szostak, Monika Porzuc, Kasia Michalczuk, która jest naszą nową koleżanką, doszła w tamtym roku do nas, także z czego się bardzo cieszymy.
1: Wspomniała Pani, że wszystkie członkinie zespołu pracują zawodowo. Ile czasu musicie poświęcić w tygodniu na to, żeby być gotowym do występów?
0: A więc spotykamy się co tydzień, we wtorek. Są to godziny wieczorne. No i takie próby, przede wszystkim staramy się, żeby były intensywne, żeby wykorzystać jak najwięcej tego wspólnego czasu, żeby piosenki dobrze przygotować. No trwają długo, do 22, do 23, no i na drugi dzień już trzeba wstawać do pracy, więc no jest to takie uciążliwe, ale mimo wszystko my się bardzo cieszymy ze wspólnego spotkania naszego. No jesteśmy taką jedną wielką rodziną, mamy swoje już naprawdę jakieś swoje i przeżycia i takie wspólne tematy, gdzie nawet w swoim towarzystwie razem czujemy się no tak bardzo dobrze, no brakuje nam... Gdy okaże się, że w danym tygodniu coś wypadnie, że nie ma tej próby, no to już czujemy, że no, brakuje nam siebie nawzajem.
1: Czy młode pokolenie jest zainteresowane tego typu śpiewem? Czy są osoby, które mogłyby do Was przystąpić? Czy prowadzicie działalność edukacyjną?
0: Są zainteresowane dzieci takimi piosenkami, bo też i jest taki spory repertuar tych pieśni. Są to pieśni takie dla dzieci, tak więc dzieci również kiedyś śpiewały piosenki, czy będąc w domu, w jakichś pracach domowych, uczestnicząc, czy na polu, pasąc bydło kiedyś, na przykład dzieci śpiewały też piosenki. Dzieci ogólnie słuchają, ale na tą chwilę chyba nie są aż tak bardzo zainteresowane. Miałyśmy wcześniej w swoim zespole dwie dziewczynki, Martynkę Ławicką i Paulinkę Porzuc, mówię tak zdrobnie, ale bo one były dziewczynkami, jakby śpiewały z nami. No teraz to są już dorosłe dziewczyny, dorosłe kobiety. Takie doświadczenie na pewno zapamiętały i zapamiętają.
1: No może jeszcze do Was wrócą, wszystko przed nimi.
0: No tak właśnie, Pani redaktor, jest tak, nawet może na moim przykładzie. Kiedyś jak widziałam, jak Kumowianki się zbierają i idą na próby, miałam gdzieś jakieś tak podświadomości, że chciałabym się tak do nich dołączyć, tylko tamte Panie nie prowadziły takiego naboru nowych członkiń. Tak sobie zawsze pomyślałam, że oj, na to przyjdzie jeszcze czas. I później jak jest człowiek starszy, inaczej patrzy na świat, wtedy czuje, że taka muzyka jest mu bliższa. I po prostu trzeba robić, co podpowiada serce i śpiewać takie pieśni.
1: Nie tylko śpiewacie, wystawiacie również widowisko obrzędowe.
0: Wystawiałyśmy cyklicznie przedstawienia w Muzeum Wsi Lubelskiej. Były to przedstawienia Pierzak i Saga o Józku Drzewieniu. To były takie dwa amatorskie spektakle, ale tylko nadmienię, że Kumowianki w poprzednim składzie miały bardzo dużo takich przedstawień. One jeździły też i do Tarnogrodu, zdobywały nagrody, także były bardziej zaangażowane w takie amatorskie teatry. No my staramy się kontynuować to, ale na tą chwilę miałyśmy dwa przedstawienia.
1: Kumowianki ponad 42 lata działają na naszej scenie, a co uznają za swoje największe osiągnięcia w tym czasie?
0: Nasze osiągnięcia największe to są właśnie występy na Ogólnopolskim Festiwalu Kapeli Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Dobyłyśmy drugą nagrodę 2 lata temu. Staramy się jeszcze, żeby to

0: kazimierską basztę zdobyć. Będziemy szukać repertuaru, bo w tym przypadku największe znaczenie ma repertuar. To jest taki repertuar, którego nie słyszało po prostu jury.
1: Czyli na następne lata trzeba było życzyć Gumowiankom zdobycia kazimierskiej baszty.
0: Tak, pani redaktor? Bardzo byśmy chciały. To jest nasze marzenie. Chociaż naszym marzeniem również jest tak naprawdę nagranie płyty. Pieśni mamy bardzo dużo, bo repertuar jest ogromny, ale gdy jest już tak nagrane profesjonalnie, no to wtedy takie właśnie nagrania zostaną i przejdą na następne pokolenia. Przecież tak naprawdę za 30-40 lat nikt nie będzie pamiętał o tym, że to było w ogóle śpiewane. To przepadnie i no nie chciałobyśmy, żeby takie piękne, takie pieśni zostały zapomniane.
1: Życzę więc paniom nagrania płyty, no i oczywiście zdobycia najwyższego wyróżnienia na festiwalu kazimierskim, czyli baszty. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co? Udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Bon

0: Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony. Cześć, tu Hołek, a to hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Fajnie, że jesteście. Dzisiaj cofamy się do roku 1993. Wtedy na radiowych falach i w telewizji dominował pewien energetyczny, wpadający w ucho kawałek, który był absolutnie wszędzie, a potem nagle zniknął. Dziś odkurzamy ten numer. Pamiętacie? To był absolutny hit, który wdarł się na listy przebojów na całym świecie. Piosenka stała się hymnem wszystkich, którzy mieli w sobie trochę muzycznej energii. Jej refren, What's Going On, stał się hasłem pokolenia idealnie oddającym ten specyficzny rockowy vibe początku lat 90. Ale co jest w nim takiego wyjątkowego? Otóż What's Up grupy Four No Blondes to esencja tego, co najlepsze w roku alternatywnym tamtych lat. Jest tu energia, jest melodia i jest szczerość. To piosenka, która opowiada o frustracjach i próbie zrozumienia świata. Co ciekawe, utwór został napisany przez wokalistkę Lindell Perry, która z początku nie była przekonana do tego, że piosenka odniesie sukces, bo była to dość prosta, surowa kompozycja. Na szczęście w końcu się udało i to był strzał w dziesiątkę. Ich sukces był co prawda krótki, bo zespół rozpadł się już 2 lata później, ale Linda Perry, o której wspomniałem, nie zniknęła. Wręcz przeciwnie, po latach stała się jedną z najbardziej rozchwytywanych autorek piosenek, pisząc hity dla takich gwiazd jak Christina Aguilera czy Pink. To tylko pokazuje, że talent nie musi być jednorazowym wybuchem. Piosenka idealnie pasuje do naszego programu, bo przypomina, że nawet największe hity, które zniknęły na jakiś czas, mają w sobie drugie dno. To jeden z tych utworów, który po latach smakuje jeszcze lepiej. No to co, słuchamy hitu odkurzonego. What's Up i Four No Blondes.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104 i 9 FM.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
5: To jest Bonton Radio.

0: ma skoku cen paliw. Po podniesieniu akcyzy ceny stabilne. Miasta przygotowują się na weekendowe upały, chcą schłodzić mieszkańców. Trójmiejskie plaże będą bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma na razie skoku cen paliw, są stabilne pomimo przywróconej już pełnej stawki akcyzy. To dlatego, że cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem. Z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z tak zwanego programu CPN. Co z tymi cenami? Wzrosną czy spadną? Pyta o to Bartosz Kądziołka.
1: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
2: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
1: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
2: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
1: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30.
0: Szczyt G7 we francuskim Evian oznacza bardzo głęboką zmianę w sprawie Ukrainy. Oświadczył tak dzisiaj prezydent Francji. Emmanuel Macron przekonuje, że istnieje wola Stanów Zjednoczonych, by pracować razem z krajami europejskimi na rzecz wsparcia Ukrainy. Kurtyny wodne, wodne place zabaw, fontanny i kąpieliska. Miasta przygotowują się na pierwsze w tym roku prawdziwe wakacyjne upały. Już od piątku termometry mogą pokazać nawet ponad 30 stopni. W Katowicach władze miasta pamiętają też o zwierzętach, mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu.
3: Przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psia.

0: kubków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby ta woda w miskach była w miarę chłodna.
1: Upalny będzie cały weekend. Gorąco będzie też na początku przyszłego tygodnia. Wtedy możliwe będą także burze. Trójmiejskie plaże wreszcie będą łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Gdańsk i Gdynia wyposażyły się w blisko 30 terenowych wózków. Dzięki nim możliwe jest poruszanie się po piasku bez większych trudności. To rewolucja w dostępności dla wszystkich bez wyjątku, mówi Kamil Koniuszewski z Gdańskiego Ośrodka Sportu.
2: Wózki manualne, pchane, wózki z napędem elektrycznym, które umożliwiają samodzielną podróż.
1: Są też specjalne wózki dla dzieci. Kluczowe w takim urządzeniu są grube, gumowe koła, dodaje Jagna Ogonowska z Gdyńskiego Centrum Sportu.
3: I tak naprawdę on jest nie tylko do powierzchni plażowych, ale też właśnie do innych trudnych powierzchni, natomiast na razie testujemy go w warunkach plażowych.
1: Wszystkie wózki będzie można wypożyczyć bezpłatnie. Na razie od początku wakacji na plażach Gdańsk, Stogi i Brzeźno oraz w Gdyni, Śródmieściu. Zostajemy jeszcze w Gdyni, bo ponad 3000 propozycji wpłynęło w konkursie na nazwę następcy Daru Młodzieży. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dziś o północy. Nazwa ma nawiązywać do morskich tradycji, historii Polski i wartości edukacyjnych. Zwycięska nazwa zostanie ogłoszona po wyborze stoczni, która zbuduje żaglowiec. Przetarg na budowę jednostki powinien się skończyć za 2 tygodnie.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Anglicy, czyli ostatni z faworytów do zdobycia tytułu, zaczynają Mistrzostwa Świata i na początek czeka ich trudne zadanie, mecz z trzecią drużyną świata, o czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
6: Anglicy na każdym turnieju powtarzają jak mantrę "Football is coming home", ale coś nie chce wrócić. W Katarze już w ćwierćfinale zatrzymała ich Francja, 8 lat temu w Rosji w półfinale lepsza okazała się Chorwacja. I to właśnie brązowi medaliści z Kataru będą dziś pierwszym rywalem Anglików. Trudnym, mówi selekcjoner Thomas Tuchel. Musimy się dostosować, musimy też odpowiednio ustawić nasz pressing, musimy przejąć inicjatywę. Właściwie, aby wygrać, to musimy pokazać to wszystko. Wiemy, że Chorwacja to silny zespół, podchodzimy do nich z pełnym szacunkiem, ale też z pewnością siebie. Anglia ma naprawdę mocny skład, ale Chorwaci na ostatnich 2 mundialach pokazali, ile znaczy kolektyw. Hitowe starcie pierwszego tygodnia mundialu o 22. W drugim meczu w tej grupie Ghana zagra o 1 z Panamą.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Mistrz Polski Lech Poznań zagra z duńskim Orchus, a wicemistrz Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Losowanie odbyło się dziś w siedzibie UEFA w Szwajcarii. Orchus to aktualny mistrz Danii, natomiast Fenerbahce wicemistrz Turcji. Mecze odbędą się w drugiej połowie lipca. To pierwszy raz w historii, gdy 2 polskie zespoły mogą uczestniczyć w kwalifikacjach do tych najbardziej prestiżowych rozgrywek UEFA. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 3-6, 5-7 w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach w niemieckim Halle. Było to drugie spotkanie Polaka z Altmajerem w najważniejszych imprezach ATP. Poprzednie Hubi wygrał przed 2 laty w Madrycie. Hurkacz spadł ostatnio na 103. miejsce w światowym rankingu, ale na trawie, a zwłaszcza w hale, dotychczas czuł się świetnie. W tym roku w pierwszej rundzie wygrał z rozstawionym z numerem 8 Andrzejem Rubliowem, a 4 lata temu triumfował w tej imprezie.
1: Jutro już w całej Polsce powyżej 20 stopni, na północy 20, w centrum 24, na zachodzie nawet 27. Zachmurzenie umiarkowane, czasem wzrastające do dużego. Na północy, na zachodzie i w centrum możliwe też przelotne opady deszczu.
4: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
5: 104 i 9 FM. 104.

0: newsy dnia.
1: Witam o 19.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Dzisiaj na 2 godziny pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy dołączyli do akcji protestacyjnej, odeszli od swoich stanowisk między 8 a 10. Nie realizowali swoich zadań. Jak tłumaczyła dziś rano Regina Borkowska, przewodnicząca Związku Zawodowego Solidarność w ZUS, w rozmowie z Agnieszką Pastuszak-Maksim, doszło do tego z powodu braku reakcji rządzących na postulaty zatrudnionych w instytucji.
2: To jest kolejny etap po manifestacji w centrali 27 kwietnia, dość licznej, bo parę tysięcy było ludzi. Dzisiaj przystąpiliśmy właśnie do dwugodzinnego strajku ostrzegawczego. My w ten sposób strajkujemy. Głosy muszą być usłyszane, bo w walce o podwyżce doszliśmy od 170 zł do 220 w tej chwili, aczkolwiek to jest za mało. Tu musi być wsparcie Ministerstwa i Pracy, Ministerstwa Finansów, żebyśmy po prostu pozyskali większe środki.

0: 1200 zł się domagamy. Chodzi o to, że państwo nakłada zbyt wiele zadań na Zakład Ubezpieczeń Społecznych i bez żadnych pieniędzy. To jest właśnie taka sytuacja, gdzie obciążenie jest większe.
1: Do tej pory protestujący w Polsce dowiedzieli się, że zakładu nie stać na sprostanie ich finansowym oczekiwaniom, a sama instytucja kilkukrotnie zwracała się do Ministerstwa Finansów o wzrost funduszu wynagrodzeń. Bezskutecznie.
0: Bo wszyscy pracownicy, wszystko już przeszło do ZUS-u. Z zespołów opieki społecznej wszystkie 800 plus, kiedyś 500 plus, 800 plus, te wszystkie świadczenia rodzinne, mama plus, dodatki dziecko w przedszkolu, dziecko w żłobku, bo to wszystko my płacimy, także...
2: A za obowiązkami nie...
0: Obowiązkami nie poszły żadne pieniądze, także też przede wszystkim o to walczymy. Dzisiaj już jest jakiś ruch, jeżeli chodzi o zarząd, że 0,1% tych kwot zwiększone jest do 0,2%, także to będzie w granicach 63 milionów, ale to jest wszystko mało. Tu muszą być zabezpieczenia takie, że nie tylko państwo daje na systemy, powiedzmy na modyfikację systemów, ale również daje dla pracowników, bo to oni obsługują. To nie jest tak, że w ZUS-ie robią wszystko roboty, czy wszystko robią systemy. To nie jest tak. Wszystko ludzie muszą przygotować i stąd to jest większe obciążenie, dlatego też za tym muszą pójść pieniądze.
2: Równolegle też miało być rozpoczęte jakieś referendum. Czy ono się już rozpoczęło?
0: Wczoraj jeden ze związków rozpoczął referendum strajkowe, czyli do tego strajku głównego, aczkolwiek nie będę się jeszcze ustosunkowywać do tego, dlatego że uważam, że to jest przedwcześnie. Trzeba było poczekać to, co dzisiaj się wydarzy, jaka będzie skala tego i dalej podejmować działania. A tutaj to troszeczkę tak wyskoczyli, że tak powiem, ale zobaczymy. Jest miesiąc na to referendum i myślę, że będziemy jeszcze rozmawiać, bo to nie jest tak, że jeden związek może cokolwiek zdziałać. W zakładzie jest 12 związków. Musi być porozumienie międzyzwiązkowe, żebyśmy w ogóle podjęli działania i żeby to po prostu wyszło. Bo tak to trzeba właśnie rozwiązywać, żeby zaangażować pracowników i wszystkie związki, żeby wspólnie zadziałały, bo inaczej nic z tego nie będzie.
1: Dodaje Regina Borkowska, przewodnicząca Związku Zawodowego Solidarność w ZUS. W najbliższy piątek w Krasnymstawie ruszy kolejna edycja pływającego weekendu. Wydarzenie jest współorganizowane przez UKS Wodnik Krasnystaw, Urząd Miasta, Szkołą Podstawową nr 1 oraz MOSiR Krasnystaw. O tej szczególnej, cyklicznej akcji mówi Andrzej Miciuła, prezes klubu Wodnik.
3: Organizujemy ją przed wakacjami, kiedy pogoda sprzyja przebywaniu nad wodą, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, w celu przeciwdziałania nieszczęśliwym wypadkom, które mogą być się z udziałem dzieci właśnie i młodzieży w środowisku wodnym, nad wodą. Mam wspomnienia ze swojego własnego dzieciństwa, które spowodowały właśnie tak może wzmożoną taką troskę o naszych podopiecznych, naszych dzieci, ponieważ sam jestem nauczycielem i ratownikiem wodnym, więc to w jakiś sposób spowodowało, że napisałem taki program właśnie o tym, żeby po prostu pomóc dzieciom zrozumieć, jakie niebezpieczeństwa czyhają w wodzie i nad wodą.
1: Temat rozwagi będzie przez cały weekend podejmowane na różne sposoby. Na pewno opowiedzą o nim eksperci, ale zaplanowane są także m.in. zawody pływackie, rejsy patrolowo-szkoleniowe po wieprzu oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Moto Siano Kłosy w Ludwinowie to kolejne wydarzenie, którego głównym celem jest wsparcie finansowe leczenia Szymona Zelenta. Jego organizatorem jest Paweł Wawrzyniak, który rozpocznie samotny rajd crossem w sobotę o godzinie 9.
4: To po prostu jest tak, że jest moja prywatna łąka, na której ja będę jeździł przez 24 godziny, a kto tam zechce do mnie przyjechać, to może przyjechać również dzieci, ze względu na to, że jakieś tam gry i zabawy powiedzmy będą, jakaś dodatkowa loteria i cała kasa idzie po prostu na Moto Siano Kłosy, czyli dla Szymonka Zelenta, na jego rehabilitację i leczenie.
1: Mówi Paweł Wawrzyniak. 11 lipca odbędzie się czwarty bieg patriotyczny pamięci ofiar Wołynia. Organizatorem przedsięwzięcia jest Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania w Chełmie. Tegoroczna edycja została objęta honorowym patronatem prezydenta Rzeczpospolitej. W organizację wydarzenia włączyli się także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta, Grupa Biegowa Chełm Biega oraz Lasy Państwowe. Uczestnicy będą mogli wystartować na dwóch dystansach. Pierwszy to honorowy bieg na 1943

0: km. Ta liczba symbolicznie nawiązuje do roku kulminacji zbrodni wołyńskiej. Trasa poprowadzi alejkami parkowymi znajdującymi się na terenie siedziby muzeum przy ulicy Hrubieszowskiej. Drugą propozycją jest bieg główny na dystansie 5 km. Jego trasa przebiegać będzie ulicami miasta, ścieżkami rowerowymi oraz leśnymi alejkami w Lasie Borek. Start i meta zlokalizowane zostaną przy siedzibie muzeum. Bieg honorowy wystartuje o 10, natomiast uczestnicy głównego biegu ruszą na trasę 50 minut później. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą internetową do 10 lipca. Liczba miejsc jest ograniczona do 250 uczestników. Każdy zawodnik, który ukończy bieg w wyznaczonym limicie, otrzyma pamiątkowy medal, koszulkę oraz profesjonalnie zmierzony wynik. Czwarty bieg patriotyczny pamięci ofiar Wołynia będzie jednym z głównych wydarzeń towarzyszących obchodom Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Puls dnia.
1: Bon Ton Radio 106.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. Słuchacie Bonton.

0: Yeah.
1: Polscy rolnicy dostaną więcej pieniędzy z unijnego budżetu niż obecnie. Pracownicy ZUS-u dziś strajkowali, domagają się podwyżek. Rząd krytykuje Roberta Bąkiewicza, którego zatrzymała wczoraj niemiecka policja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy rolnicy dostaną co najmniej 33 miliardy 600 milionów euro z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-34. To o 2 miliardy więcej niż w obecnej wspólnej polityce rolnej. Polska znajdzie się w gronie 16 państw, które dostaną więcej na rolnictwo niż dotąd. W oddziałach ZUS-u odbył się dziś dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Pracownicy odeszli od swoich biurek. Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. ZUS proponuje 200 zł. Mówi Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie.
2: Następnym etapem jest strajk generalny. Strajk generalny to, jak Państwo wiecie, polega na całkowitym odstąpieniu od pracy. Nie na 2 godziny jak teraz, tylko już po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Bo dzisiaj staramy się w całej Polsce ze wszystkich sił, żeby klienci nie odczuli tego faktu.
1: W chorzowskim ZUS-ie do strajku przystąpiło 70% załogi. Kto łamie prawo, ten ponosi konsekwencje, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański o zatrzymaniu w Berlinie Roberta Bąkiewicza. Wczoraj grupa aktywistów z Ruchu Obrony Granic chciała postawić w Berlinie krzyż koło głazu upamiętniającego polskie ofiary czasu II wojny światowej. Nie zgodziła się na to niemiecka policja. Krzyż nie jest przedmiotem, z którym ci ludzie powinni się utożsamiać, mówi dominikanin ojciec Paweł Górzyński.
3: Krzyż jako taki oczywiście jest zawsze jednym z najważniejszych symboli religijnych, ale nie w rękach pana Bąkiewicza. Jego aktywność nie jest aktywnością religijną, tylko aktywnością polityczną i w ramach tej politycznej aktywności używa po prostu religii.
1: Założycielowi Ruchu Obrony Granic, Robertowi Bąkiewiczowi, kilkukrotnie stawiano zarzuty, m.in. znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Czy złamano prawo w warszawskim szpitalu południowym, zbada to prokuratura. Chodzi o zarobki młodego lekarza, do niedawna radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Co więcej, dziś okazało się, że działacze KO mieli mieć dzięki niemu specjalne przywileje w szpitalu, na przykład obsługę bez kolejki. To tylko wierzchołek góry lodowej, komentuje aferę Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
4: W związku z tym, że te szpitale są łupem politycznym, no jest zjawiskiem powszechnym, że właściciel szpitala dzwoni do dyrektora czy któregoś ordynatorów, że jedzie jakiś VIP, trzeba się nim zająć. Nas cieszy, że takie sytuacje są nagłaśniane, bo jest to dla nas już problem wizerunkowy.
1: Naczelna Izba Lekarska proponuje, by zmienić struktury właścicielskie polskich szpitali, tak by nie były one łupem polityki.

0: Polaków po zmianie władzy. Kąpiel na własną odpowiedzialność. Tak jest na większości kąpielisk morskich w zachodniopomorskim, gdzie ratownicy rozpoczną pracę 1 lipca. Tak będzie m.in. w Kołobrzegu i Darłowie. W Mielnie sezon ruszy wcześniej, bo w przyszły weekend, w sobotę 27 czerwca. Anglicy, czyli ostatni z faworytów do zdobycia tytułu Mistrzów Świata, zaczynają mundial i na początek czeka ich trudne zadanie, mecz z trzecią drużyną globu, Chorwacją. Hitowe starcie pierwszego tygodnia mistrzostw o 22. W drugim meczu tej grupy Gana zagra z Panamą. Ten mecz o 1 w nocy. Jutro zachmurzenie umiarkowane, choć na północy, w centrum i na zachodzie możliwe opady deszczu, raczej przelotne. Temperatura 20 stopni na północy, 24 w centrum, 26-27 nawet na zachodzie. Piątek będzie upalny, podobnie jak weekend.
1: Bonton Radio i wszystko gra.
2: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Kochani, nasze małe wyspy dzisiaj nietypowe. Mam nadzieję, że tak naprawdę te nasze małe wyspy poprowadzi dzisiaj młodzież. Młodzież z liceum numer 2 w Krasnymstawie, która tutaj się przygotowywała przez godzinę, zastanawiała się, o czym może powiedzieć, co jest dla nich ważne i spróbujemy opowiedzieć o tym ich świecie, o świecie młodych ludzi. To jest pierwsza A dzisiaj i druga A, tak? A jakie są tematy? Co wymyśliliście? Co wam siedzi w głowach?
3: Czy młodzież słucha tylko nowoczesnej muzyki?
2: A jak się nazywacie? Może przedstawcie się najpierw.
4: Jestem Magdalena Cholewa. Julia Wyrostek.
5: Amelia Herbut.
2: Jakiej muzyki słuchacie?
4: Ja głównie słucham, myślę, że rocka, nu metalu, metalu. Choć zdarza mi się też takie czasami pop polski, ale takie główne zespoły, no to Linkin Park i właśnie takiej nowoczesna, nie jest to nowoczesna muzyka, na przykład zespół Dead Zara i właśnie to jest zespół nowej wokalistki, która dołączyła do Linkin Park, Emily Armstrong, i ten zespół powstał w 2002 roku, no i ludzie dopiero go odkryli właśnie od tej nowej ery Linkin Park, czyli od 2024, kiedy ona dołączyła. No i wtedy właśnie Dead Zara, czyli ten zespół, stał się po prostu bardziej popularny niż w tamtych czasach, bo w tamtych czasach oni występowali na małych scenach, na małych festiwalach, a no teraz po prostu mają wiele więcej słuchaczy i wiele więcej zarabiają. Więc wydaje mi się, że no nie jest to zbyt nowoczesna muzyka, no bo ona się wpasowywała pod Kurta Cobaina, pod Nirwanę, w takie bardziej starsze czasy, pod te lata 2000, 90. No chociaż ona ma dwie strony, bo Linkin Park to jest bardziej właśnie taka elektroniczna muzyka, bardziej metal, a tamto to był bardziej rock, grunge.
2: No proszę, mamy tu specjalistkę od muzyki i rzeczywiście nie tej najbardziej nowoczesnej, prawda? To już wiemy, czego będziemy słuchać w audycji Nasze Małe Wyspy. Na pewno Linkin Park się pojawi i coś jeszcze?
4: Myślę, że Dead Zara.

0: Ja akurat osobiście preferuję muzykę współczesną, tak dokładnie to bardziej eksperymentalną. Na przykład Bjork, Sophie albo Arka. Są to akurat popularni wykonawcy, tylko że właśnie w własnej dziedzinie. A co do pytania, czy młodzież teraz słucha tylko muzyki współczesnej, to wydaje mi się, że nie. Teraz coraz więcej ludzi powraca do tych poprzednich lat, lata 80., 70., nawet moda. Cały czas czerpiamy z niej inspirację. Więc nie wydaje mi się, że tylko muzyki współczesnej. Też jest ta różnorodność, że coraz więcej ludzi chce poszerzać swoje horyzonty. Ja także słucham bardzo wielu wykonawców, wiele gatunków i wydaje mi się, że coraz więcej ludzi też tak zaczyna robić.
1: A ja ciebie pamiętam, bo czasami jeździłyśmy razem busem do Chełma, prawda? Czy do Rejowca? I masz bardzo fajny styl ubierania się i właśnie zwróciłam na ciebie uwagę. A jakiej muzyki słuchasz?
2: Ja ogólnie słucham muzyki coś pod rock, industrialną, synth-popową. Nie wiem, zdarza się tam jakieś tam metalowe i tak dalej. Na pewno różne gatunki i też raczej nie da się słuchać jednych i tych samych, tak mi się wydaje. Ale też znacznie wolę te starsze zespoły niż nowoczesne.
1: Czyli widzicie, jest jakaś nić porozumienia między nami, między tym starszym pokoleniem i wami, bo jednak i wy lubicie tę muzykę.
3: No ja się przyznam, że ja zbytnio takiej współczesnej, nowoczesnej muzyki nie słucham, głównie lata 60., 70., no rok myślę, że najwięcej. No i przede wszystkim Beatlesów bardzo lubię, to taki mój ulubiony zespół. Od jakichś 3 lat się nimi interesuje, także tutaj nie tylko muzyka, ale ta ich taka historia, że tak to ujmę. Ostatnio zaczęłam też sporo słuchać zespołu The Smiths. Tutaj no, dużo jest takich inspiracji tymi latami 60., także myślę, że to jest powód, dlaczego mi się tak podobają. No i tutaj też bym powiedziała, że teksty ich takie no są przyciągające może trochę dla młodzieży.
1: Czyli słuchacie tekstów?
3: Ja bardzo na nie zwracam uwagę.
1: Ale mnie to cieszy.
3: Tutaj w przypadku The Smiths no, uważam, że te teksty mogą być takie przyciągające dla młodzieży. Często one są takie no, niezbyt wesołe, szczęśliwe, a raczej no, o wiele poważniejszych tematach, takich no właśnie dotyczących młodzieży.

0: A słuchajcie, czy wy rozmawiacie czasem z rodzicami albo właśnie z osobami w naszym wieku, tutaj mówię o paniach nauczycielkach, o mnie, o muzyce, o tym, czego słuchacie i co się wam podoba, tak?
1: No właśnie, ja bym chciała zauważyć, że ode mnie jakby to, co słucham, to zależy dużo od rodziców. Mój tata słuchał właśnie takiej bardziej muzyki metalowej, trochę rapu i właśnie z takich lat 90. 2000, wtedy, kiedy oni mieli młodość i stąd znam te zespoły takie starsze. Mama też miała bardzo podobny gust muzyczny i podobny styl do mnie. Także myślę, że tu bardzo zależy od tego, co słuchają nasi rodzice, a nie od, no, no, od samej mody.
0: Słuchajcie, może ktoś chciałby jeszcze coś powiedzieć na temat muzyki? Ktoś z innych grup tematycznych? Jakiej wy muzyki słuchacie i czy kontaktujecie się z seniorami w tym temacie?
2: No to ja jestem Olaf i słucham muzyki punk rockowej i raku, bo wyznaję subkulturę skinheadów i to są lata takiej już młodej Polski, no lata 90., 2000, gdzie po prostu większość Polaków chciało się oderwać od zależności od ZSRR i pokazać swoją niezależność, swój bunt. Ja osobiście uważam, że to jest idealna subkultura dla mnie, ponieważ też uważam, że jestem takim buntownikiem trochę swojego wieku. Tak, takim antysystemowcem bardziej.
0: I to znajdujesz w muzyce.
2: Tak.
3: Ja nazywam się Martyna i słucham też metalowej muzyki, choć

0: Wiesz, czasem mi się zdarza takich różnych gatunków słuchać, ale mój ulubiony zespół metalowy to jest Sabaton, który miał koncert w Gdańsku 31 maja. Szkoda, że mnie na nim nie było, ale nie mogłam pojechać. I ten zespół właśnie ma takie piosenki dotyczące historii różnych, na przykład II wojny światowej, albo też mają dużo piosenek dotyczących Polski i bardzo fajne mają teksty.
1: Czyli Martyna, ty też słuchasz tekstów. Mhm. Super. Dobrze, a panie czego słuchają?
2: Ja chyba najwięcej jednak uczę się od nich, bo myślę, że na lekcjach muzyki słuchamy siebie nawzajem i ostatnio, pamiętacie, jak opowiadałam wam o Lady Punk na przykład, oni mnie zaskoczyli bardzo pozytywnie, kiedy zapytali, a co by pani nam zaproponowała właśnie z takich klasycznych utworów? No i przyznam szczerze, że mam listę utworów w biureczku, bo później idziemy na lekcję muzyki z pierwszego. I oni też zaproponowali, pierwsza zaproponowała listę utworów do śpiewania, bo to jest chyba najlepiej śpiewająca klasa w szkole.
1: Przynajmniej wiedzieliście o tym?
2: No dzisiaj się dowiedzieli, ale ja się bardzo cieszę, jak słucham tego, co oni mówią, bo mam wrażenie, że dopiero teraz naprawdę dowiaduję się wielu ciekawych rzeczy, czego słuchają. Czasami się ujawniają, ale rzadko.
1: Czyli ta audycja, mam nadzieję, rzeczywiście będzie takim mostem, łącznikiem. Tak. Dobrze, a teraz wypowiadała się nauczycielka muzyki, pani Monika Szamik.

0: Konrad chce opowiedzieć jeszcze o muzyce.
1: Witam wszystkich słuchaczy, jestem Konrad. Mam dosyć specyficzny gust muzyczny, ponieważ słucham rapu, tak jak Malik Montana i Rida Warrior, oraz słucham również meksykańskiej muzyki, tak jak zespół muzyczny Grupo Sonador, a moją ulubioną piosenką jest El Gigante da Hierro.
0: Film was łączy, pasje was łączą ze starszym pokoleniem i muzyka.

Ja jestem Maja i muszę przyznać, że nie mam określonego stylu muzycznego, ponieważ słucham naprawdę różnych piosenek, ale muszę przyznać, że teraz wśród młodzieży faktycznie wszyscy cofają się do tych starych czasów, lat 80., 70. Jeżeli chodzi o takie właśnie style muzyczne, bardzo często można znaleźć porozumienie właśnie z rodzicami. Teraz jak na przykład są jakieś imprezy młodzieżowe, no to na każdej praktycznie imprezie lecą te stare piosenki, częściej nawet niż te nowoczesne, także w takim tym temacie można znaleźć porozumienie między rodzicami a młodzieżą.

Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Podczas warsztatów dziennikarskich w drugim liceum ogólnokształcącym w Krasnymstawie razem z młodzieżą stwierdziliśmy, że zrobimy audycję. I tak powstała ta audycja. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co jest ważne dla młodzieży, i poruszamy tematy, które mogą połączyć.

0: pokolenia.
1: Ja nazywam się Martyna. Czy miłość do sportu, czy sport przekazujemy z pokolenia na pokolenie? I moim zdaniem przekazujemy ten sport, tą miłość do tego sportu z pokolenia na pokolenie. Na przykład widząc zdjęcia naszych rodziców, czy naszych dziadków, kiedy oni byli młodzi, kiedy zdobywali różne sukcesy w tym sporcie i po prostu to nas tak buduje i faktycznie jesteśmy ciekawi tego sportu i chcemy się w tym, w tej dziedzinie rozwijać. No i właśnie tutaj takim żywym przykładem jest moja koleżanka Alicja, która trenuje tenis stołowy od 7 lat. Jej trenerem jest jej dziadek. No i właśnie ona zaraziła się tym sportem od swojego dziadka, od swojego taty i właśnie ona może opowiedzieć o tym więcej.
2: Jestem Alicja, trenuję tenis stołowy od 7 lat. Moim trenerem jest mój dziadek. Miłością do tego sportu właśnie zaraził mnie on i mój tata. Z racji tego, że jest moim trenerem, to dzięki niemu zdobywam bardzo dużo pucharów i medali. Jestem wysoko w naszym województwie, chyba 6. albo 5. Jeszcze na zawody ogólnopolskie. Dzięki temu sportu poznałam też bardzo dużo osób, z którymi teraz się przyjaźnię. I też myślałam, że jak będę szła do liceum, to nie będę miała aż tak dużo czasu, żeby trenować i stawać się lepsza, tak? No ale okazało się, że jak tutaj przyszłam do szkoły, to wzięłam udział w zawodach szkolnych w tenisie stołowym w powiecie i zajęłyśmy 1. miejsce, a w województwie 3. I uważam, że to też jest bardzo dobry wynik.
3: Czyli słuchajcie, ta pasja też może być takim łącznikiem, prawda? Fajnie, że to jest dziedziczone. Czasami, bo nie zawsze.
4: O pasje, które łączą pokolenia. No to na pewno mogę powiedzieć, że pasja do motoryzacji, ale ogólnie też motocykli bardzo łączy pokolenia. Byłem na 3 zlotach motocyklowych w swojej całej karierze i naprawdę ja tam widzę ludzi od 14 roku życia do 50 i nawet więcej. Bardzo jest miła atmosfera, ponieważ każdy każdego wspiera, bo liczy się pasja i to, że każdy jeździ na 2 kółkach. Zawsze są zloty miłe, fajne rozmowy. Jeśli się czegoś nie wie, to ktoś zawsze pomoże na przykład. Albo jak się motor na przykład zepsuje, to też ktoś kogoś może poduczyć, jak się daną rzecz naprawia.
3: Czyli co? Przechodzimy do kolejnego tematu. Czy jeszcze jakieś wypowiedzi na temat pasji pojawią się? Było o muzyce, było o pasji. Jeszcze jakieś na pewno ciekawe tematy się pojawią w audycji Nasze Małe Wyspy, a muzyka będzie dzisiaj wasza, więc to wy zaproponujecie, co zagramy. Już trochę propozycji padło.
5: Właśnie moją pasją jest aktorstwo. Bardzo lubię, chciałabym w przyszłości zostać aktorką i bardzo lubię zajęcia teatralne i odgrywanie ról. Dlatego jestem u nas w szkole w MDKF-ie, czyli w klubie filmowym. I właśnie ta pasja wzięła się stąd, że rodzice od w zasadzie, kiedy byłam małym dzieckiem, więcej puszczali mi filmów fabularnych, niżeli bajek. I właśnie ja już od młodych lat już miałam taką styczność z aktorami i z filmami fabularnymi, gdzie faktycznie aktorzy grali role. No i myślę, że najbardziej to mnie zainspirował aktor Cezary Pazura i stąd się właśnie zaczęło. Zaczęłam oglądać jego filmy, jak opowiada o tym. No i właśnie stąd zaczepił u mnie taką pasję aktorstwa i interesuję się teraz właśnie.
3: A jakoś się rozwijasz w tym kierunku?
5: Chodziłam przez jakiś czas, bo w szkole średniej nie mam aż tyle czasu. Chodziłam na zajęcia teatralne do Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnostawie, a teraz jestem w MDKF-ie, czyli u nas w klubie filmowym szkole. No i właśnie na przykład jedziemy na festiwal Filmoteki i bardzo się cieszę z tego wyjazdu, bo mnie bardzo ciekawi właśnie temat filmu, aktorów i spotkania z jakimiś sławnymi ludźmi.
3: No właśnie, bo wy tutaj sami robicie filmy i to jest arcyciekawe. I słuchajcie, czy wy włączacie, na pewno, myślę, że tu ta pasja filmowa łączy pokolenia, bo wiem, że mnóstwo osób starszych bierze w tym udział i to są ludzie z zewnątrz, niezwiązani z liceum w inny sposób. Jak wam się rozmawia? Jak wam się tworzy razem?
6: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Z tej strony Kasper. Biorąc udział w

0: nagraniu filmu Zniknięcie bez śladu pod przewodnictwem pani Ewy Magdziarz, pana Grzegorza Emanuela w wakacje. Te zloty odbywają się co roku. Przez około 3-4 dni tworzymy jeden jakże doskonały film. Cóż mogę dodać, że jest to połączenie różnych wzorów, scenografii, różnych autorów filmów. Też pan Grzegorz grał w wielu wybitnych dziełach.
1: I wyszło bardzo dobrze, prawda? A jak się współpracuje ze starszymi osobami?
0: Oj, są bardzo otwarci.
1: I tym optymistycznym akcentem pożegnamy się i zakończymy pierwszą część spotkania z licealistami z drugiego liceum ogólnokształcącego w Krasnym Stawie. Dzisiaj było o muzyce, o pasji, o sporcie, o budowaniu mostów między pokoleniami, a za tydzień będziemy rozmawiać o nieśmiałości i o strachu. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękuję również młodzieży z drugiego liceum ogólnokształcącego w Krasnym Stawie oraz pani Monice Szamik, nauczycielce muzyki z tegoż liceum, za zaproszenie i za udział w audycji. Do usłyszenia.

0: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM.
1: Reklama.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
9: Hello Chery
8: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
10: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
1: Reklama. Bon Ton Radio. 104 i 9 FM.

0: Prokurator wypuścił na wolność pirata drogowego z dożywotnim zakazem jazdy. Zamordowany rosyjski satyryk nie chciał ochrony, mówi premier. Lech i Górnik poznały rywali w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Tak, tak, to nie pomyłka. O awans pierwszy raz walczą dwie nasze drużyny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokurator wypuścił na wolność pijanego pirata drogowego recydywistę. 29-latek ma 5 sądowych zakazów jazdy, w tym 3 dożywotnie. Mimo tego wsiadł pijany za kierownicę i uciekał przed policją. Gdy mundurowi go złapali i postawili przed prokuratorem, ten uznał, że nie ma potrzeby, by go tymczasowo aresztować. Wystarczy, że wpłaci kaucję. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział interwencję w tej sprawie.
1: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalni zabójcy.
0: Mężczyźnie grozi więzienie, ale na proces będzie czekać na wolności. Wszystko wskazuje na to, że śmierć Rosjanina w Białej Podlaskiej to zabójstwo polityczne, tak mówi premier Donald Tusk. Szef rządu podkreśla, że służby proponowały mu ochronę.
2: Z nieznanych im powodów odmawiał. Nie chciał mieć żadnej ochrony. Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne. Musimy czekać na dowody czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest także bardzo poważny fakt. Powiedziałbym o wymiarze międzynarodowym.
0: Dwaj zatrzymani w tej sprawie Białorusini zostali zwolnieni. Służby nie dysponują dowodami, że byli oni bezpośrednio zaangażowani w to zabójstwo. Najnowsza kinowa ekranizacja Lalki jest ukończona w ponad 80%. Teraz zostały ostatnie poprawki, dołożenie efektów specjalnych, muzyki pod niektóre sceny. Nasza dziennikarka jako jedna z nielicznych widziała dziś roboczą wersję filmu. A ten robi wrażenie, choćby dlatego, że biorą w nim udział wybitni aktorzy, mówi producent Lalki Radosław Drabik.
3: Lalka jest najbardziej gwiazdorskim filmem w historii polskiego kina. Jesteśmy szczęśliwi, ale planując taki zabieg i zapraszając pierwszoligowych aktorów do drugo- i trzecioplanowych ról, zawsze jest dylemat, czy ktoś nie będzie chciał skraść ekranu. Udała się misja. Czujemy, że jest to spójny, osadzony w tamtych czasach film i nawet każda kolejna pojawiająca się gwiazda nie kradnie scen i gra na film, na dramaturgię filmu, a nie na siebie. Dzięki temu widz nie ma rozproszeń.
0: Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, w Izabelę Łęcką Kamila Urzędowska, a w Rzeckiego Marek Kondrat. Oprócz nich na ekranie pojawiają się jeszcze Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Agata Kulesza, Wojciech Mecwaldowski czy Maria Dębska. Gratka dla miłośników amerykańskich samochodów. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji i kultury w Europie znów zagości w Katowicach na lotnisku Muchowiec. Przyjadą skrzydlate klasyki zery lotów na Księżyc. Będą też samochody znane z kasowych filmów jak Batman, Jurassic Park czy Słoneczny Patrol. A to wszystko od piątku do niedzieli. Mistrz Polski Lech Poznań zagra z duńskim Aarhus, a wicemistrz Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. To druga runda kwalifikacji Ligi Mistrzów. Dziś odbyło się losowanie. Mecze odbędą się w drugiej połowie lipca. Po raz pierwszy w historii dwa polskie kluby grają w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Jutro na północy, w centrum i na zachodzie Polski może trochę popadać, ale to raczej przelotne deszcze. Poza tym zobaczymy trochę słońca. Temperatura od 20 stopni na północnym wschodzie do 27 na zachodzie Polski. Piątek upalny już z temperaturą do 30 stopni, podobnie weekend.

0: lekarz Dawid Kacprzyk zwolniony ze szpitala. To wokół niego wybuchła afera. Anarchistom, którzy rzucili tortem w prezydenta Poznania, grożą 3 lata więzienia. Do Polski wrócił z Niemiec zaginiony pierścień króla Zygmunta Starego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dawid Kacprzyk został zwolniony z warszawskiego szpitala południowego. Informację przekazał Urząd Miasta. Placówka chce złożyć do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Cezary Jaszczyk.
1: Decyzja jest następstwem afery, która wybuchła wokół szpitala południowego. O dotychczasowym koordynatorze tamtejszego SOR-u zrobiło się głośno po tym, jak media ujawniły, że w ciągu roku bez żadnej specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Rzekomo pracując ponad 330 godzin miesięcznie. Do tego mając obowiązki także w innych placówkach. Dziś portal Zero ujawnił, że Kacprzyk miał odpowiadać za proceder przyjmowania prominentnych polityków Koalicji Obywatelskiej do szpitala południowego bez kolejki. Doniesienia wywołały polityczne oburzenie i wezwania do natychmiastowego wyciągnięcia konsekwencji.
0: Zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego usłyszały 2 osoby za rzucenie tortem w prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Mężczyźni nie składają przeprosin. Rzucenie tortem w prezydenta to był happening, mówi 40-latek z Federacji Anarchistycznej Kamil Siemaszko, który odpowie za czynną napaść na Jacka Jaśkowiaka.
2: Prezydent Jaśkowiak jest znany z tego, że nie jest chętny do dialogu z mieszkańcami, więc był to happening, który miał na celu pokazanie, że tylko w taki sposób mieszkańcy mogą się ze prezydentem komunikować.
3: Nas uważa się za przekroczenie granic, bo Jaśkowiak dostał śmietaną po twarzy. Z drugiej strony, gdy Jaśkowiak otwarcie mówi, że spotyka się z deweloperem, nie chce spotykać z mieszkańcami, to nikt nie mówi, że to jest przekroczenie granic.
0: Dodaje Patryk Szynkowski z Inicjatywy Pracowniczej, który usłyszał zarzut pomocnictwa w ataku. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Zostali objęci zakazem zbliżania się do Urzędu Miasta i do prezydenta Jaśkowiaka na odległość mniejszą niż 20 metrów. Zaginiony pierścień króla Zygmunta I Starego wrócił do Polski. Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec niektóre zagrabione podczas II wojny światowej dobra kultury. W rozpoznaniu pierścienia pomogło laboratorium z Chorzowa, które wykonało analizę porównawczą, mówi gemmolog Maciej Ożdżeński.
4: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też dostrzegliśmy mikrouszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
0: Oprócz pierścienia do Polski wróciły także fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudę Mater Polonia i 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Kto wybiera się nad morze, temu przypominamy, nie wolno wjeżdżać rowerem w okolice Sopockiego Mola, podobnie z hulajnogą. A warto o tym pamiętać, bo Straż Miejska zdążyła już wystawić blisko 100 mandatów. Zakaz będzie funkcjonować do końca września. Sport. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach w Halle. Było 6-3, 3-6, 5-7. Za to polskie siatkarki wygrały z Bułgarią 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Bangkoku. Jutro w południe kolejnym rywalem.

0: biało-czerwonych będzie Ukraina, a potem jeszcze Holandia i Kanada. Jutro 20 stopni na północy Polski, w centrum 24, a najcieplej na zachodzie do 27. Przeważnie pogodnie, ale w północnej części kraju, w centrum i na zachodzie może też trochę popadać. Piątek będzie upalny, już z temperaturą sięgającą 30 stopni lokalnie. Podobnie sobota i niedziela, też bardzo gorące.
1: Radio i wszystko gra.